Cześć, kochani, kłanie się Zenek Martyniuk z zespołu Akcen. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.

0: Pożar lasu w Puszczy Saskiej całkowicie ugaszony. MSZ wysłał notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Alicja Szamplińska zaśpiewa w finale Eurowizji.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Saskiej na Lubelszczyźnie. Ogień został już całkowicie ugaszony, a strażacy zakończyli przeczesywanie terenu w poszukiwaniu ewentualnych nieznalezionych wcześniej zarzewi ognia. Leśnicy zaczęli szacowanie strat i apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński.
2: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją, i teraz powiem, na słowo honoru. Przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone.
0: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Saskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Pierwszego dnia akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec. I dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
3: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
0: Decyzja jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do amerykańskiej ambasady notę, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw i prawnych, i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy, i konkretną datę wjazdu.
0: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce grozi mu do 25 lat więzienia. Maksymalne ceny paliw nieco dziś spadną. W porównaniu z wczorajszym dniem olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6 zł 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95, może kosztować nie więcej niż 6,28. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Sukces naszej piosenkarki. Alicja Szamplińska wywalczyła awans do finału konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Piosenkę Pray zaśpiewa ponownie już w sobotę i oczywiście powalczy o wygraną w 70. edycji konkursu Eurowizji.
1: A co w regionie?
5: Trudna sytuacja w służbie zdrowia zmusza lecznice w Wielkopolsce do reorganizacji. W całej Polsce 25 placówek złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o likwidację oddziału całodobowego w zamian za 50% ryczałtu przez kolejne 2 lata. Inny scenariusz to zamiana na taki oddział, który realizuje świadczenia w trybie planowym lub jednodniowym, albo przekształcenie dotychczasowych łóżek na opiekę długoterminową, wyjaśnia branżowy portal Menadżer Zdrowia. Dotąd w naszym województwie NFZ wydał zgodę na tego rodzaju zmiany w Chodzieży, Pile oraz w szpitalu MSWiA w Poznaniu. Na rozpatrzenie wniosku czeka jeszcze szpital w Grodzisku Wielkopolskim oraz w Turku. Tymczasem w Kole burmistrz sygnalizuje problem z należącym do powiatu mostem. Jego stan wymaga remontu. Starostwo zwróciło się do miasta o dołożenie się do modernizacji.

0: Polski w ramach programu wspierania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. Przoki to miejsca, gdzie można odstawić problematyczne odpady, zwłaszcza wielkogabarytowe, które dawniej trafiały najczęściej do lasów. Można tam dostarczyć zużyte opony, lodówkę czy styropian. Lista produktów, z którymi nie wiemy, co zrobić, ale za to doskonale wiedzą, jak je zagospodarować w przoku, jest długa. Tymczasem z Kazimierza Biskupiego płyną smutne wieści. Zmarł Jan Sikorski, były wójt gminy. Jan Sikorski przez wiele lat angażował się w działalność samorządową i społeczną na rzecz tej części powiatu. W latach 2002-2014 pełnił funkcję radnego gminy Kazimierz Biskupi, pracując w Komisji Kultury i Oświaty, Porządku Publicznego, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych. W latach 2014-18 sprawował urząd wójta. Był człowiekiem oddanym sprawom lokalnej społeczności i zaangażowanym w rozwój gminy, czytamy na profilu społecznościowym Kazimierza Biskupiego.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Pochmurno, z przelotnym deszczem, od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.
1: Konin FM. Konin FM. 1, 2,

0: przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
1: Reklama.
2: A co w regionie?
3: Coraz więcej powiatów, gmin i miast podejmuje oficjalne uchwały popierające budowę elektrowni atomowej w Koninie. Ma to być sygnał dla Donalda Tuska. Premier, nie bacząc na sugestie ekspertów i nie czekając na oficjalne wyniki badań ani propozycje zagranicznych wykonawców technologii, zaczął już w ubiegłym roku sugerować, że wolałby, by był to Bełchatów. Takie nierozsądne wygłaszanie opinii może zadziałać jak presja na osobach podwładnych szefowi rządu, które będą wpływały na wybór lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej.
4: Już mamy na 67 samorządów, do których się zwróciliśmy. Ponad 50% już podjęło stosowne uchwały. Bardzo nam będzie zależało, żeby rozszerzać te uchwały, które powinny również wyjść od przedsiębiorców, biznesu w naszym regionie. I to wszystko ma tworzyć taką tkankę poparcia dla tej inicjatywy. A bardzo ważnym przedsięwzięciem, które w tej chwili planujemy, to jest przedsięwzięcie 16 czerwca. Zaproszenia już wychodzą od marszałka. Będzie to study tour w Koninie. Jedziemy w 9 bloku na dach tego bloku i zobaczymy, jak wygląda cała okolica, a na czym nam bardzo zależy, to przede wszystkim na utrwaleniu świadomości, że mamy wodę. Ta świadomość jest bardzo potrzebna. Jak Państwo wiecie, byłem też w Stanach Zjednoczonych, byłem w elektrowni Vogtle nad rzeką Savannah i tam pytałem właśnie praktyków, czy jakakolwiek elektrownia bez wody jest możliwa. Odpowiedź jest jednoznaczna, jest to teoretyczne. Tylko teoretyczne. Woda musi być. To samo jest z Kandu, mimo że technologia jest takiej elektrowni ciężkowodna, ale to zupełnie inny rodzaj chłodzenia, ale nie zewnętrznego. To zewnętrzne chłodzenie, tak jak jest na przykład w Rumunii, w Czarnej Wodzie, tam mają Kandu po 2 bloki po 700 MW. Również są chłodzone z rzeki Dunaj. To samo jest z EDF-em, z ich projektami. Ja zresztą spotykam się w tym tygodniu z Kandu i z EDF-em, zapraszając ich na właśnie study tour 16 czerwca, bo chciałbym, żeby przyjechali tutaj wszyscy potencjalni inwestorzy. Zaprosiłem również już Westinghouse'a. Zaproszenie zostało przyjęte.
3: Broni koniskiej lokalizacji poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Piotr Nowak. Płyną pieniądze do rodzinnych ogrodów działkowych w regionie. Na ród róża w Słupcy zostały przyznane ponad 33 tysiące złotych, 45 tysięcy na ogród Wspólnota w Turku, 40 na Sielankę i prawie 35 tysięcy na Energetyk, również w Turku. W sumie aż 4 miliony złotych z budżetu województwa wielkopolskiego trafiło do 105 ogrodów działkowych na inwestycje związane z infrastrukturą ogrodową. Rody z Wielkopolski po raz 8 pozyskały wsparcie na realizację takich projektów. To umożliwia realizację szeregu prac związanych z poprawą funkcjonalności. Pomoc przekazywana jest w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. W Wielkopolsce funkcjonuje ponad 500 ogrodów działkowych, z których korzysta około 100 tysięcy rodzin. Powierzchnia ogrodów w regionie wynosi około 4 tysięcy hektarów, dlatego ważne jest, by ta infrastruktura była na bieżąco naprawiana i utrzymywana w odpowiednim stanie. Działki w miastach odgrywają coraz istotniejszą rolę. Są zielonymi płucami przy zatłoczonych, ruchliwych osiedlach i, co jeszcze ważniejsze, ogródki są przestrzenią doskonale gromadzącą wilgoć. Ma to znaczenie w kontekście stepowienia Wielkopolski, gdy doświadczamy długich okresów suszy, po których często następują krótkie, ale intensywne opady.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Od prawie tygodnia można już jeździć nowym mostem w Ślesinie. Miasto nie może doczekać już napływu turystów. W poprzednim roku wiele osób zniechęcały odległe objazdy. Mieszkańcy i wypoczywający na drugą stronę kanału łączącego jeziora mogli przedostawać się tylko tymczasową kładką. Od tego sezonu życie w Ślesinie wróci już do normalności.
1: Pamiętajmy, że jest to teren rekreacyjno-turystyczny, który daje wiele możliwości dzisiaj tym lokalnym przedsiębiorcom, którzy potrafią inwestować pieniądze, na przykład z tak zwanego rozwoju infrastruktury społeczno-turystycznej, i dzisiaj dają szansę na to, że możemy otwierać nowe kierunki naszej gospodarki, a więc związane z tym, co tak bardzo jest potrzebne dużym aglomeracjom miejskim. Spokój, odpoczynek, żeglarstwo, które tutaj kwitnie naprawdę w sposób niesamowity. Dzisiaj żeglarstwo to też również umiejętności składania masztu, również umiejętności sposobu przepływania pod mostami, ale ważna rzecz, bezpieczny most to bezpieczne przepłynięcie pod nim. No jego konstrukcja już niestety była nadszarpnięta przez ten czas, czy też ząb czasu, i powodowała, że te niebezpieczeństwa gdzieś tam się pojawiały. Dzisiaj mamy nowy, bezpieczny most, pod którym można swobodnie przepływać.
0: Podkreśla wicewojewoda wielkopolski Jarosław Maciejewski. Można więc bez przeszkód podróżować drogą numer 263 przez Ślesin, ale w powiecie konińskim marzy się jeszcze inna inwestycja, tym razem na Warcie, z której skorzystają gminy Krzymów, Kramsk i miasto Konin. Mowa o moście w Biechowach. Realizacja tego zadania jest wciąż w fazie formalnej.
2: Wniosek został złożony w terminie wymaganym przez Ministerstwo Infrastruktury. Wiemy, że w tej chwili trwa ocena formalna i merytoryczna tego wniosku. No i trzymamy kciuki, bo to dopóki nie mamy decyzji, że jest okej, to jesteśmy pewni. Natomiast dołożyliśmy wszelkich starań, żeby pełna dokumentacja była, żeby wszystkie warunki przewidziane naborem były spełnione, więc po prostu czekamy na jak najszybszą decyzję. Mam nadzieję, że do końca maja już ją poznamy, bo przed nami postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy. No, chcielibyśmy 2 stycznia 2027 wbić łopatę.
0: Tłumaczy starosta Konińska Katarzyna Fryza. Na kolejnym obszarze Wielkopolski Wschodniej będą prowadzone samolotowe opryski drzew. Niedawno mówiliśmy o takich działaniach, które trwają już w Nadleśnictwie Grodziecz. Teraz komunikat opublikowało Nadleśnictwo Koło. Tam mowa o nieco innym szkodniku. Aż do 17 czerwca, oczywiście w zależności od warunków pogodowych, na obszarach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Koło położonych w gminie Chodów, planowane jest przeprowadzenie lotniczego zabiegu ograniczenia liczebności szkodników pierwotnych drzew stanów dębowych. Nie będzie więc można wchodzić do lasów do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy na powierzchni roślin. Na szczęście jednak, ze względów na selektywne działanie, preparat uznawany jest za środek o niewielkim wpływie na ludzi i dzikie zwierzęta, w tym owady zapylające. Kuprówka rudnicza, którą mają zwalczyć wspomniane opryski, żeruje głównie na liściach różnych gatunków drzew i krzewów. W okresie masowego żerowania może doprowadzić do gołożerów, czyli całkowitego pozbawienia drzew liści. Uszkadzać może także pączki, co prowadzi do zahamowania przyrostu i owocowania, a w przypadku silnego osłabienia drzew, na przykład przez suszę, do ich zamierania. Największe uszkodzenia powoduje w młodych drzewostanach, w sadach owocowych oraz w zadrzewieniach przydrożnych. Masowe występowanie tego szkodnika może być rozległe i zwykle trwa nawet 3-4 lata. Gąsienice, kuprówki i różnice są groźne dla człowieka. Włoski pokrywające ciało tych stworzonek mają silne właściwości uczulające i mogą powodować obrzęki oraz podrażnienia skóry. Nadleśnictwo Koło apeluje o zastosowanie się do okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie objętym zabiegami lotniczymi. Wraz z nadejściem słonecznych dni coraz chętniej spędzamy czas na dworze, niestety nie zawsze w kulturalny sposób. Straż Miejska w Koninie przypomina konianom, że picie alkoholu w miejscach publicznych, takich jak parki, skwery czy ulice, jest zabronione. Dbajmy wspólnie o komfort i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Alkohol wciąż jest wszechobecny w życiu wielu osób. Niejeden z pijących mieszkańców zmarnował przez to życie sobie i własnej rodzinie. Od ponad roku obowiązuje u nas nocny zakaz sprzedaży takich produktów w sklepach i na stacjach paliw. Osoby, które chcą żyć normalnie, mogą szukać pomocy na oddziale leczenia uzależnień w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego. Czas można spędzać na wiele ciekawszych sposobów i na trzeźwo, na przykład wybierając się na wycieczkę na dwóch kółkach z atrakcją w postaci przeprawy promowej. Polecamy, by w pogodne dni przejechać się jednośladem po przepięknych malowniczych terenach Doliny Warty w naszym powiecie. Prom w Biechowach, łączący gminy Krzymów i Kramsk, czy w Sławsku pomiędzy gminami Żgłów i Golina, to świetny sposób na urozmaicenie rekreacyjnej wyprawy. Można więc dotrzeć na przykład do węglewskich Holendrów, gdzie znajduje się zabytkowy cmentarz ewangelicki. Co ważne, przepłynięcie na drugą stronę rzeki Warty jest bezpłatne. Wcześniej warto sprawdzić w internecie dokładne godziny kursowania przeprawy na rzece. Obsługa promów uzależniona jest często od pogody. Część mieszkańców Konina, zwłaszcza seniorzy oraz rodzice maluszków, znów narzekają na drogowy hałas. Chodzi oczywiście o motocyklistów, którzy szaleją w mieście. Dwupasmowa droga nie oznacza, że można pozwalać sobie na niebezpieczną prędkość i na brak szacunku do lokatorów pobliskich bloków. Wraz z wiosną na ulicach można zauważyć coraz więcej motocykli. Niestety niektórzy popisują się swoimi maszynami w mieście. Głośny hałas rozpędzonych pojazdów można usłyszeć niemal każdego dnia, zwłaszcza wieczorami. Na przykład na moście Unii Europejskiej, na wiadukcie Przemysła na 5. osiedlu, czy na wiadukcie Pokoju i ulicy Kleczewskiej. Apelujemy o rozsądek. Tymczasem władze Konina zachęcają szczególnie młodych mieszkańców oraz lokalne firmy, by nie zmarnować szansy unijnych pieniędzy, które zostały przeznaczone w Wielkopolsce Wschodniej z powodu zamkniętej już elektrowni i kopalni w Turku oraz wygaszanej właśnie kopalni Konin i elektrowni w Pątnowie. W ramach programu Droga do zatrudnienia po węglu można otrzymać do 8 tysięcy złotych dofinansowania do wynagrodzenia przez 2 lata lub aż 100 tysięcy złotych dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Władze miasta chcą, by młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać, by realizować swoje ambicje. Dzięki tym środkom można spróbować rozwinąć się zawodowo w Koninie.

0: TuneIn FM. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
0: A co w regionie?
3: Po wakacjach mają ruszyć hybrydowe połączenia Konin-Turek. Między tymi dwoma miastami mają kursować autobusy, których rozkład będzie skorelowany z pociągami. Będzie też jeden bilet.
4: W tej chwili linię tę obsługują dwa podmioty gospodarcze, czyli nasza miejska spółka komunalna PKS i lokalny prywatny przewoźnik z Turku. I oni się tymi przewozami komercyjnymi podzielili. Pozostają jeszcze, to zostało zdiagnozowane, pozostają do zagospodarowania tak zwane białe plamy, gdzie się po prostu przewoźnikom, którzy chcą zarabiać na swojej pracy, nie opłaca jeździć. Są to godziny późno popołudniowe, czy weekendowe, czy też w święta. Urząd Marszałkowski wymarzy te białe plany. Będzie wprowadzony początkowo taki pilotażowy program, który zdiagnozuje, jakie są rzeczywiste potrzeby już w praktyce, czyli to będzie koniński PKS. W momencie, kiedy ta cała sytuacja zostanie zdiagnozowana, otrzyma starostwo powiatowe w Koninie odpowiednie środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup niskoemisyjnych autobusów. Ile ich będzie potrzeba, na tę chwilę jeszcze nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale podejrzewam, że będzie to 5-6 par, czyli 10 lub 12 autobusów.
3: Tłumaczy wiceprzewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego Henryk Drzewiecki z Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, że budowa torów do Turku okazała się zbyt droga. Mogłoby to kosztować 1,5 miliarda złotych. Tymczasem poseł Tomasz Nowak ma pomysł na inne ułatwienie dotyczące pociągów.
5: Ja również zwróciłem się do marszałka województwa wielkopolskiego, ale także do Ministerstwa Infrastruktury o rozważenie koncepcji pociągu, który by jechał z Poznania i wjeżdżał za kołem na magistralę kolejową w kierunku Inowrocławia, a z Inowrocławia w kierunku Gdańska, tak ażebyśmy mieli jakiś wariant połączenia krótszego z właśnie z północą Polski, połączenia kolejowego.
3: Czekamy więc na decyzję. Przypomnijmy, że mieszkańcy regionu wiązali nadzieję z dwiema drogami ekspresowymi, Via Pomerania oraz S15. Wiadomo już, że ta pierwsza w najbliższych latach nie powstanie. Wiadomo też, że ministerstwo niezbyt przychylnie patrzy na pomysł ekspresowej piętnastki. Może przynajmniej w kwestii połączenia kolejowego, o którym mówi koniński parlamentarzysta, uda się osiągnąć sukces dla naszej części Wielkopolski. Trwają przygotowania do Nocy Muzeów. Wydarzenie odbędzie się w całej Wielkopolsce w najbliższą sobotę, także w naszym mieście. O szczegółach Dariusz Michalak.
6: Pokazy rekonstruktorskie, koncerty, warsztaty rękodzielnicze i spotkania z historią. Muzeum Okręgowe w Koninie po raz kolejny zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania Europejskiej Nocy Muzeów.
7: 16 maja rozpoczynamy o godzinie 17 i oczywiście do późnych godzin nocnych, do północy nasze muzeum będzie otwarte.
6: Mówi Danuta Pydyńska z Muzeum Okręgowego w Koninie.
7: To jest taka okazja, aby pozwiedzać całe muzeum, wszystkie jego wystawy, zobaczyć oczywiście za darmo, zerknąć we wszystkie zakątki i to też jest taka specyficzna noc, ponieważ zbiera się tutaj wtedy bardzo dużo ludzi. Co roku mamy ich coraz więcej. Są zainteresowani tym, co prezentujemy na naszych wystawach i w ogóle we wszystkich naszych obiektach.
6: Organizatorzy zachęcają, by ten wyjątkowy wieczór spędzić wspólnie, rodzinnie, z przyjaciółmi lub po prostu z ciekawości świata i tradycji.
3: A program Nocy Muzeów w Koninie jest bardzo bogaty. Ze wszystkimi atrakcjami można zapoznać się pod adresem muzeum.com.pl.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: świeże lokalnie.
1: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
0: Reklama.
4: Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów, dziś język obcy. Polska chce wyjaśnienia od Amerykanów w sprawie Zbigniewa Ziobry, a w Sejmie po raz kolejny kryptowaluty.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Marcin Krzemiński. Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów. Za 2 godziny zmierzą się z językiem obcym. Wczoraj przez 125 minut, czyli nieco ponad 2 godziny, walczyli z zadaniami z matematyki.
6: Procenty, geometria dużo.
7: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
8: No, 80%.
4: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenia szkoły. Nie można go też nie zdać. Z kolei maturzyści przystąpią dziś do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Nie są one obowiązkowe. Zbigniew Ziobro jest w Waszyngtonie, gdzie, jak sam podkreśla, zamierza aktywnie oddziaływać na amerykańską Polonię. Poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości został komentatorem jednej z polskich stacji telewizyjnych. Tymczasem polskie MSZ domaga się wyjaśnień od Amerykanów. Resort dyplomacji pyta w nocie do ambasady USA, jak i kiedy dokładnie polityk PiS przedostał się z Węgier do USA. Według resortu polityk mógł posłużyć się paszportem genewskim, bo jego polski paszport był unieważniony, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
9: Być może użył tego dokumentu, który wystawił mu rząd Orbana. Z całą pewnością on opuścił Węgry jeszcze za rządów Orbana.
4: Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Sejm po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Do tej pory 2 rządowe ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tym razem projektów jest więcej, bo oprócz rządowego jest też prezydencki i poselskie. Ten przygotowany przez PiS zaskoczył nawet polityków ugrupowania, bo partia od krytyki na temat próby przeregulowania tego tematu przeszła do próby ich zakazania.
10: My po prostu wysuwamy projekt dalej idący, który zapobiegnie tego typu przestępczości i da narzędzia nieudolnemu rządowi.
11: Nie możemy poruszać się tak od jednej skrajności do drugiej, od bandy do bandy.
4: Mówili Marek Suski i Mateusz Morawiecki. Równolegle prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie poszkodowanych przez giełdę kryptowalut prowadzoną przez firmę Zonda Krypta. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek teatralnych i filmowych.
12: Dlaczego nie macie państwo telewizora? Nie lubicie telewizji, bo ja przepadam.
4: Celińska była aktorką śpiewającą, była nominowana do Fryderyków, a za kreacje filmowe 2-krotnie została uhonorowana Orłem. Miała 79 lat. Honorowa palma dla Petera Jacksona. Twórca trylogii Władca Pierścieni odebrał wyróżnienie podczas gali otwarcia festiwalu w Cannes. Prestiżowa impreza potrwa do soboty 23 maja.
5: Konin FM. Pogoda.
8: 6 stopni mamy w tym momencie w Wielkopolsce. Wiatr w porywach 29 km na godzinę, 1004 hektopaskale, to z kolei ciśnienie w naszym województwie. A w ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj spodziewajmy się 14 stopni, będzie słońce, ale zza chmur będzie ono wyglądało. Jutro troszkę cieplej, 15-16 kresek, natomiast jutro może pokropić.
13: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Dzień dobry, w środę po siódmej. Za chwilę o zmianach na alejach. Rowerowy Konin czeka na sugestie od mieszkańców. A trochę później o uczniach z Turku, którzy będą mogli wpływać na rozwój szkoły, w której się uczą. Raz jeszcze witam serdecznie, dobrego dnia życzę, a jesteśmy razem w takiej formie do godziny 10.

0: Tonin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Niedawno miasto zyskało spójne połączenie rowerowe na osi wschód-zachód. Można z samego Laskówca dojechać na koniec Chorznia. Szerzej o tych zmianach, do których muszą przyzwyczaić się i rowerzyści, i kierowcy, opowiemy jeszcze dziś w wiadomościach Konin FM. Między innymi ruch rowerowy został poprowadzony wokół całego Ronda Solidarności. No i tu już jest ważna uwaga, bo zmieniły się zasady udzielania pierwszeństwa. Organizacja Rowerowy Konin apeluje o ostrożność i o zwracanie uwagi na oznakowanie. Na przykład na ulicy Powstańców Styczniowych wyznaczono kolejny kontraruch rowerowy. Zdaniem aktywistów to wszystko jest kompromisem między potrzebami różnych użytkowników, dlatego możliwe, że niektóre elementy będą wymagały korekt i jeśli ktoś z nas zauważy coś, co warto poprawić, no to może zwrócić się w tej sprawie przez portale społecznościowe do Rowerowego Konina, a organizacja Rowerowy Konin przekaże te sugestie Zarządowi Dróg Miejskich. Polecamy, żeby tak robić. Jeśli mamy narzekać, to lepiej coś zmieńmy. A za chwilę na naszej antenie zajrzymy do kalendarza. Będzie kolega, którego dzisiaj nie ma.
0: Trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
4: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
7: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
8: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
1: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kartka z kalendarza.
1: 13 maja imieniny obchodzą Maria, Roberta i Serwacy, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu dzisiaj Światowy Dzień Furacha oraz Międzynarodowy Dzień Humusu. Czyli z jednej strony radość, z drugiej pasta z ciecierzycy. Krótko mówiąc, zestaw osobliwy, ale przynajmniej nie nudny i oryginalny.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1831 roku, 13 maja, podczas powstania listopadowego, powstańcy wygrali bitwę pod Jędrzejowem, ale przegrali pod Połągą. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem, brzmi jak nazwa jakiejś ryby, Połąga. Tak pasuje. W 1861 roku australijski astronom John Tibbutt odkrył wielką kometę z roku 1861. Była tak jasna, że nocą przedmioty rzucały cień, a podobno dało się ją dostrzec nawet za dnia. Jej obieg wokół Słońca trwa 409 lat, więc jeśli ktoś liczy na powtórkę, to niestety trzeba mieć naprawdę długoterminowe plany i no niestety eliksir na długowieczność. W 1917 roku troje dzieci z okolic Fatimy w Portugalii miało doznać objawienia Matki Bożej. I od tego momentu Fatima stała się jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w świecie katolickim. W 1986 roku rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban, odpowiadając na zapowiedź pomocy żywnościowej z USA dla polskich dzieci, zapowiedział wysłanie bezdomnym w Nowym Jorku 5000 koców i śpiworów. Czyli dyplomacja w stylu PRL potrafiła być nie tylko szorstka, ale także dość osobliwie złośliwa.
2: Konin FM.

0: Sponsorzy lokalnie. Reklama.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
0: Reklama.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki. Dzień dobry. 36-letnia Sorana Kirsten, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, awansowała wczoraj do półfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1-7-6. Jej rywalką w półfinale będzie Coco Gauff, a dziś o półfinał powalczy Iga Świątek. Jej rywalką będzie rozstawiona z piątką Amerykanka Jessica Pegula. Ten mecz o 13:00 wieczorem, ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. Z męskiego turnieju niespodziewanie odpadł wczoraj rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew. Niemiec przegrał z Włochem Luciano Darderim 6-1, 6-7-0-6. Nie zawiódł lider rankingu Jannik Sinner. Pokonał innego Włocha Andre Pellegriniego do 2 i do 3. Było to jego 26. zwycięstwo z rzędu, a jeżeli chodzi o imprezy rangi 1000, 31. czym wyrównał rekord Serba Nowaka Dżokowicza. Polscy piłkarze ręczni rozpoczynają decydującą walkę o wyjazd na mundial. Ich rywalem będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, a rewanż w niedzielę. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Trudno to przełknąć, ale fakty są takie, że to Austria jest faworytem dwumeczu z Polakami, który zdecyduje o tym, która drużyna pojedzie na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Ale są drobne powody do radości, bo po długiej przerwie, licznych kontuzjach do kadry wraca Szymon Sićko.
5: Trochę czuję się jakby pierwszy raz w rozgrupowaniu, bo jednak minęło 2,5 roku od ostatniego zgrupowania. Wiadomo, są pewne szczegóły, które muszę zrozumieć do pierwszego meczu i muszę się ich nauczyć, więc pracujemy nad tym na wideo i na treningach, żebym zaadaptował się do systemu reprezentacji.
4: Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Gracu dziś o 18:00.
5: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
4: Rewanż w niedzielę w Olsztynie.
3: Jonathan Narváez z Team Emirates wygrał 4. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Ekwadorczyk finiszował najszybciej z peletonu. 3. na mecie był Włoch Giulio Ciccone, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: oraz przykład warty naśladowania przez wszystkie placówki edukacyjne w regionie. Zespół Szkół Technicznych imienia generała profesora Sylwestra Kalickiego w Turku, a dokładnie samorząd uczniowski, otwiera się na sugestie młodzieży. W świetlicy stanęła skrzynka pomysłów. Można tam anonimowo składać własne propozycje, można je zgłaszać także online. Uczniowie, którzy chcą zmienić coś w swojej szkole, mają pomysł na jakieś wydarzenie albo akcję, albo widzą jakiś problem, który należałoby rozwiązać, mogą poczuć się bardziej sprawczy i wysłuchani. Podobne rozwiązania funkcjonują już w wielu szkołach w okolicy, no jednak powinien to być taki standard w każdej placówce oświatowej, dlatego zachęcamy, by takie skrzyneczki w różnych szkołach uruchamiać. A to tyle o szkołach, a za kilka minut sprawdzę, gdzie dzisiaj nie będzie prądu.
1: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jake'u Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
7: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Posada w gminie Kazimierz Biskupi, ulice Iwaszkiewicza, Mickiewicza, Prusa i Żeromskiego. Tam za godzinę, od 9:00, nie będzie prądu. Energia elektryczna ma wrócić do 14:00. O godzinę dłużej przerwa może potrwać w gminie Babiak, w Góra, Jumchowie i Radoszewicach. Z kolei Boguszyniec oraz ulica Autostrada w Grzegorzewie. Tam prace przy sieciach potrwają krótko, bo tylko do 11:30. Tak samo we wsi Chojny pod Kołem. Od 9 do 13 prąd nie będzie dzisiaj w ciążeniu na Wiosnę Ludów. Przerw spodziewajmy się także w cieninie zabornym parcelach oraz w pokojach. Od 12 do 15 energetycy będą coś tam robić w Dziadowicach na Sosnowej, to gmina Malanów i to tyle. A za chwilę na antenie Konin FM wiadomości i lokalna prognoza pogody.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
4: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
5: Zielona. Paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo. Ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Tu czas płynie wolniej.
7: Zalew, zieleń i spokój.
6: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
8: Szewc, Kaletnik, Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
9: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
10: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie. Na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
11: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
12: W niedzielę handlowe również.
1: Reklama.
13: Jest finał Eurowizji. Wrócimy do sukcesu Alicji Szamplińskiej. Podejrzany w sprawie wypadku, w którym zginął poseł, nie wróci do aresztu. Wkrótce obowiązkowy w sklepach internetowych. Przycisk odstęp od umowy.
0: Wiadomości Konin FM.
13: Marcin Krzemiński. Reprezentująca Polskę Alicja Szamplińska wywalczyła awans do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Alicja ma ogromne wsparcie z Ciechanowa, czyli jej rodzinnego miasta. Wczorajszy półfinał mieszkańcy oglądali w Parku Nauki Torus, mówi jego szefowa Marzena Lętowszczyk.
14: Już tutaj jako Urząd Miasta myślimy o jakimś nowym pomyśle na wspólne oglądanie. Finał. Chcemy wspólnie kibicować Alicji i trzymać mocno za nią kciuki, przekazać jej takiej trochę takiej dobrej energii z tutaj, z Ciechanowa, z miejsca, w którym ona się urodziła, wychowała.
13: Tegoroczny konkurs Eurowizji odbywa się, jak już mówiłem, w Wiedniu. Jego finał w najbliższą sobotę. Prezydent USA Donald Trump w drodze do Chin. To pierwsza jego wizyta w tym kraju od 2017 roku. Wśród spodziewanych tematów rozmów są napięte relacje handlowe, wojna USA, Izraela z Iranem oraz kwestia Tajwanu. Podejrzany w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, czego domagała się prokuratura. Co więcej, sąd uwzględnił wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mają mu też zostać zwrócone 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Grzegorz Kozieł.
3: Obrońca 57-latka, mecenas Dariusz Kawalec, uznał decyzję sądu za słuszną. Podkreślił, że ewentualna ucieczka jego klienta jest nierealna, bo nie kwestionuje on swojej winy. Dodał, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
15: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuje się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
3: Prokurator Bartosz Kilian wyjaśnił, że postanowienie sądu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. Prokuratura określiła już m.in. dokładną godzinę wypadku i ustaliła, że poseł w chwili, gdy w jego rower uderzył samochód, prowadził rozmowę telefoniczną. Nie złamał jednak przepisów, bo korzystał ze słuchawki.
13: Jeden klik i gotowe. Od 19 czerwca sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie widoczny przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić na przykład robienie zwrotów konsumentom, ale niewiele firm o tym wie, mówi Michał Wójcik z Alsendo.
16: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
13: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Małe pieski opanują centrum Opola. To w ramach pierwszej parady kundelków, która odbędzie się w tym mieście w najbliższą niedzielę. Mile widziany będzie każdy właściciel czworonoga. Psy na paradzie zostaną ocenione także pod kątem przebrania. Na paradzie kundelków pojawią się też podopieczni opolskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, a widzowie będą mogli pozyskać informacje na temat adopcji psiaków.
0: Konin FM. Pogoda.
2: Zacznijmy może od tego, co będzie jutro. Jutro może być trochę cieplej niż dzisiaj, bo jutro może być jakieś 15-16 stopni, z tym, że jutro może pokropić. Dzisiaj będzie wyglądało słońce, ale zza chmur, i dzisiaj będzie nieco chłodniej niż jutro, czyli dzisiaj będzie 14 stopni. A w tej chwili w Wielkopolsce mamy 7 kresek na termometrach, wiatr w porywach 35 km na godzinę, a ciśnienie w Koninie wynosi w tym momencie 1004 hektopaskale, czyli jest takie, powiedzmy, niskie.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Witam po 8 w środę. Za chwilę o szpitalach, które chcą pozbyć się obciążenia w postaci niektórych takich nierentownych, niezbyt obleganych całodobowych oddziałów. Na tej liście jest Turek. Następnie o złych informacjach dla wielkopolskich rolników, i takich niekoniecznie złych dla konsumentów. W tej godzinie także o nowym przoku, który powstanie w powiecie konińskim, tym razem niedaleko Kramska. A na koniec podpowiem, kiedy i gdzie będzie można za darmo dostać sadzonkę drzewa.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Trudna sytuacja w służbie zdrowia zmusza lecznice w Wielkopolsce do różnych reorganizacji w całej Polsce. 25 placówek złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o likwidację oddziału całodobowego w zamian za 50% ryczałtu przez kolejne 2 lata. Inny scenariusz to zamiana na taki oddział, który realizuje świadczenia w trybie planowym lub jednodniowym, albo przekształcenie dotychczasowych łóżek na opiekę długoterminową, wyjaśnia branżowy portal Menadżer Zdrowia. No i dotąd w naszym województwie NFZ wydał zgodę na tego rodzaju zmiany w Chodzieży, w Pile oraz w szpitalu MSWiA w Poznaniu. Na rozpatrzenie wniosku jeszcze czekają szpitale w Grodzisku Wielkopolskim oraz w Turku. No w Turku, no ostatnio o tym głośno, bo będziemy tę sprawę monitorować i trzymać rękę na pulsie. Ale koniec narzekania, chociaż nie koniec, bo za parę minut ponarzekam sobie na sytuację rolników. Ona nie jest dobra, ale w tym całym narzekaniu uspokoję nieco konsumentów.
2: Konin FM.
3: Konin FM reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
6: Biegnij, Stefan, biegnij!
7: A gdzie mam biec?
6: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
7: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
6: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
7: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
6: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
5: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Koni Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

0: Deszcz, który spadł w tym tygodniu, może okazać się zbawienny dla sytuacji na wsiach w naszym regionie. Od marca aż do końca ubiegłego tygodnia w województwie wielkopolskim odnotowano zaledwie około 9 litrów na metr kwadratowy, czyli tak blisko o 100 za mało. Tego czasu nie da się już nadrobić. Już wiadomo teraz, że plony u wielkopolskich rolników mogą być o połowę mniejsze. Nie oznacza to jednak, że jako konsumenci zapłacimy więcej za żywność, bo jak wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza, konkurencja na rynku jest tak duża, że lokalni farmerzy nie będą mogli zbytnio pozwolić sobie na zrekompensowanie tego słabego urodzaju podwyżką cen. No to czyli w tej całej złej historii dla rolników mamy też coś dobrego dla nas, dla konsumentów. A za kilka minut na antenie Konin FM o nowym przoku, który zostanie zbudowany w naszej okolicy, w gminie Kramsk.
1: Konin FM.

0: Toponin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Mateusz Stanicki przed mikrofonem, zapraszam. Piłkarska Ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Wieczorem dwa mecze niezwykle istotne dla układu tabeli. Mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze, który w tabeli jest czwarty i ma tyle samo punktów, co wyprzedzające je zespoły Rakowa i Jagiellonii. A te dwie ekipy zmierzą się ze sobą w Częstochowie, mówi Adrian Siemieniec, trener Jagi.
2: Dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. I myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskie puchary. No ale na pewno te dwa mecze wyjazdowe, które są przed nami, zdecydują o tym, czy będziemy do samego końca w grze o strefę medalową.
1: Mecz w Gdyni o 18:00, w Częstochowie o 20:30. Zostając przy piłce, to Dick Advocat ponownie został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Curaçao, która w czerwcu zadebiutuje w Mistrzostwach Świata. Zastąpił Freda Rutena, który w poniedziałek podał się do dymisji. 78-letni Holender zostanie najstarszym trenerem w historii mundialu. Iga Świątek zagra dzisiaj w ćwierćfinale tenisowego turnieju rangi 1000 w Rzymie. Jej rywalką będzie rozstawiona z piątką Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z działem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. Wcześniej do półfinału awansowały Sorana Kirsta i Coco Gauff. Dziś i w niedzielę polscy piłkarze ręczni zagrają dwumecz z Austrią, którego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Rywalizacja zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata czy Europy wyższe miejsca zajmowali rywale. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane o 18:00 w Gracu, rewanż 4 dni później w Olsztynie. W wieku 29 lat zmarł Brandon Clark, koszykarz występującej w lidze NBA drużyny Memphis Grizzlies. Ciało Clarka zostało znalezione w domu w Los Angeles w poniedziałek. Według miejscowej policji, cytowanej przez stację ABC News, przyczyną zgonu miało być przedawkowanie narkotyków. Znaleziono je na miejscu zdarzenia i nie stwierdzono śladów przestępstwa.

Koniny FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Reggae in the night. Reggae in the night.

0: Do końca przyszłego roku w Dębiczu, koło Kramska, zostanie zbudowany PSZOK. Nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma kosztować 2 850 000 zł. Gmina dostała na to środki z funduszy europejskich dla Wielkopolski, dokładnie w ramach programu wspierania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. O, ładnie to brzmi. PSZOKi to miejsca, gdzie można odstawić problematyczne odpady, zwłaszcza wielkogabarytowe, które dawniej lądowały na przykład w lasach. Można tam dostarczyć zużyte opony, lodówki, styropian. Lista tych produktów, z którymi nie wiemy, co zrobić, ale za to doskonale wiedzą, jak je zagospodarować w PSZOKu, jest długa. Dlatego, że jest długa, no to oszczędzę sobie wymieniać te wszystkie produkty, ale za to za kilka minut zdradzę, gdzie blisko Konina będzie można za darmo dostać drzewko. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Konin FM. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
9: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jake'u Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
2: Reklama.
1: Konin FM.

0: będą za darmo dawać. Nadleśnictwo Konin wraz z partnerami organizuje akcję, której celem będzie zwiększenie liczby roślin na prywatnych posesjach mieszkańców regionu. Pod koniec przyszłego tygodnia, w piątek 22 maja, w godzinach od 13 do 17 na parkingu przy Centrum Handlowym w Starym Mieście ma zostać bezpłatnie rozdanych kilkaset sadzonek drzew. Powtórzę, 22 maja od 13 przed ferio będą za darmo rozdawane sadzonki drzew. Nadleśnictwo Konin zaprasza. A za chwilę na naszej antenie wiadomości i aktualna prognoza pogody dla Konina.
1: Konin FM.
2: Konin FM.

0: Rusza ostatni z egzaminów ósmoklasisty, test z języka obcego. 2000 zawiadomień do prokuratury w sprawie zonda krypto. Zajrzymy też na stację paliw.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Dziś ostatni z egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie właśnie rozpoczęli test z języka obcego. Jak co roku zdecydowana większość wybrała język angielski. Wśród zadań m.in. rozumienie ze słuchu, gramatyka czy wypowiedź pisemna.
2: Angielski będzie prosty.
3: Ja to z angielskiego to no.
4: Nie no, u mnie to może jakoś będzie, no. Nie będzie źle, na pewno.
5: You can speak English?
2: Yeah, I can.
4: Very well.
0: Trzymamy oczywiście kciuki. Na rozwiązanie egzaminu uczniowie mają dziś 110 minut. 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w ramach śledztwa w sprawie zonda krypto. Prokuratura zwróciła się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut. Wszystko po to, by zabezpieczyć ujawnione środki czy ważne dane teleinformatyczne. Śledczy przesłuchali już kilkaset pokrzywdzonych osób, mówi prokurator Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury krajowej w Katowicach.
6: Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
0: Prokuratura zabezpieczyła też ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego
6: oraz ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
0: Śledczy wystąpili również z europejskim nakazem dochodzeniowym do Czech. Pod koniec tygodnia mają być też wysłane wnioski o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii. Sejm tymczasem po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Projektów jest więcej niż wcześniej, bo oprócz rządowego także prezydencki i poselskie. 9 osób zatrzymanych po akcji łódzkiej policji, która rozbiła grupę złodziei samochodów. Grupa miała dokonać kradzieży łącznie 83 aut z terenu Mazowsza, Wielkopolski i Śląska. Łączna wartość skradzionych aut to niecałe 9 milionów złotych. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia, a sprawa jest rozwojowa. Wyraźne ochłodzenie w górach. W Tatrach w nocy spadł śnieg. Na Kasprowym Wierchu rano było minus 7 stopni. Choć obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego, to ratownicy proszą, by nie wychodzić w góry bez odpowiedniego sprzętu, jak raki czy też kask. Ważna kartka z kalendarza. Dziś mija 45 lat od zamachu na Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papieża ciężko zranił Turek Mehmet Ali Akcza. Choć wiele tropów jednoznacznie prowadzi do Moskwy, to nigdy nie wyjaśniono dokładnie okoliczności zamachu i tego, kto uzbroił Akcze. Maksymalne ceny paliw dziś nieco niższe. W porównaniu z wczoraj olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6 zł i 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95, może kosztować nie więcej niż 6 zł 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Nadal 7 stopni dół, temperatura się nie zmieniła, wiatr tak samo się nie zmienił, w porywach ma 20-35 km na godzinę w Wielkopolsce, a ciśnienie w naszym województwie wynosi 1004 hektopaskale, też bez zmian. W ciągu dnia maksymalnie w Koninie spodziewajmy się 14 stopni, będzie słońce, ale to słońce wyjrzy zza chmur w ciągu takich pór około południowych i popołudniowych. Jutro temperatura będzie wyższa w naszym mieście, bo osiągnie 15, może nawet 16 stopni, ale jutro możliwe, że może coś raz po raz w ciągu dnia pokropić.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam w środę po 9:00. Ponownie temat rowerów na naszej antenie, ale tym razem będzie o nowych przepisach. Potem sprawdzę, ile osób zapisało się już na bieg milowego słupa. Następnie o nowych inwestycjach w bezpieczeństwo w naszym województwie. Na tej liście beneficjentów jest Ślesin. A na koniec zaproszę do Turku na spotkanie z konińskim pisarzem.
8: Naturalnie, że lokalnie.

0: Wielkopolskę.
1: Wielkopolska Policja przypomina rowerzystom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i ostrzega. Za 3 tygodnie wejdą nowe przepisy. Kilka dni temu konińska drogówka podczas akcji Jednoślad ujawniła 24 wykroczenia. Dlatego warto pamiętać, że rower nie tylko musi być sprawny, ale i dobrze wyposażony. Dokładnie o tym, co powinno być na stanie, opowiemy jeszcze dziś w wiadomościach Konin FM, ale jest też coś, co nie jest konieczne, lecz warto to mieć dla własnego bezpieczeństwa, bo po prostu można być wtedy lepiej widocznym, nawet w mieście, gdzie szalejący po drodze kierowcy samochodów często się zdarzają, niestety. Chodzi o kamizelkę odblaskową. Warto ją na rower założyć na siebie, jadąc na rowerze. No i poza tym wielkopolscy policjanci przypominają też o ważnej zmianie, która wkrótce wejdzie w życie. Od 3 czerwca rowerzyści do 16 roku życia będą musieli obowiązkowo używać kasków. No już za chwilę o tym, czy są jeszcze wolne miejsca na bieg milowego słupa.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Biegnij, Stefan, biegnij!
13: A gdzie mam biec?
12: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
13: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
12: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
13: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
12: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
14: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
15: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
16: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
17: Reklama.

zostało jeszcze 250 wolnych miejsc startowych spośród 500. Trwają zapisy na ogólnopolski bieg milowego słupa. Zawody odbędą się w Koninie na dystansie 10 km 27 czerwca o 20. Zawodnicy muszą mieć co najmniej 16 lat. Trasa prowadzić będzie tradycyjnie już ulicami Starego Konina, dalej przez most, zahaczając o fragment Nowego Konina. Można też zgłosić się na marsz z kijkami. W rywalizacji wyłoniony zostanie również najlepszy koninianin. Będzie nawet kategoria zespołowa. Zapisy w serwisie dostartu.pl. Wydarzenie organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Polecamy. A za chwilę na naszej antenie o programie zwiększającym bezpieczeństwo, z którego skorzysta m.in. Szczecin.

0: Konin FM.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Czas na dwumecz, który zdecyduje o tym, czy polscy piłkarze ręczni pojadą w przyszłym roku do Niemiec na Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, rewanż w niedzielę w Olsztynie. Na ostatnich dwóch turniejach mistrzowskich Austriacy byli wyżej od Polaków, więc czeka nas ciężka walka, mówi trener kadry Jota Gonzalez.
3: This is a tough moment.
4: To bardzo ważny moment dla naszej kadry i całej polskiej piłki ręcznej. Czekają nas dwa bardzo trudne spotkania, które zdecydują o tym, czy zagramy w następnych Mistrzostwach Świata. Obie drużyny dość mocno się różnią. Rywale mogą być lepiej zgrani, bo częściej grali w podobnym składzie w ostatnim czasie. Można nawet mówić, że to Austria jest faworytem, co nie zmienia faktu, że musimy dać z siebie 100% i wtedy wszystko będzie możliwe.
2: Pierwszy mecz w Grazu dziś o 18. Dziś także zaległe spotkania 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18 pojedynek Arka Gdynia Górnik Zabrze dla ekipy z nadmorza. Walka o być albo nie być w Ekstraklasie dla drużyny z południa o utrzymanie się w walce o tytuł mistrza kraju. Czołówka powalczy też o 20:30, gdy Raków Częstochowa podejmie Jagiellonię Białystok. Trzy ostatnie wspomniane drużyny mają tyle samo punktów i gonią Lecha Poznań w walce o tytuł. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest trzeci w tabeli na dwie kolejki przed końcem sezonu. Do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Jeśli chodzi o tenis, to dziś w ćwierćfinale turnieju w Rzymie zobaczymy Igę Świątek. Jej rywalką będzie Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Svitoliny. W półfinale są już Sorana Kirstea i Coco Gauff. Członkowie zarządu Pekaol, będący w opozycji wobec kierującego nim Radosława Piesiewicza, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej organizacji, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa. Pismo w tej sprawie otrzymało 106 członków związku, aby doszło do odwołania Piesiewicza, na którym cieniem położyła się m.in. afera z kryptowalutami. Poprzeć wniosek musiałoby 2/3 członków.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: ponad 900 tysięcy złotych na zwiększenie bezpieczeństwa w Wielkopolsce. A w ramach programu Razem Bezpieczniej 9 samorządów otrzyma dotacje na projekty, które realnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. To zarówno inwestycje w obszarze cyberprzestrzeni, ruchu drogowego, ale też zwiększenia świadomości odnośnie zagrożeń. Pieniądze trafiły do powiatów Gnieźnieńskiego, Gępińskiego i Wrzesińskiego, a także do gmin Murowanego Ślina, Rawicz, Września, Gostyń, Kalisz i Ślesin. Skupmy się na tych w najbliższej okolicy. W Ślesinie, w powiecie konińskim, będzie realizowany projekt za prawie 100 tysięcy złotych pod nazwą 7 mostów świadomości cyfrowej. Cyberodporna gmina Ślesin. W Kaliszu opcja tańsza. Bezpieczny Kalisz. Profilaktyka uzależnień prowadzona przez Straż Miejską za ponad 33 tysiące złotych. We Wrześni bezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie Ronda Popiełuszki 119 tysięcy złotych, a w powiecie gnieźnieńskim za niemal taką samą kwotę budowa 4 bezpiecznych przejść dla pieszych. Będzie po prostu bezpieczniej. A za kilka chwil na 104.1 FM o spotkaniu autorskim ze Stanisławem Pigułą.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos. Konin Laskuwiec. Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
10: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
11: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
12: Tu czas płynie wolniej.
13: Zalew, zieleń i spokój.
12: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
14: Szewc, Kaletnik, Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
15: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
1: Reklama.
2: Konin FM.

0: już pojutrze kolejne ciekawe spotkanie autorskie i to z bardzo lokalnym twórcą z Konina. Ale w Turku. W tamtejszej Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Włodzimierza Pietrzaka z czytelnikami zobaczy się Stanisław Piguła. To autor takich powieści jak Mama mnie wymyśliła, Zagubiona, Morderca, Kochanka czy Testament matki. Były szef Przeglądu Konińskiego odwiedzi turkowską księżnicę w piątek o 17:00. Wstęp jest wolny, zapraszamy i zapraszam też na A. Wiadomości z kraju i ze świata i regionu już za chwilę o 10:00. B. Spotkanie z Olafem po 10:00. C. Spotkanie z tym, który dziś pojawił się tylko na chwilę o świcie, ale to jutro o 7:00 rano. Dobrego dnia wszystkim życzę.
1: Konin FM. Konin FM.

0: strzelanina w Lubinie na Dolnym Śląsku, nie żyją dwie osoby. Rolnicy zapowiadają kolejny protest w Warszawie. Iga Świątek zagra o półfinał turnieju w Rzymie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Dramatyczne doniesienia z Dolnego Śląska. Dwie osoby nie żyją po nocnej strzelaninie w Lubinie. Na miejscu na osiedlu przy lesie pracują śledczy, trwają oględziny. Jak informują lokalne media, ofiary to mężczyźni. Do zdarzenia miało dojść w mieszkaniu na czwartym piętrze jednego z bloków. Na razie prokuratura odmawia szerszego komentarza. Potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. 8 osób zginęło w ciągu doby w rosyjskich atakach na obwód Dniepropetrowski, informują ukraińskie władze. Rannych zostało 11 osób. Agresor miał uderzyć prawie 30 razy na 3 powiaty. Uszkodzone są samochody, domy i infrastruktura. Na ostatniej nocy rosyjskie drony zaatakowały też obwód połtawski. Trafiły w podstacje elektryczne. Bez prądu jest ponad 7 tysięcy odbiorców, głównie gospodarstw domowych. Rolnicy zapowiadają na 20 maja kolejny protest w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami i domaga się pomocy od rządu, mówi jej przewodniczący Tomasz Opszański.
2: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
0: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Seryjny złodziej lusterek samochodowych zatrzymany przez policjantów z wielkopolskiego Leszna. To 40-latek z Dolnego Śląska. Jego łupem padały głównie wkłady do lusterek aut marki Audi, ale nie gardził też radarami samochodowymi. Straty wyniosły kilkadziesiąt tysięcy złotych. Odzyskano kilkadziesiąt skradzionych rzeczy. Zatrzymany mężczyzna był znany policji i poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary więzienia. Wpadł podczas zasadzki na stacji paliw. Sąd aresztował go na 3 miesiące, grozi mu do 5 lat więzienia. Iga Świątek powalczy dziś o półfinał turnieju w Rzymie. Korty wiecznego miasta są dla niej szczęśliwe, bo wygrywała tam już 3-krotnie. Czy możliwy jest kolejny triumf? O tym Mateusz Stanicki.
3: Iga z Rzymu ma na pewno wiele dobrych wspomnień, bo wygrywała w tych zawodach w 2021, 2022 i 2024 roku. W tym roku też jest na dobrej drodze do tego, by zdobyć trofeum, bo jak dotychczas w turnieju najwięcej problemów miała w pierwszym spotkaniu z 63 w rankingu Katie McNally. Amerykanka zdołała jej urwać jednego seta, a mecz skończył się wynikiem 1-6, 7-6, 3-6. Dziś zmierzy się z rozstawioną z piątką Amerykanką Jessicą Pegulą, z którą dotychczas walczyła już kilkanaście razy i bilans tych spotkań jest na korzyść Raszynianki, ale w ostatnich 2 pojedynkach w zeszłym roku i przed 2 laty górą była rywalka.
0: Spotkanie Świątek Pegula rusza o godzinie 13.
1: A co w regionie?
4: Płyną pieniądze do rodzinnych ogrodów działkowych w regionie. Na ROD Róża w Słupcy zostały przyznane ponad 33 tysiące złotych, 45 tysięcy na ogród Wspólnota w Turku, 40 na Sielankę i prawie 35 tysięcy na Energetyk również w Turku. W sumie aż 4 miliony złotych z budżetu województwa wielkopolskiego trafiło do 105 ogrodów działkowych na inwestycje związane z infrastrukturą ogrodową. RODy z Wielkopolski po raz 8 pozyskały wsparcie na realizację takich projektów. To umożliwia realizację szeregu prac związanych z poprawą funkcjonalności. Pomoc przekazywana jest w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. W Wielkopolsce funkcjonuje ponad 500 ogrodów działkowych, z których korzysta około 100 tysięcy rodzin. Powierzchnia ogrodów w regionie wynosi około 4 tysięcy hektarów, dlatego ważne jest, by ta infrastruktura była na bieżąco naprawiana i utrzymywana w odpowiednim stanie. Działki w miastach odgrywają coraz istotniejszą rolę. Są zielonymi płucami przy zatłoczonych, ruchliwych osiedlach i, co jeszcze ważniejsze, ogródki są przestrzenią doskonale gromadzącą wilgoć. Ma to znaczenie w kontekście stepowienia Wielkopolski, gdy doświadczamy długich okresów suszy, po których często następują krótkie, ale intensywne opady.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Pochmurno, przejaśnienia możliwe na wschodzie. Na zachodzie i północy z kolei spodziewajcie się burz. Wszędzie może padać deszcz. Maksymalnie 11 stopni na Podlasiu, 13 na Mazowszu, 14 na Dolnym Śląsku.
1: Konin FM. Konin FM.
5: Witajcie już w środę, w połowie tygodnia na antenie Konin FM. Słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie, a ja melduję się po 10:00. Z tej strony Olaf Kaszyński w 133 dzień roku, dzisiaj 13 maja. Całe szczęście nie piątek, a środa. Trochę chłodno w naszym regionie, podobnie jak wczoraj, ale kolejne dni mają być już coraz cieplejsze i miejmy nadzieję, że w końcu maj ponownie właściwie pokaże, na co go stać, bo przecież na majówkę też u nas było już gorąco, także bardzo dobrze pamiętamy, jak to jest, kiedy można pogrillować w dobrych warunkach atmosferycznych. Dzisiaj imieniny obchodzi Maria, Roberta i Serwacy. Mamy dzień furacha i dzień humusu. Bądźcie z nami, bo w tej godzinie zajrzymy do Eurowizji.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: w Eurowizji 2026 znów zrobiło się naprawdę głośno jeszcze przed startem konkursu. Europejska Unia Nadawców musiała zareagować po tym, jak izraelski nadawca miał naruszyć nowe zasady promocji uczestników. Chodziło m.in. o materiały, w których pojawiły się wezwania do oddawania konkretnej liczby głosów na reprezentanta Izraela, co regulamin Eurowizji wyraźnie ogranicza. EBU szybko wystosowała oficjalne ostrzeżenie i zażądała usunięcia spornych nagrań z sieci, podkreślając, że takie działania nie są zgodne ani z regulaminem, ani z duchem konkursu. Jak widzicie, Eurowizja zawsze budzi emocje, od muzycznych zachwytów po gorące dyskusje za kulisami. A jak widać, czasem równie dużo dzieje się nie na scenie, a wokół niej.
1: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
1: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
1: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Coraz więcej powiatów, gmin i miast podejmuje oficjalne uchwały popierające budowę elektrowni atomowej w Koninie. Ma to być sygnał dla Donalda Tuska. Premier, nie bacząc na sugestie ekspertów i nie czekając na oficjalne wyniki badań ani propozycje zagranicznych wykonawców technologii, zaczął już w ubiegłym roku sugerować, że wolałby, by był to Bełchatów. Takie nierozsądne wygłaszanie opinii może zadziałać jak presja na osobach podwładnych szefowi rządu, które będą wpływały na wybór lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej.
3: Już mamy na 67 samorządów, do których się zwróciliśmy. Ponad 50% już podjęło stosowne uchwały. Bardzo nam będzie zależało, żeby rozszerzać te uchwały, które powinny również wyjść od przedsiębiorców, biznesu w naszym regionie. I to wszystko ma tworzyć taką tkankę poparcia dla tej inicjatywy. A bardzo ważnym przedsięwzięciem, które w tej chwili planujemy, to jest przedsięwzięcie 16 czerwca. Zaproszenia już wychodzą od marszałka. Będzie to study tour w Koninie. Wjedziemy w 9 bloku na dach tego bloku i zobaczymy, jak wygląda cała okolica. A na czym nam bardzo zależy, to przede wszystkim na utrwaleniu świadomości, że mamy wodę. Ta świadomość jest bardzo potrzebna. Jak Państwo wiecie, byłem też w Stanach Zjednoczonych, byłem w elektrowni Vogtle nad rzeką Savannah i tam pytałem właśnie praktyków, czy jakakolwiek elektrownia bez wody jest możliwa. Odpowiedź jest jednoznaczna, jest to teoretyczne. Tylko teoretyczne. Woda musi być. To samo jest z Skandu, mimo że technologia jest takiej elektrowni ciężkowodna, ale to zupełnie inny rodzaj chłodzenia, ale nie zewnętrznego. To zewnętrzne chłodzenie, tak jak jest na przykład w Rumunii, w Czarnej Wodzie, tam mają Kandu po 2 bloki po 700 MW, również są chłodzone z rzeki Dunaj. To samo jest z EDF-em, z ich projektami. Ja zresztą spotykam się w tym tygodniu z Iskandu i z EDF-em, zapraszając ich na właśnie study tour 16 czerwca, bo chciałbym, żeby przyjechali tutaj wszyscy potencjalni inwestorzy. Zaprosiłem również już Westinghouse'a. Zaproszenie zostało przyjęte.
2: Broni konińskiej lokalizacji poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Piotr Nowak. Od prawie tygodnia można już jeździć nowym mostem w Ślesinie. Miasto nie może doczekać już napływu turystów. W poprzednim roku wiele osób zniechęcały odległe objazdy. Mieszkańcy i wypoczywający na drugą stronę kanału łączącego jeziora mogli przedostawać się tylko tymczasową kładką. Od tego sezonu życie w Ślesinie wróci już do normalności.
4: Pamiętajmy, że jest to teren rekreacyjno-turystyczny, który daje wiele możliwości dzisiaj tym lokalnym przedsiębiorcom, którzy potrafią inwestować pieniądze, na przykład z tak zwanego rozwoju infrastruktury społeczno-turystycznej, i dzisiaj dają szansę na to, że możemy otwierać nowe kierunki naszej gospodarki, a więc związane z tym, co tak bardzo jest potrzebne dużym aglomeracjom miejskim. Spokój, odpoczynek, żeglarstwo, które tutaj kwitnie naprawdę w sposób niesamowity. Dzisiaj żeglarstwo to też również umiejętności składania masztu, również umiejętności sposobu przepływania pod mostami, ale ważna rzecz, bezpieczny most to bezpieczne przepłynięcie pod nim. No jego konstrukcja już niestety była nadszarpnięta przez ten czas, czy też ząb czasu, i powodowała, że te niebezpieczeństwa gdzieś tam się pojawiały. Dzisiaj mamy nowy, bezpieczny most, pod którym można swobodnie przepływać.
2: Podkreśla wicewojewoda wielkopolski Jarosław Maciejewski. Można więc bez przeszkód podróżować drogą numer 263 przez Ślesin, ale w powiecie konińskim marzy się jeszcze inna inwestycja, tym razem na Warcie, z której skorzystają gminy Krzymów, Kramsk i miasto Konin. Mowa o moście w Biechowach. Realizacja tego zadania jest wciąż w fazie formalnej.
5: Wniosek został złożony w terminie wymaganym przez Ministerstwo Infrastruktury. Wiemy, że w tej chwili trwa ocena formalna i merytoryczna tego wniosku. No i trzymamy kciuki, bo to dopóki nie mamy decyzji, że jest okej, to jesteśmy pewni. Natomiast dołożyliśmy wszelkich starań, żeby pełna dokumentacja była, żeby wszystkie warunki przewidziane naborem były spełnione, więc po prostu czekamy na jak najszybszą decyzję. Mam nadzieję, że do końca maja już ją poznamy, bo przed nami postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy. No, chcielibyśmy 2 stycznia 2027 wbić łopatę.
2: Tłumaczy starosta Konińska Katarzyna Fryza. 15 i 24 czerwca. Wtedy w Powicu odbędą się profilaktyczne badania jelita grubego dla mieszkańców Wielkopolski. Są bezbolesne, bo to badanie laboratoryjne próbek, które każdy w domu musi pobrać sam. Ale trzeba spełnić pewne zasady. Po pierwsze, mieć od 50 do 74 lat, następnie 15 czerwca o 17.15 trzeba zjawić się w Domu Kultury w Powidzu na specjalnym szkoleniu. Potem 24 czerwca od 13 do 16 należy dostarczyć do Domu Kultury próbki. Badania są bezpłatne, mogą wykryć nowotwory złośliwe układu pokarmowego. Tymczasem już w najbliższą niedzielę, 17 maja, w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku w powiecie kolskim odbędzie się akcja poboru krwi i osocza. Można się tam udać między godziną 8.30 a 12.30. Każdy krwiodawca otrzyma 2 dni wolnego, pyszne domowe ciasta, kawę, herbatę od koła gospodyń wiejskich, inne smakołyki regeneracyjne oraz 50% zniżkę do sklepiku przy pływalni miejskiej w Kole. A jeszcze wcześniej, bo w piątek o 17 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie planowane jest spotkanie dla mieszkańców dotyczące odnawialnych źródeł energii. Z kolei w Koninie 2 czerwca w Centrum Organizacji Pozarządowych będzie można porozmawiać o przestrzeniach, które mogą zyskać nowe życie dzięki rozwiązaniom opartym na naturze. Ale żeby w tym spotkaniu wziąć udział, trzeba zgłosić się do 20 maja. Szczegóły na Facebooku Konin tu płynie energia.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Na antenie Konin FM mamy dla Was najlepsze przeboje i także informacje z naszego regionu. Tym razem w Poznaniu mamy temat, który powraca jak bumerang, czyli dziki w kolejnej części miasta. Tym razem zwierzęta zostały zauważone w rejonie Poznania, w rejonie poznańskiej Cytadeli między innymi. I takie dziki niestety pojawiają się także w kolejnych dzielnicach stolicy Wielkopolski, między innymi na poznańskich Naramowicach. Dziki pojawiają się najczęściej wieczorem i nocą, szukając jedzenia, szczególnie w pobliżu osiedli i śmietników. I to właśnie łatwy dostęp do odpadów sprawia, że coraz częściej schodzą z terenów leśnych w stronę zabudowań. Mieszkańcy jak zwykle reagują z mieszanką zaskoczenia i niepokoju, ale służby przypominają, że w takich sytuacjach najważniejsze jest zachowanie spokoju i nie podejmowanie prób zbliżania się do zwierząt.
2: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
3: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
4: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
5: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
0: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Akcja służb. Po strzelaninie w Lublinie zginęły w niej dwie osoby. Prokuratura sprawdza, kto groził posłowi Litewce. Wieczorem ważny mecz naszych szczypiornistów z Austrią.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Trwa akcja służb po nocnej strzelaninie w Lublinie na Dolnym Śląsku. Nie żyją dwie osoby. Strzały padły w nocy na osiedlu Przylesie. Nieoficjalnie ranna jest też jedna osoba. Według oficjalnego portalu miasta Lublin miało pójść o narkotyki. Na razie policja i prokuratura wypowiadają się dość oszczędnie. Potwierdzają jedynie strzelaninę i podłoże kryminalne całego zdarzenia. Od nocy na miejscu pracują śledczy, zabezpieczają ślady w bloku i na osiedlu. Śledczy sprawdzają, kto groził w internecie posłowi Łukaszowi Litewce. Wszczęli postępowanie po zawiadomieniu złożonym przez jednego z parlamentarzystów i analizie wpisów w mediach społecznościowych. Groźby miały pojawiać się w miesiącach poprzedzających tragiczny wypadek, w którym zginął poseł. Postępowanie będzie skoordynowane ze śledztwem dotyczącym wypadku, mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
2: Czuliśmy się zobligowani jako prokuratura, by zareagować na tego rodzaju inicjatywy, też dążąc do kompleksowego załatwienia tejże sprawy po analizie tych materiałów źródłowych i będą stanowić uzupełnienie naszych dociekań.
0: Śledczy jednocześnie ucinają spekulacje i podkreślają, że do tragedii doszło nieumyślnie, nie była to zaplanowana akcja. Podejrzany 57-letni kierowca po wczorajszej decyzji sądu nie wróci do aresztu, uchylono mu dozór policyjny, ma natomiast zakaz opuszczania kraju. Sejm wznowił obrady. Posłowie będą pracować m.in. nad rządowymi projektami nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług zdrowia. Mają też w planach pracę nad nowelizacją wzmacniającą ochronę przed cyberprzestępczością. Dziś wieczorem mecz o być albo nie być na mundialu polskich piłkarzy ręcznych. Rywalem naszych szczypiornistów będzie Austria. Mateusz Stanicki.
3: Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata w 2025 roku czy Europy w 2026 wyższe miejsca zajmowali rywale. Atutem polskiego trenera przed tym spotkaniem Joty Gonzaleza może być fakt, że doskonale zna selekcjonera rywali. Ikera Romero był bowiem jego szkoleniowcem, gdy ten jeszcze jako nastolatek grał w Valladolid. Ale na parkiecie walczą głównie zawodnicy, nie trenerzy. I co ważne, do polskiego składu wraca Szymon Sićko, najskuteczniejszy polski zawodnik Euro 2024, który niedługo później doznał poważnej kontuzji, zerwał wiązadło właściwe rzepki. Jego zdaniem receptą na sukces będzie skupienie.
4: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę.
3: Dzisiejszy mecz rusza o 18 w Gracu.
0: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. W tym roku połowa Polaków wyjedzie na wakacje już wiosną lub wczesnym latem, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Wynika z badania Polaków portfel własny, sezon na wydatki. Najczęściej takie decyzje są podyktowane niższymi cenami niż w szczycie letniego sezonu. Wyjazd w sezonie wakacyjnym planuje 11% Polaków, na 10% czeka z wycieczką do jesieni.
1: A co w regionie?
5: Na kolejnym obszarze Wielkopolski Wschodniej będą prowadzone samolotowe opryski drzew. Niedawno mówiliśmy o takich działaniach, które trwają już w Nadleśnictwie Grodziec. Teraz komunikat opublikowało Nadleśnictwo Koło. Tam mowa o nieco innym szkodniku. Aż do 17 czerwca, oczywiście w zależności od warunków pogodowych, na obszarach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Koło położonych w gminie Chodów, planowane jest przeprowadzenie lotniczego zabiegu ograniczenia liczebności szkodników pierwotnych drzewostanów dębowych. Nie będzie więc można wchodzić do lasów do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy na powierzchni roślin. Na szczęście jednak, ze względów na selektywne działanie, preparat uznawany jest za środek o niewielkim wpływie na ludzi i dzikie zwierzęta, w tym owady zapylające. Kuprówka rudnicza, którą mają zwalczyć wspomniane opryski, żeruje głównie na liściach różnych gatunków drzew i krzewów. W okresie masowego żerowania może doprowadzić do gołożerów, czyli całkowitego pozbawienia drzew liści. Uszkadzać może także pączki, co prowadzi do zahamowania przyrostu i owocowania, a w przypadku silnego osłabienia drzew, na przykład przez suszę, do ich zamierania. Największe uszkodzenia powoduje w młodych drzewostanach, w sadach owocowych oraz w zadrzewieniach przydrożnych. drożnych. Masowe występowanie tego szkodnika może być rozległe i zwykle trwa nawet 3-4 lata. Gąsienice, kuprówki i różnice są groźne dla człowieka. Włoski pokrywające ciało tych stworzonek mają silne właściwości uczulające i mogą powodować obrzęki oraz podrażnienia skóry. Nadleśnictwo Koło apeluje o zastosowanie się do okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie objętym zabiegami lotniczymi.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przewaga chmur, przelotny deszcz. Na zachodzie lokalnie może po południu zagrzmieć. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Rozpogodzenia na wschodzie. Na termometrach na ogół od 11 do 14 stopni.

0: Mamy środę, jeśli ktoś jeszcze nie pamięta. Słuchacie Konin FM na 104.1 w kolejnej godzinie. Słyszymy się już po 11. Do piątku tylko 2 dni i na dobrą sprawę za 2 dni już także połowa maja gdzieś nam zacznie ulatywać. Czy to dobrze, czy to źle? Oceńcie sami. Na pewno cieszą się ci, którym zbliżają się urlopy. Te już na przykład na końcu czerwca, czy na początku lipca. A niektórzy z pewnością nawet zaczną gdzieś dłuższy wypoczynek przy okazji Bożego Ciała, które też już przecież za zaledwie 3 tygodnie. Dzisiaj świętuje z nami Maria, Roberta i Serwacy. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych imienin. Mamy także dzień furacha i dzień humusu. No i oczywiście sprawdzoną, niezawodną, chociaż z tym różnie bywa, mądrość ludową, konkretnie w ilości 2. Gdy w maju dobry Serwacy, dobry w czerwcu Bonifacy. I jak się rozsierdzi Serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy. Niech nie mrozi, niech nie przeinacza. Nam jest potrzebna dobra pogoda i myślę, że sadownikom i rolnikom również. A my w tej godzinie przypomnimy o 3. biegu leśnika.
1: Trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
6: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
5: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
6: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
11: Reklama. Konin FM.
12: Konin FM.
11: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Po wakacjach mają ruszyć hybrydowe połączenia Konin-Turek. Między tymi dwoma miastami mają kursować autobusy, których rozkład będzie skorelowany z pociągami. Będzie też jeden bilet.
2: W tej chwili linię tę obsługują dwa podmioty gospodarcze, czyli nasza miejska spółka komunalna PKS i lokalny prywatny przewoźnik z Turku. I oni się tymi przewozami komercyjnymi podzielili. Pozostają jeszcze, to zostało zdiagnozowane, pozostają do zagospodarowania tak zwane białe plamy, gdzie się po prostu przewoźnikom, którzy chcą zarabiać na swojej pracy, nie opłaca jeździć. Są to godziny późno popołudniowe, czy weekendowe, czy też w święta. Urząd Marszałkowski wymarzy te białe plany. Będzie wprowadzony początkowo taki pilotażowy program, który zdiagnozuje, jakie są rzeczywiste potrzeby już w praktyce, czyli to będzie koniński PKS. W momencie, kiedy ta cała sytuacja zostanie zdiagnozowana, otrzyma starostwo powiatowe w Koninie odpowiednie środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup niskoemisyjnych autobusów. Ile ich będzie potrzeba, na tej chwili jeszcze nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale podejrzewam, że będzie to 5-6 par, czyli 10 lub 12 autobusów.
1: Tłumaczy wiceprzewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego Henryk Drzewiecki z Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, że budowa torów do Turku okazała się zbyt droga. Mogłoby to kosztować 1,5 miliarda złotych. Tymczasem poseł Tomasz Nowak ma pomysł na inne ułatwienie dotyczące pociągów.
3: Ja również zwróciłem się do marszałka województwa wielkopolskiego, ale także do Ministerstwa Infrastruktury o rozważenie koncepcji pociągu, który by jechał z Poznania i wjeżdżał za kołem na magistralę kolejową w kierunku Inowrocławia, a z Inowrocławia w kierunku Gdańska, tak ażebyśmy mieli jakiś wariant połączenia krótszego właśnie z północą Polski, połączenia kolejowego.
1: Czekamy więc na decyzję. Przypomnijmy, że mieszkańcy regionu wiązali nadzieję z dwiema drogami ekspresowymi Via Pomerania oraz S15. Wiadomo już, że ta pierwsza w najbliższych latach nie powstanie. Wiadomo też, że ministerstwo niezbyt przychylnie patrzy na pomysł ekspresowej piętnastki. Może przynajmniej w kwestii połączenia kolejowego, o którym mówi koniński parlamentarzysta, uda się osiągnąć sukces dla naszej części Wielkopolski. Trwają przygotowania do Nocy Muzeów. Wydarzenie odbędzie się w całej Wielkopolsce w najbliższą sobotę, także w naszym mieście. O szczegółach Dariusz Michalak.
4: Pokazy rekonstruktorskie, koncerty, warsztaty rękodzielnicze i spotkania z historią. Muzeum Okręgowe w Koninie po raz kolejny zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania Europejskiej Nocy Muzeów.
5: 16 maja rozpoczynamy o godzinie 17 i oczywiście do późnych godzin nocnych, do północy nasze muzeum będzie otwarte.
4: Mówi Danuta Pydyńska z Muzeum Okręgowego w Koninie.
5: To jest taka okazja, aby pozwiedzać całe muzeum, wszystkie jego wystawy, zobaczyć oczywiście za darmo, zerknąć we wszystkie zakątki i to też jest taka specyficzna noc, ponieważ zbiera się tutaj wtedy bardzo dużo ludzi. Co roku mamy ich coraz więcej, są zainteresowani tym, co prezentujemy na naszych wystawach i w ogóle we wszystkich naszych obiektach.
4: Organizatorzy zachęcają, by ten wyjątkowy wieczór spędzić wspólnie, rodzinnie, z przyjaciółmi lub po prostu z ciekawości świata i tradycji.
1: A program Nocy Muzeów w Koninie jest bardzo bogaty. Ze wszystkimi atrakcjami można zapoznać się pod adresem muzeum.com.pl. Filia Gosławice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie zaprasza na warsztaty. W ramach obchodów Roku Łaskarza w Koninie odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Gosławice w dokumentach poświęcone źródłom do dziejów wsi, parafii i majątku Gosławice dostępnym w zasobach internetowych. Głównym celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności pracy z dokumentem historycznym. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyjątkowe źródła archiwalne, m.in. wykaz miejscowości należących do Jana z Lichy z pierwszej połowy XV wieku, fragment Księgi Uposażeń arcybiskupstwa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego z początku XVI wieku, wizytacje parafii Gosławice z lat 1608 i 1610, opis wichury z 1756 roku, inwentarz dóbr Gosławice z 1772, zeznania świadków w sprawie ducha Konstantego Lubrańskiego i wykazy obciążeń fiskalnych z okresu od XVI do XVIII wieku. Warsztaty poprowadzi historyk Jerzy Łojko. Zainteresowane osoby proszone są o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu 63 242 74 60. Uczestnicy mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego z dostępem do internetu. Liczba miejsc ograniczona. Wydarzenie w filii Gosławice Konińskiej Książnicy odbędzie się 15 maja, czyli w najbliższy piątek o 11.
0: Konin FM.
6: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM 104.1.
1: Słuchacie Kolin FM, a teraz coś dla wszystkich, którzy lubią ruch, świeże powietrze i dobrą sportową atmosferę. Przed nami trzeci bieg leśnika, na który właśnie trwają zapisy, a zapisywać możecie się na stronie foxer-sport.pl. Wydarzenie zaplanowano na 31 maja i odbędzie się w Gołuchowie w ramach biegu Izabeli Czartoryskiej. Uczestnicy zmierzą się z 10-kilometrową trasą posiadającą atest, a start zaplanowano w południe z terenu przy Muzeum Leśnictwa, właśnie przy Muzeum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Jak podkreślają organizatorzy, nabiegających czekają nie tylko sportowe emocje, ale też nagrody i wyjątkowa leśna atmosfera. Także bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Warszawa zablokowana z powodu przedsiębiorców z branży odzieżowej. Atak w tramwaju w Poznaniu. Nastolatek i senior poszkodowani. Do zagrożenia ulewami szykuje się Gdańsk.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zablokowane centrum Warszawy. Kilka tysięcy przedsiębiorców działających w branży odzieżowej protestuje dziś w stolicy. To w związku z obowiązkiem, jaki wszedł w marcu, o zgłaszaniu każdego transportu odzieży i obuwia. Dotychczas system elektronicznego nadzoru transportu obejmował jedynie paliwa, alkohol oraz inne tak zwane towary wrażliwe. Przedsiębiorcy zebrali ponad 12 tysięcy podpisów pod petycją, którą składają dziś na ręce ministra finansów. To nie koniec protestów. Dokładnie za tydzień do Warszawy zjadą rolnicy. Chcą zwrócić uwagę rządzących na dramatyczną sytuację polskich gospodarstw spowodowaną suszą i przymrozkami. Rolnicy domagają się pomocy, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
2: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
0: Rolnicy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zakończył się egzamin dla ósmoklasistów z języka obcego. Trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca. Chwilę grozy przeżył 15-latek w Poznaniu. Pod cięciem gardła w tramwaju groził mu dorosły mężczyzna. 33-letni agresor opuścił pojazd na terenie pętli na Grunwaldzie i tam zaatakował kolejną osobę. 63-latka, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
3: Sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię. Następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.
0: Zaatakowany mężczyzna trafił do szpitala, a 33-latek został namierzony przez policjantów. Okazało się, że wcześniej był karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Teraz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności. Ćwiczenia przeciwpowodziowe odbyły się dziś w 4 lokalizacjach Gdańska. Miasto przygotowuje się w ten sposób do zagrożenia ulewami, które w związku ze zmianami klimatycznymi występują coraz częściej.
4: Scenariusz ćwiczeń zakłada uszkodzenie 2 zbiorników, Świętokrzyska 1 oraz Świętokrzyska 2. Nasze działania polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu pewnych odcinków, które zostały przerwane poprzez rozstawienie zapór.
5: W tej chwili trwa zabezpieczanie wyrwy w obwałowaniu za pomocą takich dużych worków z piaskiem, tak zwanych big bagów.
6: Uwaga, to tylko ćwiczenia, ale kiedy przychodzi nagła sytuacja, służby umieją współdziałać.
0: Mówiła prezydent Gdańska i przedstawiciele służb. Warszawska syrenka w centrum Bielska-Białej odzyskała blask. Zakończyła się renowacja fontanny z pomnikiem nawiązującym do stolicy. Figura przypomina warszawską syrenkę, chociaż jej kształt jest bardziej symboliczny. Fontanna powstała w latach 50. ubiegłego wieku. Ufundował ją Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy w podzięce za wkład mieszkańców Bielska-Białej w finansowanie odbudowy Warszawy.
1: A co w regionie?
7: Do końca przyszłego roku w Dębiczu koło Kramska zostanie zbudowany PSZOK. Nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma kosztować 2 miliony 850 tysięcy złotych. Gmina dostała na to środki z funduszy europejskich dla Wielkopolski w ramach programu wspierania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. PSZOKi to miejsca, gdzie można odstawić problematyczne odpady, zwłaszcza wielkogabarytowe, które dawniej trafiały najczęściej do lasów. Można tam dostarczyć zużyte opony, lodówkę czy styropian. Lista produktów, z którymi nie wiemy, co zrobić, ale za to doskonale wiedzą, jak je zagospodarować w PSZOKu, jest długa. Tymczasem z Kazimierza Biskupiego płyną smutne wieści. Zmarł Jan Sikorski, były wójt gminy. Jan Sikorski przez wiele lat angażował się w działalność samorządową i społeczną na rzecz tej części powiatu. W latach 2002-2014 pełnił funkcję radnego gminy Kazimierz Biskupi, pracując w Komisji Kultury i Oświaty, Porządku Publicznego, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych. W latach 2014-18 sprawował urząd wójta. Był człowiekiem oddanym sprawom lokalnej społeczności i zaangażowanym w rozwój gminy, czytamy na profilu społecznościowym Kazimierza Biskupiego.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Zachmurzenie dziś duże, z większymi przejaśnieniami pod koniec dnia, miejscami głównie na wschodzie, więcej rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu głównie po południu na zachodzie i północy i tam możliwe burze. Wysoko w górach wciąż opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 11 do 14 stopni przeważnie.

0: My tym razem możemy witać się wspólnie po 12 na antenie Konin FM i tym razem kolejne informacje z Poznania, gdzie Straż Miejska tym razem wzięła pod lupę miejskie place zabaw. Funkcjonariusze w zeszłym tygodniu sprawdzali wybrane lokalizacje na terenie Starego Miasta. Chodziło przede wszystkim o bezpieczeństwo urządzeń, ich stan techniczny, ale też czystość i ogólny porządek w tych miejscach, z których codziennie przecież korzystają najmłodsi mieszkańcy. Kontrole objęły kilka popularnych placów zabaw, m.in. przy ulicy Solnej, Zagroblą, Ewangelickiej, Towarowej czy Fredry. Wszelkie zauważone drobne usterki oraz uwagi zostały przekazane zarządcom terenów, żeby je jak najszybciej po prostu usunąć. Dlatego jest to dobra wiadomość, bo pokazuje, że miejsca zabawy dla dzieci są regularnie sprawdzane i poprawiane po prostu tam, gdzie trzeba.
1: Reklama. Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663-766-023.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
5: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
4: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
5: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
6: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. Reklama.
9: Konin FM.
10: Konin FM.
9: Naturalnie, że lokalnie.

0: Naturalnie, że lokalnie.
1: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Trudna sytuacja w służbie zdrowia zmusza lecznice w Wielkopolsce do reorganizacji. W całej Polsce 25 placówek złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o likwidację oddziału całodobowego w zamian za 50% ryczałtu przez kolejne 2 lata. Inny scenariusz to zamiana na taki oddział, który realizuje świadczenia w trybie planowym lub jednodniowym, albo przekształcenie dotychczasowych łóżek na opiekę długoterminową, wyjaśnia branżowy portal Menadżer Zdrowia. Dotąd w naszym województwie NFZ wydał zgodę na tego rodzaju zmiany w Chodzieży, Pile oraz w szpitalu MSWiA w Poznaniu. Na rozpatrzenie wniosku czeka jeszcze szpital w Grodzisku Wielkopolskim oraz w Turku. Tymczasem w Kole burmistrz sygnalizuje problem z należącym do powiatu mostem. Jego stan wymaga remontu. Starostwo zwróciło się do miasta o dołożenie się do modernizacji tej konstrukcji. Szacowany koszt to około 11 milionów złotych. Tymczasem burmistrz wytyka staroście, że powiat Polski miał pieniądze, ale dołożył się do budowy mostu w Biechowach w powiecie konińskim. Zdaniem Krzysztofa Witkowskiego najpierw należało zadbać o drogę na swoim terenie. Przypomnijmy, wspomniany most w Biechowach pomiędzy gminami Kramsk i Krzymów ma stanowić skrót w ciągu drogi krajowej nr 92, która łączy między innymi koło z Koninem. Most zastąpi przeprawę promową na rzece Warcie. Przykład warty naśladowania przez wszystkie placówki edukacyjne w regionie. Zespół szkół technicznych imienia generała profesora Sylwestra Kaliskiego w Turku, a dokładnie samorząd uczniowski, otwiera się na sugestie młodzieży. W świetlicy stanęła skrzynka pomysłów. Można anonimowo składać własne propozycje, można je zgłaszać także online. Uczniowie, którzy chcą zmienić coś w swojej szkole, mają pomysł na jakieś wydarzenie lub atrakcje, albo widzą jakiś problem, który należałoby rozwiązać, mogą poczuć się bardziej sprawczy i wysłuchani. Podobne rozwiązania funkcjonują już w wielu szkołach w okolicy, jednak powinien to być standard w każdej placówce oświatowej. Tymczasem sprawdźmy, jakie wydarzenia dla dzieci szykują lokalne księżnice. W Kole już w piątek od 15:30 czytanie na dywanie. W programie przewidziano warsztaty czytelnicze, plastyczne oraz ruchowe. To w willi dla dzieci w Kole, a w Koninie w sobotę o 10:00 dzieci w wieku od 4 do 7 lat będą mogły przekonać się, jak można zobaczyć historię za pomocą dotyku i zapachu. To podczas akcji Maluch w bibliotece. Tym razem skupimy się na zmysłach i dobrej literaturze. Będą zabawy sensoryczne, będziemy dotykać, sprawdzać i poznawać świat różnymi zmysłami. To zajęcia, które angażują dziecięcą ciekawość znacznie bardziej niż zwykłe zabawki. Do tego wspólne czytanie. Wybrano już bajkę, która nie tylko opowiada ciekawą historię, ale stanie się też punktem wyjścia do różnych wspólnych zadań. Zarówno na zajęcia w Kole, jak i te w Koninie trzeba się zapisać. Audiobooki online na kartę biblioteczną to całkiem nowa usługa w konińskiej bibliotece. Dzięki tej formie korzystania ze zbiorów szczególnie osoby starsze mogą w prosty i bezpieczny sposób rozpocząć swoją przygodę z internetem. Wszystkie książki w wersji dźwiękowych opowiadań należą do zbiorów naszej wypożyczalni, a korzystanie z nich odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku tradycyjnych lektur. Bez kodów i zbędnych formalności wystarczy posiadać ważną kartę biblioteczną, wejść na stronę audiobook.pl i wybrać z listy Konin. Tymczasem trwają przygotowania do rajdu. Bądź trzeźwy na drodze. Trasa prowadzić będzie przez wsie w okolicach Kleczewa. Osoby zainteresowane udziałem w rowerowej wyprawie mogą zgłaszać się jeszcze do 29 maja do Urzędu Miasta i Gminy, a sam rajd wystartuje 13 czerwca. W poprzednich edycjach bywało, że na dwóch kółkach jechało nawet blisko 1000 osób. Akcja skierowana jest do całych rodzin. Chodzi bowiem o to, by dać dobry przykład młodzieży. Profilaktyka antyalkoholowa zaczyna się właśnie od najbliższych. A nietrzeźwi kierowcy to wciąż poważny problem. Warto więc robić coś pozytywnego. Stąd przypomnienie. W niedzielę 24 maja o 16 na placu przed Konińskim Centrum Kultury przejdzie coroczna parada kundelków. Można przyjść z psiakiem każdej rasy. Będą tam obecni także wolontariusze schroniska mieszczącego się przy Gajowej.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie,

0: FM.
1: My mamy bardzo dobre wieści ze Ślesina na antenie Kolin FM na 104.1, bowiem tamtejszy most został oficjalnie oddany do użytku i dostępny jest dla kierowców już od 8 maja. Władze podkreślają, że ten obiekt ma służyć mieszkańcom przez długie lata. Nowa przeprawa zastąpiła starą konstrukcję, która była już mocno wyeksploatowana. To most, który właśnie w Ślesinie się znajduje. Budowa tego mostu trwała prawie 2 lata, więc całkiem długo. Przez ostatnie miesiące prowadzone były odbiory techniczne i testy, a teraz most jest dostępny dla kierowców, jak i dla mieszkańców regionu. Wcześniej z obiektu mogli korzystać tylko piesi, rowerzyści, ale teraz ruch został już oficjalnie w pełni przywrócony. Jechaliście już mostem w Ślesinie? To inwestycja, która pochłonęła prawie 24,5 miliona złotych.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
9: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
10: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny. Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
5: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje, turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47 500 076 890.
6: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
7: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
8: W niedziele handlowe również.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
11: Ósmoklasiści zakończyli sesję egzaminów. My pytamy o wrażenia. PESA z rekordowym miliardowym kontraktem dla Polregio. Czy Iga Świątek utrzyma wysoką formę także dziś? Właśnie rozpoczyna kolejny mecz w Rzymie.
0: Wiadomości Konin FM.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Już po wszystkich egzaminach są tegoroczni ósmoklasiści. Dziś napisali trzeci, ostatni egzamin z języka obcego. Każdy uczeń mógł wybrać, co chce dziś zdawać. Zdecydowana większość pisała test z angielskiego. Jak poszło? Pytamy uczniów z Warszawy.
12: Źle.
13: Dlaczego?
12: Nie no, dobrze poszło, ale źle. To nie było ani łatwo, ani trudne. Trudno stwierdzić.
14: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadania z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka i zrobić ten spójny logiczny tekst. Hmm? Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
13: Angielski słyszałem najprostszy, tak, co roku.
12: No tak.
13: Ile będzie?
14: No 96%.
15: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
13: Mama dumna?
12: Oczywiście.
11: Wyniki wszystkich trzech egzaminów mają być podane 3 lipca. Wówczas uczniowie odbierają zaświadczenia ze szkół podstawowych i zanoszą je do wybranych szkół średnich. Dziś mija 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Polski papież postrzelony został przez tureckiego zamachowca. Polacy wciąż mocno przeżywają wydarzenia z placu Świętego Piotra.
16: Byliśmy przerażeni. Długo oglądaliśmy różne audycje, żeby się przekonać, czy to prawda.
17: Nie dowierzałyśmy w pierwszej chwili, że no jak to na papieża, żeby zamach.
18: Wszyscy zatrzymaliśmy się wtedy. Taka cisza zapadła, wielka.
19: Trzeba było się tylko modlić.
11: Jan Paweł II przeżył zamach, co wiązał z przypadającymi także 13 maja objawieniami fatimskimi. Niemiecka motoryzacja w kryzysie. Większym niż szacowano, pracę stracić ma tam przez najbliższych 9 lat aż 225 tysięcy osób. Jak wyliczyli przedstawiciele niemieckich stowarzyszeń przemysłu motoryzacyjnego, powodem jest poważny i trwały kryzys konkurencyjności w Niemczech i Europie. Istotnym problemem branży mają być wysokie podatki i opłaty, a także droga energia i przerobienie. zarośnięta biurokracja. Natomiast dużo pracy będzie mieć bydgoska PESA. Największy polski producent taboru kolejowego wygrał właśnie przetarg na budowę 22 pociągów elektrycznych dla Polregio, największego pasażerskiego przewoźnika w Polsce. Bydgoska firma już zainwestowała w nowe hale produkcyjne z robotami spawalniczymi, które mają przyspieszyć proces budowy pojazdów, mówi prezes Krzysztof Zdziarski.
10: Odpowiedzią na rozwój firmy, na zwiększenie możliwości produkcyjnych, na unowocześnienie możliwości produkcyjnych jest w tych inwestycjach. Mamy tutaj najnowsze techniki pozwalające budować pojazdy szybciej, lepiej jakościowo i wyższej klasy.
11: Było co walczyć. Wygrany kontrakt opiewa na niemal miliard złotych. PESA pokonała inną polską spółkę, Newag. Kibice Igi Świątek mogą już zaciskać kciuki. Polska tenisistka rozpoczyna kolejne spotkanie w Rzymie. Dziś mierzy się z rozstawioną z numerem 5 Amerykanką Jessicą Pegulą, z którą dotychczas walczyła już kilkanaście razy i bilans tych spotkań jest na korzyść Polki, chociaż trzeba przyznać, że w ostatnich dwóch spotkaniach w zeszłym roku i przed dwoma laty zwyciężała Pegula. Stawką spotkania jest półfinał turnieju w Rzymie.
0: A co w regionie?
19: Organizacja Rowerowy Konin radzi, jak prawidłowo korzystać z nowego szlaku wzdłuż Alei 1 Maja, który połączy ulice Spółdzielców i Wyszyńskiego. Niedawno miasto zyskało spójne połączenie rowerowe na osi wschód-zachód. Teraz brakuje już tylko rozwiązań w rejonie pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej. Mimo tego już teraz dojazd rowerem do centrum i komunikacja między osiedlami są łatwiejsze, ale co najważniejsze, można z samego Laskówca dojechać na koniec Chorznia. A teraz o zmianach, do których muszą przyzwyczaić się i rowerzyści, i kierowcy. Ruch rowerowy został poprowadzony wokół całego ronda Solidarności i tu ważna uwaga, bo zmieniły się zasady udzielania pierwszeństwa. Organizacja Rowerowy Konin apeluje o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie. Oprócz tego powstało nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy w kierunku hali Rondo w rejonie ulicy Błaszaka. Skomunikowano też rowerowo osiedla po południowej stronie Alei 1 Maja. Powstały odcinki dróg dla rowerów, przejazdy rowerowe i nowe rowerowe wloty skrzyżowań. Na skrzyżowaniu z ulicą Dworcową pojawiły się pierwsze w Koninie śluzy rowerowe oraz sygnalizacja świetlna przeznaczona wyłącznie dla rowerzystów, a na ulicy Powstańców Styczniowych wyznaczono kolejny kontraruch rowerowy. Zdaniem aktywistów to trasa będąca kompromisem pomiędzy potrzebami różnych użytkowników. Dlatego możliwe, że niektóre elementy będą wymagały korekt. Jeśli zauważymy coś, co warto poprawić, można zwrócić się w tej sprawie przez portale społecznościowe do Rowerowego Konina. Organizacja przekaże te sugestie Zarządowi Dróg Miejskich. W komentarzach w internecie można już zauważyć uwagi dotyczące bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Alei z Dworcową. Tam skręcający kierowcy, rowerzyści oraz piesi w tym samym momencie mają zielone. Łatwo wpaść pod samochód, łatwo też wjechać autem w tył jadącego przed nami samochodu, który gwałtownie zatrzyma się, by przepuścić pieszych. To niebezpieczne. Mieszkańcy apelują do miasta o zmianę sposobu cyklu sygnalizacji świetlnej w tym miejscu.
0: Konin FM. Pogoda.
11: Duże zachmurzenie otrzymuje się dziś w całym kraju, chociaż pojawiają się chwilowe przejaśnienia, ale także przelotne opady deszczu, głównie po południu na zachodzie i północy, także możliwe burze. Na termometrach dziś przeważnie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich do zaledwie 9 stopni.

0: Jesteśmy z wami po 13 na antenie Konin FM. Wysłuchacie najbardziej rozcieńczonego radia w regionie, a my lądujemy na trasie warszawskiej w Koninie, gdzie doszło do niecodziennej, ale bardzo ważnej dla kierowców sytuacji. Straż Miejska informuje, że w rejonie tej jednej z najbardziej ruchliwych dróg w mieście pojawiły się łosie. Zwierzęta były zauważone w pobliżu jezdni, poruszały się spokojnie, ale ich obecność w takim miejscu od razu budzi bezapelacyjnie duże ryzyko. Strażnicy miejscy apelują przede wszystkim do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza po zmroku, kiedy widoczność jest ograniczona i łatwo o niebezpieczne spotkanie na drodze. No i oczywiście też przy okazji apel, aby do łosi się nie zbliżać, ich płoszyć nie należy, a najlepiej pozwolić im po prostu spokojnie oddalić się w bezpieczne miejsce.
1: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
1: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
1: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
3: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
4: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowość w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Deszcz, który spadł w tym tygodniu, może okazać się zbawienny dla sytuacji na wsiach w naszym regionie. Od marca aż do końca ubiegłego tygodnia w województwie wielkopolskim odnotowano zaledwie około 9 litrów na metr kwadratowy, czyli o blisko 100 za mało. Tego czasu nie da się nadrobić. Już teraz wiadomo, że plony u wielkopolskich rolników mogą być o połowę mniejsze. Nie oznacza to jednak, że jako konsumenci zapłacimy więcej za żywność, bo jak wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza, konkurencja na rynku jest tak duża, że lokalni farmerzy nie będą mogli zbytnio pozwolić sobie na zrekompensowanie słabego urodzaju podwyżką cen. Dodajmy, że wczoraj, mimo pojawienia się deszczu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie o suszy hydrologicznej w związku z występującymi niskimi przepływami wody. W kolejnych dniach na odcinku środkowej Warty, od Wełny do Noteci, spodziewane jest niestety dalsze utrzymywanie się niewielkich przepływów wody poniżej normy. Podobnie jeśli chodzi o obszary rzeki Warty w rejonie zbiornika Jeziorsko. Eksperci z regionu, w tym także Wielkopolska Izba Rolnicza, coraz głośniej mówią o konieczności magazynowania deszczu wtedy, gdy mamy do czynienia z intensywniejszymi opadami. Inaczej nie będzie czym podlewać latem, bo przy wakacyjnej suszy w wielu wsiach pustką zaczynają świecić nawet studnie. Będą za darmo rozdawać sadzonki. Nadleśnictwo Konin wraz z partnerami organizuje akcję, której celem będzie zwiększenie liczby roślin na prywatnych posesjach mieszkańców regionu. Pod koniec przyszłego tygodnia, w piątek 22 maja, w godzinach od 13 do 17 na parkingu przy Centrum Handlowym w Starym Mieście ma zostać bezpłatnie rozdanych kilkaset sadzonek drzew. Tymczasem w Golinie będzie pchli targ. Jeśli ktoś ma w domu rzeczy, którym warto dać drugie życie, albo lubi wyszukiwać dla siebie wyjątkowe perełki, to golińskie osiedle Starówka organizuje pchli targ i zaprasza zarówno wystawców, jak i kupujących. To świetna okazja do sprzedaży rzeczy zalegających na strychu lub w garażu, prezentacji własnego rękodzieła, wymiany i zakupów w miłej atmosferze oraz integracji mieszkańców gminy Golina. Dzieci również mile widziane mogą sprzedawać swoje zabawki lub własnoręczne prace i zebrać kieszonkowe na wakacyjne plany. Pchli targ odbędzie się 21 czerwca w godzinach od 10 do 15 na placu Kazimierza Wielkiego przy bibliotece w Golinie. I jeszcze jedno zaproszenie. We wtorek od 15.30 godzina otwartych zabaw w żłobku miejskim przy ulicy Parkowej w Turku. Opiekunowie zapraszają wszystkie maluchy wraz z rodzicami. Będzie można przekonać się, że można tam powierzyć dziecko w dobre ręce i pójść w tym czasie do pracy. Wraz z nadejściem słonecznych dni coraz chętniej spędzamy czas na dworze, niestety nie zawsze w kulturalny sposób. Straż Miejska w Koninie przypomina konianom, że picie alkoholu w miejscach publicznych, takich jak parki, skwery czy ulice, jest zabronione. Dbajmy wspólnie o komfort i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Alkohol wciąż jest wszechobecny w życiu wielu osób. Nie jeden z pijących mieszkańców zmarnował przez to życie sobie i własnej rodzinie. Od ponad roku obowiązuje u nas nocny zakaz sprzedaży takich produktów w sklepach i na stacjach paliw. Osoby, które chcą żyć normalnie, mogą szukać pomocy na oddziale leczenia uzależnień w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego. Czas można spędzać na wiele ciekawszych sposobów i na trzeźwo, na przykład wybierając się na wycieczkę na dwóch kółkach z atrakcją w postaci przeprawy promowej. Polecamy, by w pogodne dni przejechać się jednośladem po przepięknych, malowniczych terenach Doliny Warty w naszym powiecie. Prom w Biechowach, łączący gminy Krzymów i Kramsk, czy w Sławsku pomiędzy gminami Żgłów i Golina, to świetny sposób na urozmaicenie rekreacyjnej wyprawy. Można więc dotrzeć na przykład do węglewskich Holendrów, gdzie znajduje się zabytkowy cmentarz ewangelicki. Co ważne, przepłynięcie na drugą stronę rzeki Warty jest bezpłatne. Wcześniej warto sprawdzić w internecie dokładne godziny kursowania przeprawy na rzece. Obsługa promów uzależniona jest często od pogody.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM 104.1.
1: A w świecie młodych talentów muzycznych wydarzyło się coś naprawdę wyjątkowego. Zaglądamy do programu The Voice Kids, gdzie finalistą, zwycięzcą programu okazał się 13-letni Wiktor Sass. Zwyciężył w 9. edycji tego programu i decyzją widzów to właśnie on sięgnął po główną wygraną, a jego występy od początku finału były szeroko komentowane jako bardzo dojrzałe i pełne emocji. Co ważne, oprócz statuetki i tytułu zwycięzcy, Wiktor otrzymał również nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych oraz kontrakt płytowy i zapowiedział już teraz, że za te pieniądze postanowi oczywiście wesprzeć swoją karierę muzyczną, ale też zabrać swoją rodzinę na wakacje, najlepiej gdzieś poza Polskę. Oczywiście do tych wszystkich tytułów dochodzi coś jeszcze, coś ogromnego, czyli możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji Junior 2026. Widzowie i internauci już po finale podkreślali jego charyzmę, swobodę sceniczną i ogromny potencjał, który może go zaprowadzić naprawdę daleko, a my serdecznie gratulujemy.
0: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
6: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
9: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

pierwszy raz. Chociaż dzisiaj jesteś jego, mnie kochałaś pierwszy raz. Gdzie była miłość?

0: Rok po brutalnym morderstwie i podpaleniu zapadł wyrok. Zmarł powstaniec warszawski w lipcu, świętowałby setną rodzinę. Polak awansował na kierownika europejskiego projektu kosmicznego.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Najpierw brutalnie do nieprzytomności pobili swoje ofiary, a potem spalili je na stosie z mebli i ubrań. Rok po tym brutalnym morderstwie dwóch znajomych sąd okręgowy w Lublinie skazał na dożywocie trzech mężczyzn. Tomasza B., Krzysztofa B. oraz Piotra B., mówi sędzia Barbara Markowska.
2: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne. Nadto wszyscy trzej oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Nadto odpowiadali już wielokrotnie w warunkach powrotu do przestępstwa, w tym w warunkach tak zwanej multirecydywy.
0: Wyrok nie jest prawomocny. Zmarł powstaniec warszawski Jarosław Piekałkiewicz, pseudonim Andrzej. Podczas powstania warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej służył w batalionie Zaręba Piorun, poinformował i pożegnał powstańca prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski przypomniał jednocześnie, że Jarosław Piekałkiewicz był profesorem nauk politycznych Uniwersytetu Kansas w USA. W lipcu obchodziłby swoje setne urodziny. Rozpoczyna się pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 8 lat. Jutro prezydent USA spotka się tam z prezydentem Xi Jinpingiem. Komentarze na temat spotkania na najwyższym szczeblu zebrał Tomasz Rokowski.
3: Zamiast naciskać na Chiny, Trump kładzie teraz nacisk na utrzymanie stabilnych relacji, twierdzi New York Times, który zauważa, że prezydent chce zwiększyć sprzedaż takich towarów jak samoloty, soja czy wołowina. Trump i Xi znajdują się po przeciwnych stronach coraz bardziej podzielonego geopolitycznego krajobrazu, zwłaszcza, że bliski partner Chin, Iran, pozostaje nieugięty wobec żądań Waszyngtonu. To już CNN. Pro-Trumpowy Newsmax przyznaje, że prezydentowi nie udało się dotychczas nakłonić Xi do wpłynięcia na Iran, by zaakceptował amerykańskie warunki. Kanał zauważa, że Trump bagatelizuje różnice z Xi w tej sprawie. Na współpracy skupiają się chińskie propagandowe tytuły. Należący do partii komunistycznej tabloid Global Times twierdzi, że, tu cytat, świat oczekuje, że Chiny i USA wspólnie osiągną więcej ważnych, praktycznych, pozytywnych rzeczy.
0: Można więc odnieść wrażenie, że dochodzi do chwilowej odwilży skazanych w perspektywie długoterminowej na rywalizację dwóch mocarstw. Polski profesor Jacek Kot pokieruje zespołem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Profesor Kot jest naukowcem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zespół zajmować się będzie chorobą dekompresyjną w czasie lotów kosmicznych. Choroba ta pojawia się u astronautów w trakcie misji, kiedy wychodzą oni poza pojazdy kosmiczne. Festiwal Miasto Poezji rozpocznie się jutro w Lublinie. W programie m.in. spotkania z Agatą Tuszyńską, Marcinem Świetlickim i Bogdanem Zadurą. Będzie też spektakl na podstawie twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta oraz poetyckie spacery po mieście. Zaprasza koordynatorka festiwalu Alina Janoszczyk.
4: Chyba zaczyna się powoli odradzać publiczność poetycka, oczywiście w różnych formatach. Dlatego też my podeszliśmy do spotkań w ten sposób, że one się dzieją w przestrzeni publicznej.
0: Festiwal Miasto Poezji w Lublinie potrwa do niedzieli.
1: A co w regionie?
5: Wielkopolska policja przypomina rowerzystom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i ostrzega. Za 3 tygodnie wejdą nowe przepisy. Kilka dni temu konińska drogówka podczas akcji Jednoślad ujawniła 24 wykroczenia. Dlatego warto pamiętać, że rower nie tylko musi być sprawny, ale i dobrze wyposażony. Zgodnie z przepisami każdy rower powinien posiadać co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu oraz jedno światło barwy czerwonej z tyłu. Mogą być migające, co najmniej jeden sprawny hamulec ręczny lub nożny, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku oraz odblask barwy czerwonej z tyłu, który nie może mieć kształtu trójkąta. Trzeba też pamiętać o zasadach ruchu drogowego. Rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu i obowiązują go te same zasady, co innych kierujących. Musi korzystać z drogi dla rowerów, jeśli jest dostępna. Ma obowiązek poruszania się po niej. Musi uważać na pieszych. Na przejściach dla pieszych należy prowadzić rower, chyba że wyznaczono tam przejazd dla rowerów. Musi też zachować ostrożność na skrzyżowaniach, ustąpić pierwszeństwa zgodnie z przepisami i choć nie ma tego w przepisach, warto, wybierając się na rower, założyć na siebie kamizelkę odblaskową, by dla własnego bezpieczeństwa być lepiej widocznym, nawet w mieście, gdzie szalejących po drogach kierowców samochodów nie brakuje. Wielkopolscy policjanci przypominają też o ważnej zmianie, która wkrótce wejdzie w życie. Od 3 czerwca rowerzyści do 16 roku życia będą musieli obowiązkowo używać kasków. Nowe przepisy dotyczą również użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W całym kraju dziś duże zachmurzenie, ale przejaśnienia także się pojawiają. Niestety pojawia się także przelotny deszcz. Głównie po południu, na zachodzie i na północy możliwe są burze. Na termometrach od 11 do 14 stopni. Nad morzem oraz w rejonach podgórskich chłodniej do 9 stopni.

Wami Konin FM na 104.1, najbardziej roztańczone radio w regionie, a ja mam dla Was zaproszenie na czerwcowy bieg. Powiem już 21 czerwca w Cieninie Zabornym na boisku przy OSP 11. bieg Cienińska Szóstka. W tym roku pod hasłem bez barier i bez hejtu. Bieg startuje o 10.

0: 10:00, a w planie biegi dla dzieci i młodzieży, bieg główny na 6 km i marsz Nordic Walking. Zapisy na stronie timeforrun.com.pl, a zawody zostały współfinansowane ze środków Urzędu Gminy w Słupcy. My zapraszamy bardzo serdecznie. W ten sposób organizatorzy chcą także poprzez sport edukować i budować dobre relacje z młodzieżą.
1: Trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
3: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
3: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
4: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
5: Reklama. Konin FM.
6: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Ponad 900 tysięcy złotych na zwiększenie bezpieczeństwa w Wielkopolsce. W ramach programu Razem Bezpieczniej 9 samorządów otrzyma dotacje na projekty, które realnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. To zarówno inwestycje w obszarze cyberprzestrzeni, ruchu drogowego, ale też zwiększenia świadomości odnośnie zagrożeń. Pieniądze trafiły do powiatów Gnieźnieńskiego, Kępińskiego i Wrześnińskiego, a także do gmin Murowana Goślina, Rawicz, Września, Gostyń, Kalisz i Ślesin. Skupmy się na przykładach z naszej najbliższej okolicy. W Ślesinie, w powiecie konińskim, będzie realizowany projekt za prawie 100 tysięcy złotych pod nazwą 7 mostów świadomości cyfrowej. Cyberodporna gmina Ślesin. W Kaliszu opcja tańsza. Bezpieczny Kalisz. Profilaktyka uzależnień prowadzona przez Straż Miejską za ponad 33 tysiące złotych. We Wrześni bezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie Ronda Popiełuszki 119 tysięcy złotych, a w powiecie gnieźnieńskim za niemal taką samą kwotę. Budowa 4 bezpiecznych przejść dla pieszych. Dobre wieści o dużo większym dofinansowaniu płyną też z Kleczewa w powiecie konińskim. Trafiły tam środki na modernizację sortowni w Genowewie. Łączny koszt tego zadania przekroczy 12 367 000 zł. Celem inwestycji jest zmiana przestarzałego mechaniczno-ręcznego systemu na nowoczesny, zautomatyzowany, co znacząco zwiększy przepustowość obiektu. Skorzystają na tym i mieszkańcy gminy Kleczew, i środowisko. Zwiększy się ilość odzyskiwanych surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu i mniej odpadów trafi na składowiska. Spadną też koszty eksploatacji i zużycie prądu. Nowoczesna instalacja będzie także obsługiwać rosnący strumień selektywnie zbieranych odpadów z terenu kilku sąsiednich samorządów. Zostało jeszcze 250 wolnych miejsc startowych spośród 500. Trwają zapisy na ogólnopolski bieg milowego słupa. Zawody odbędą się w Koninie na dystansie 10 km 27 czerwca o 20. Zawodnicy muszą mieć co najmniej 16 lat. Trasa prowadzić będzie ulicami Starego Konina, dalej przez mosty, zahaczając o fragment Nowego Konina. Można też zgłosić się na marsz z kijkami. W rywalizacji wyłoniony zostanie także najlepszy koninianin. Będzie również kategoria zespołowa. Zapisy w serwisie dostartu.pl. Wydarzenie organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tymczasem 23 maja od 9 rano w hali sportowej Mosiru w Kole ma odbywać się turniej piłki siatkowej kobiet. Jeszcze można się zgłaszać. Nie ma opłaty wpisowej. Tego samego dnia, ale od godziny 14, tyle że w Lubstowie w gminie Sąpolno planowany jest festyn profilaktyczny. Będą atrakcje dla dzieci, pokazy, poczęstunek i wspólna zabawa. Kiełbaski z grilla zapewni rada rodziców oraz sołectwa i koła gospodyń wiejskich z Lubstowa, Lubstówka, Nowej Wsi, Stefanowa i Racięcic. W wydarzenie włącza się także powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna z Konina, policja, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Część mieszkańców Konina, zwłaszcza seniorzy oraz rodzice maluszków, znów narzekają na drogowy hałas. Chodzi oczywiście o motocyklistów, którzy szaleją w mieście. Dwupasmowa droga nie oznacza, że można pozwalać sobie na niebezpieczną prędkość i na brak szacunku do lokatorów pobliskich bloków. Wraz z wiosną na ulicach można zauważyć coraz więcej motocykli. Niestety niektórzy popisują się swoimi maszynami w mieście. Głośny hałas rozpędzonych pojazdów można usłyszeć niemal każdego dnia, zwłaszcza wieczorami. Na przykład na moście Unii Europejskiej, na wiadukcie Przemysła na 5 osiedlu czy na wiadukcie Pokoju i ulicy Kleczewskiej. Apelujemy o rozsądek. Tymczasem władze Konina zachęcają szczególnie młodych mieszkańców oraz lokalne firmy, by nie zmarnować szansy unijnych pieniędzy, które zostały przeznaczone w Wielkopolsce Wschodniej z powodu zamkniętej już elektrowni i kopalni w Turku oraz wygaszanej właśnie kopalni Konin i elektrowni w Pątnowie. W ramach programu Droga do zatrudnienia po węglu można otrzymać do 8 tysięcy złotych dofinansowania do wynagrodzenia przez 2 lata lub aż 100 tysięcy złotych dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Władze miasta chcą, by młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać, by realizować swoje ambicje. Dzięki tym środkom można spróbować rozwinąć się zawodowo w Koninie.
0: Konin FM.
2: Konin FM.

0: Konin FM.
1: A na naszej antenie lądujemy w Miami na Florydzie, gdzie odsłonięto właśnie ogromny, prawie 5-metrowy pomnik Donalda Trumpa, który stanął na terenie Trump National Doral Golf Club, czyli na terenie boiska golfowego należącego do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rzeźba pokryta jest grubą warstwą złota i przedstawia prezydenta Donalda Trumpa w charakterystycznym geście, z uniesioną pięścią, nawiązującym do wydarzeń po próbie zamachu z lipca 2024 roku, kiedy Trump został ranny w ucho. Uroczystości przewodził pastor z organizacji Pastorzy dla Trumpa, który podkreślał, że wydarzenie ma charakter symboliczny. Jak możecie się domyślić, cała inicjatywa wywołała spore emocje i dyskusje, również w kontekście tego, kto i dlaczego ufundował tak monumentalne dzieło. Uważacie, że to przesada?
2: Na pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Dziękuję za to, że byliście ze mną w środę na antenie Konin FM na 104.1. Dajcie znać, co u was dobrego Wojtkowi Maciejewskiemu, który zaraz, czyli po 15, będzie z wami w popołudniu w dobrym rytmie, a po 15 oczywiście wiadomości. Ja życzę wam wszystkiego dobrego i mówię do usłyszenia. Olaf Kaszyński, cześć!
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Polskie myśliwce poderwane, trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Handlarze z targowisk zablokowali centrum Warszawy. Minister finansów przedłuża tańsze paliwo do końca maja.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z użyciem dużej liczby dronów. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę. Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, donosi z kolei ukraiński wywiad wojskowy i wyjaśnia, że armia rosyjska najpierw używa dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie planuje uderzenie pociskami balistycznymi. Na Ukrainie od rana trwa alarm powietrzny. Zmasowany atak dronów odbywa się także na zachodzie kraju, w tym w obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską. Drony zbliżają się do obwodu lwowskiego w Kijowie. Słychać było wybuchy. Atak odpierała obrona przeciwlotnicza. Wracamy do kraju. Handlujący odzieżą i obuwiem na targowiskach przeszli w proteście przez Warszawę.
2: O co chodzi w proteście?
3: O to, aby znieśli sęd całkowicie. Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się. To już mogą nam pozakładać opaski, takie jak się zakłada skazańcom z lokalizacją.
0: Handlarze sprzeciwiają się objęciu ich działalności sędem, czyli systemem elektronicznego nadzoru transportu. Apelują o to, by wyłączyć ich branżę z przepisów regulujących masę i zasady przewozu towarów.
3: Nie wolno nam się zatrzymać własnym autem, który nam służy do handlu. Nigdzie indziej mam mieć trasę dom-praca, 50 kilometrów od domu, nie dalej.
2: Jak sobie państwo radzą?
3: Dają pouczenia, każą się rejestrować do sędu, bo jeżeli nie będzie, to jest kara 20 tysięcy złotych.
2: Mieli państwo już taką sytuację, żeby się narazili na karę?
3: Mieliśmy, ale widzieliśmy po drodze kontrolę.
4: Po prostu się dąży do zlikwidowania bazaru.
0: Demonstranci zebrali się przed Ministerstwem Finansów, potem przemaszerowali przed Sejm. Resort finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy w tej sprawie i między innymi nie trzeba już zgłaszać przewozu towarów, których masa nie przekracza 500 kg lub 350 par butów. Pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na CPN składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw. Co dalej? Zobaczymy, powiedział minister Domański, dopytywany o to, jak długo program będzie utrzymywany. Póki co rozporządzenie obowiązuje do 15 maja, więc do piątku. Zakończyła się trwająca od rana akcja usuwania martwego wieloryba z rezerwatu Mewia Łacha. Szczątki ssaka, którego morze wyrzuciło na brzeg, zabrali pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni. Truchło zostanie zutylizowane. Akcja wymagała szczególnej ostrożności, ponieważ ciało ssaka było w zaawansowanym stadium rozkładu, a teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą z powodu trwającego okresu lęgowego ptaków. Mazury otwierają się na turystów niewidomych. Makiety dotykowe prezentujące atrakcje regionu pojawią się w 4 miejscowościach powiatu gołtapskiego. Dzięki inicjatywie mosty w Stańczykach czy piramida w Rapie mają być bardziej dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku.
1: A co w regionie?
5: Coraz więcej powiatów, gmin i miast podejmuje oficjalne uchwały popierające budowę elektrowni atomowej w Koninie. Ma to być sygnał dla Donalda Tuska. Premier, nie bacząc na sugestie ekspertów i nie czekając na oficjalne wyniki badań ani propozycje zagranicznych wykonawców technologii, zaczął już w ubiegłym roku sugerować, że wolałby, by był to Bełchatów. Takie nierozsądne wygłaszanie opinii może zadziałać jak presja na osobach podwładnych szefowi rządu, które będą wpływały na wybór lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej.
6: Już mamy na 67 samorządów, do których się zwróciliśmy. Ponad 50% już podjęło stosowne uchwały. Bardzo nam będzie zależało, żeby rozszerzać te uchwały, które powinny również wyjść od przedsiębiorców, biznesu w naszym regionie. I to wszystko ma tworzyć taką tkankę poparcia dla tej inicjatywy. A bardzo ważnym przedsięwzięciem, które w tej chwili planujemy, to jest przedsięwzięcie 16 czerwca. Zaproszenia już wychodzą od marszałka. Będzie to study tour w Koninie. Jedziemy w 9 bloku na dach tego bloku i zobaczymy, jak wygląda cała okolica, a na czym nam bardzo zależy, to przede wszystkim na utrwaleniu świadomości, że mamy wodę. Ta świadomość jest bardzo potrzebna. Jak Państwo wiecie, byłem też w Stanach Zjednoczonych, byłem w elektrowni Vogtle nad rzeką Savannah i tam pytałem właśnie praktyków, czy jakakolwiek elektrownia bez wody jest możliwa. Odpowiedź jest jednoznaczna, jest to teoretyczne. Tylko teoretyczne. Woda musi być. To samo jest z Kandu, mimo że technologia jest takiej elektrowni ciężkowodna, ale to zupełnie inny rodzaj chłodzenia, ale nie zewnętrznego. To zewnętrzne chłodzenie, tak jak jest na przykład w Rumunii, w Czarnej Wodzie, tam mają Kandu po dwa bloki po 700 MW, również są chłodzone z rzeki Dunaj. To samo jest z EDF-em, z ich projektami. Ja zresztą spotykam się w tym tygodniu z Kandu i z EDF-em, zapraszając ich na właśnie Study Tour 16 czerwca, bo chciałbym, żeby przyjechali tutaj wszyscy potencjalni inwestorzy. Zaprosiłem również już Westinghouse'a. Zaproszenie zostało przyjęte.
5: Broni ikoniczkiej lokalizacji poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Piotr Nowak.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Ma zrobić się cieplej, ale to dopiero w przyszłym tygodniu. I wtedy temperatura ma zbliżyć się nawet w okolice plus 30 stopni. Ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Obecny tydzień to niestety napływ chłodnych mas powietrza. W ciągu dnia temperatura nie będzie do końca tygodnia przekraczać 18 stopni. Teraz na termometrach w całym subregionie konińskim maksymalnie 13.
1: FM.
7: To już jesteśmy po godzinie 15. Czas się przywitać, czas powiedzieć dzień dobry, czas zaprosić na wspólne nasze spotkanie. Wojtek Maciejewski, witam. Popołudnie w dobrym rytmie startuje na fali 104.1 FM na antenie Konin FM. W tej godzinie za chwilę drogowe newsy, później będę miał do przekazania niestety smutną informację z terenu gminy Kazimierz Biskupi. Później pozostajemy też w północnych dzielnicach, w północnych gminach naszego subregionu. Będę informował o tym, co dzieje się w gminie Kleczew. Przed godziną 16 są ważne informacje dla wszystkich, również mieszkańców naszego subregionu, jak tam wygląda sytuacja z polską gospodarką w pierwszym kwartale bieżącego roku. Wojtek Maciejewski, dzień dobry, witam, zapraszam.

Kowa. Korki to też światła świętojańska europejska. W Słupcy duży ruch widać na obwodnicy tego miasta oraz na trasie w stronę autostrady.

0: Konin FM 104.1.
1: Reklama. Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
2: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
2: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Tu czas płynie wolniej.
7: Zalew, zieleń i spokój.
6: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
8: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowo w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
9: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławskiej.

Gdańska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo, Topolowa 32. Telefon 603 256 728. Reklama.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Smutną informację mam teraz do przekazania naszym słuchaczom. Zmarł były wójt gminy Kazimierz Biskupi Jan Sikorski. Pełnił on tą funkcję w latach 2014-2018. Pisze o tym Grzegorz Maciejewski, obecny wójt gminy Kazimierz Biskupi. Jest to bardzo smutna wiadomość dla całej naszej lokalnej społeczności. Śmierć człowieka zaangażowanego w sprawy mieszkańców i rozwój gminy zawsze skłania do refleksji nad wartością służby publicznej oraz odpowiedzialnością za wspólne dobro. Każda osoba, która podejmuje się pracy na rzecz samorządu i lokalnej wspólnoty, pozostawia po sobie trwały ślad zarówno w podejmowanych działaniach, jak również w pamięci ludzi. Możemy przeczytać we wpisie na facebookowym profilu Grzegorza Maciejewskiego.
0: Konin FM.

0: wiadomości Konin FM.
1: Trudna sytuacja w służbie zdrowia zmusza lecznice w Wielkopolsce do reorganizacji. W całej Polsce 25 placówek złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o likwidację oddziału całodobowego w zamian za 50% ryczałtu przez kolejne 2 lata. Inny scenariusz to zamiana na taki oddział, który realizuje świadczenia w trybie planowym lub jednodniowym, albo przekształcenie dotychczasowych łóżek na opiekę długoterminową, wyjaśnia branżowy portal Menadżer Zdrowia. Dotąd w naszym województwie NFZ wydał zgodę na tego rodzaju zmiany w Chodzieży, Pile oraz w szpitalu MSWiA w Poznaniu. Na rozpatrzenie wniosku czeka jeszcze szpital w Grodzisku Wielkopolskim oraz w Turku. Tymczasem w Kole burmistrz sygnalizuje problem z należącym do powiatu mostem. Jego stan wymaga remontu. Starostwo zwróciło się do miasta o dołożenie się do modernizacji tej konstrukcji. Szacowany koszt to około 11 milionów złotych. Tymczasem burmistrz wytyka staroście, że powiat kolski miał pieniądze, ale dołożył się do budowy mostu w Biechowach w powiecie konińskim. Zdaniem Krzysztofa Witkowskiego najpierw należało zadbać o drogę na swoim terenie. Przypomnijmy, wspomniany most w Biechowach pomiędzy gminami Kramsk i Krzymów ma stanowić skrót w ciągu drogi krajowej nr 92, która łączy między innymi koło z Koninem. Most zastąpi przeprawę promową na rzece Warcie. Już pojutrze kolejne ciekawe spotkanie autorskie i to z bardzo lokalnym twórcą z Konina, ale w Turku. W tamtejszej Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Włodzimierza Pietrzaka z czytelnikami zobaczy się Stanisław Piguła. To autor takich powieści jak Mama mnie wymyśliła, Zagubiona, Morderca, Kochanka czy Testament Matki. Były szef przeglądu konińskiego odwiedzi turkowską księżnicę w piątek o 17:00. Wstęp jest wolny, zapraszamy do Turku i zapraszamy też do posady w gminie Kazimierz Biskup. W niedzielę 17 o godzinie 17 w zabytkowym pałacu, który jest filią Ośrodka Kultury, wystąpi Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie, który zabierze publiczność w pełną energii i emocji muzyczną podróż przez świat swingu, jazzu i niezapomnianych aranżacji. To doskonała okazja, aby spędzić popołudnie przy muzyce na żywo i poczuć wyjątkowy klimat big bandowego brzmienia. Tu też wstęp jest wolny. A w Koninie trwają przygotowania do tego, co w przedostatnią niedzielę miesiąca wydarzy się na Bulwarze Nadwarciańskim. 24 maja w godzinach od 11 do 17 odbędzie się tam kwiatowy festyn miejski. Organizatorzy przygotują dla nas mnóstwo atrakcji, warsztatów animacji, strefę relaksu, kiermasz kwiatów i wiele niespodzianek dla dzieci oraz dorosłych. 15 i 24 czerwca. Wtedy w Powicu odbędą się profilaktyczne badania jelita grubego dla mieszkańców Wielkopolski. Są bezbolesne, bo to badanie laboratoryjne próbek, które każdy w domu musi pobrać sam. Ale trzeba spełnić pewne zasady. Po pierwsze, mieć od 50 do 74 lat. Następnie 15 czerwca o 17:15 trzeba zjawić się w Domu Kultury w Powicu na specjalnym szkoleniu. Potem 24 czerwca od 13 do 16 należy dostarczyć do Domu Kultury próbki. Badania są bezpłatne, mogą wykryć nowotwory złośliwe układu pokarmowego. Tymczasem już w najbliższą niedzielę, 17 maja, w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku w powiecie kolskim odbędzie się akcja poboru krwi i osocza. Można się tam udać między godziną 8:30 a 12:30. Każdy krwiodawca otrzyma 2 dni wolnego, pyszne domowe ciasta, kawę, herbatę od koła gospodyń wiejskich, inne smakołyki regeneracyjne oraz 50% zniżkę do sklepiku przy pływalni miejskiej w Kole. A jeszcze wcześniej, bo w piątek o 17 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie planowane jest spotkanie dla mieszkańców dotyczące odnawialnych źródeł energii. Z kolei w Koninie 2 czerwca w Centrum Organizacji Pozarządowych będzie można porozmawiać o przestrzeniach, które mogą zyskać nowe życie dzięki rozwiązaniom opartym na naturze. Ale żeby w tym spotkaniu wziąć udział, trzeba zgłosić się do 20 maja. Szczegóły na Facebooku Konin Tu Płynie Energia.

0: Teraz czas na informacje z gminy Kleczew, czyli północ naszego subregionu. Samorząd tej gminy pozyskał ponad 7 milionów złotych na modernizację sortowni w Genowefie. To dofinansowanie z funduszy europejskich. Łączny koszt tego zadania planowany jest na ponad 12 milionów złotych. Na facebookowej stronie gmina Kleczew informuje, że celem inwestycji jest zmiana przestarzałego, mechaniczno-ręcznego systemu na nowoczesny, zautomatyzowany, co ma znacząco zwiększyć przepustowość obiektu. Jak dalej czytamy, skorzystają na tym mieszkańcy gminy Kleczew, jak również środowisko. Zwiększy się ilość odzyskiwanych surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu. Mniej odpadów trafi na składowiska.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskowiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
6: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
7: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
8: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Reklama.
10: Konin FM.
11: Konin FM.
10: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Jeszcze w tej godzinie gospodarcze wiadomości. Jak tam wygląda sytuacja z naszą gospodarką? Trójki z przodu spodziewają się ekonomiści podanych o PKP Polski za pierwszy kwartał bieżącego roku. Jeszcze słabiej może wypaść podsumowanie kolejnych trzech miesięcy, czyli drugiego kwartału bieżącego roku. W tym tygodniu pojawiają się ważne publikacje opisujące kondycję polskiej gospodarki. Poznamy wstępny szacunek PKB za pierwszy kwartał bieżącego roku, jak również ostateczne dane o kwietniowej inflacji i marcowy bilans płatniczy. Jak to z naszym PKB jest? W ujęciu rocznym wzrost PKB może być nieco niższy niż w czwartym kwartale ubiegłego roku. Pierwszy kwartał bieżącego roku tutaj wzrost ma wynieść według wskazań ekonomistów 3,8% rok do roku.
0: Konin FM.

0: Iga Świątek wygrała w Rzymie i zagra w pierwszym półfinale w sezonie. A wcześniej o ofiarach i obławie postrzelanina na Śląsku i o sprzątaniu po pożarze w Puszczy Solskiej trwa walka z czasem i kornikiem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku prokuratura potwierdziła, że są ofiary śmiertelne i trwa obława na sprawcę lub sprawców zabójstw. Strzały padły w bloku na osiedlu mieszkaniowym przy lesie w Lubinie. Lokalne media podawały od rana, że zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Prokuratura nie chce jednak precyzować liczby ofiar i tego, kim są. Trwają intensywne działania policji, by zatrzymać sprawców przestępstwa. W mieście i w całym Zagłębiu Miedziowym policjanci prowadzą obławę. Ponad tydzień od wybuchu wielkiego pożaru w Puszczy Solskiej leśnicy zaczynają sprzątanie. Mają dokładnie obliczyć, jaka powierzchnia lasu spłonęła. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzecznik lasów w Lublinie Anna Sternik.
2: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
0: Pożar został ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Z lasu muszą być też jak najszybciej usunięte spalone drzewa. W przeciwnym razie w lesie rozpanoszą się korniki, które zniszczą inne drzewostany. Polskie wojsko poderwało myśliwce. To reakcja na trwające zmasowane ataki bezzałogowców Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Do natychmiastowej reakcji są gotowe myśliwce dyżurne oraz śmigłowce naziemne. Systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Będą lepiej karmić w polskich więzieniach. Takie plany ma Ministerstwo Sprawiedliwości i proponuje zdrowszą dietę dla osadzonych i wyższą stawkę żywieniową na osobę. W posiłkach ma być więcej zdrowych roślin i białka. Czy to niepotrzebna rozrzutność, a może zachowanie elementarnych standardów? O tym Szymon Kępka.
3: Obecnie dzienna stawka żywieniowa dla więźnia w Polsce to 4 zł. Według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości ma ona wzrosnąć o nieco ponad złotówkę do ponad 5 zł. W więziennym menu ma pojawić się więcej warzyw i białka, ograniczone mają zostać produkty wysoko przetworzone, komentuje socjolog, były szef więziennictwa profesor Paweł Moczydłowski.
4: Pozbawienie wolności to nie jest skazanie na śmierć. Trzeba po prostu zachować tutaj standardy.
3: Do standardów rozwiniętych krajów dochodzi też fakt pracy więźniów, najczęściej pracy fizycznej, dodaje profesor Moczydłowski.
4: W zdecydowanej większości prace, które wykonują, są pracami, można powiedzieć, społecznymi, nieodpłatnymi. No i trzeba jeść, żeby mieć siłę.
3: Resort Sprawiedliwości zakłada, że tylko w tym roku wydatki na wyżywienie w aresztach i więzieniach wzrosną o około 7 milionów złotych.
0: Dla porównania stawka żywieniowa dla przeciętnego pacjenta w polskim szpitalu to około 30 zł dziennie, czyli ponad 5 razy więcej niż w przypadku osadzonych. I na koniec wyczekiwany nie tylko przez kibiców tenisa news. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą i awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Spotkanie trwało 67 minut. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki. Kolejną rywalkę pozna wieczorem. O 19:00 wiceliderka rankingu WTA Kazaszka Jelena Rybakina zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. Półfinały zaplanowano na jutro.
1: A co w regionie?
5: Od prawie tygodnia można już jeździć nowym mostem w Ślesinie. Miasto nie może doczekać się już napływu turystów. W poprzednim roku wiele osób zniechęcały odległe objazdy. Mieszkańcy i wypoczywający na drugą stronę kanału łączącego jeziora mogli przedostawać się tylko tymczasową kładką. Od tego sezonu życie w Ślesinie wróci już do normalności.
6: Pamiętajmy, że jest to teren rekreacyjno-turystyczny, który daje wiele możliwości dzisiaj tym lokalnym przedsiębiorcom, którzy potrafią inwestować pieniądze, na przykład z tak zwanego rozwoju infrastruktury społeczno-turystycznej i dzisiaj dają szansę na to, że możemy otwierać nowe kierunki naszej gospodarki, a więc związane z tym, co tak bardzo jest potrzebne dużym aglomeracjom miejskim. Spokój, odpoczynek, żeglarstwo, które tutaj kwitnie naprawdę w sposób niesamowity. Dzisiaj żeglarstwo to też również umiejętności składania masztu, również umiejętności sposobu przepływania pod mostami, ale ważna rzecz, bezpieczny most to bezpieczne przepłynięcie pod nim. No jego konstrukcja już niestety była nadszarpnięta przez ten czas, czy też ząb czasu i powodowała, że te niebezpieczeństwa gdzieś tam się pojawiały. Dzisiaj mamy nowy, bezpieczny most, pod którym można swobodnie przepływać.
5: Podkreśla wicewojewoda wielkopolski Jarosław Maciejewski. Można więc bez przeszkód podróżować drogą numer 263 przez Ślesin, ale w powiecie konińskim marzy się jeszcze inna inwestycja, tym razem na warcie, z której skorzystają gminy Krzymów, Kramsk i miasto Konin. Mowa o moście w Biechowach. Realizacja tego zadania jest wciąż w fazie formalnej.
7: Wniosek został złożony w terminie wymaganym przez Ministerstwo Infrastruktury. Wiemy, że w tej chwili trwa ocena formalna i merytoryczna tego wniosku. No i trzymamy kciuki, bo to dopóki nie mamy decyzji, że jest okej, to jesteśmy pewni. Natomiast dołożyliśmy wszelkich starań, żeby pełna dokumentacja była, żeby wszystkie warunki przewidziane naborem były spełnione, więc po prostu czekamy na jak najszybszą decyzję. Mam nadzieję, że do końca maja już ją poznamy, bo przed nami postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy. No, chcielibyśmy 2 stycznia 2027 wbić łopatę.
5: Tłumaczy starosta Koniska Katarzyna Fryza.
1: Konin FM. Pogoda.
8: Kolejny most w naszej okolicy przez Wartę na pewno się przyda. Przydadzą się też dzisiaj cieplejsze kurtki, bo chłodno. Teraz nawet mniej niż plus 12 stopni. Do tego według prognoz dzisiaj jeszcze powinny pojawiać się opady deszczu. Niewykluczone również burze, choć prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska jest dość małe. Dość małe też temperatury w kolejnych dniach prognozowane są dla naszego subregionu. Jutro w ciągu dnia maksymalnie plus 13.
1: Konin FM.
8: Cieplej podobno ma zrobić się dopiero w przyszłym tygodniu. Po godzinie 16 już prawie 7 minut. Dzisiaj mamy 13 dzień maja. Mam nadzieję, że niepechowy to dzień. Mam nadzieję, że szczęście, radość dziś wam dopisują. Środę mamy 133 dzień roku, 20 tydzień. Maria, Roberta, Serwacy, Magdalena, Robert, Andrzej, Jan, Piotr, Gerard, Aaron, Gerarda, Dobiesława, Ciechosław i Natalis świętują imieniny. Gdy w maju dobry Serwacy, dobry w czerwcu Bonifacy, który świętuje 5 czerwca. Jak się rozsierdzi Serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy. W końcu trwają też zimni majowi ogrodnicy. Za chwilę na naszej antenie będą trwać drogowe informacje.

Ruszamy z drogowymi newsami, które po godzinie 16 już się pojawiają na naszej antenie. Konin, gdzie mamy korki? Oczywiście nowa przeprawa, rondo miast partnerskich, ale też światła. Aleje Dworcowa, sama ulica Dworcowa, kolejowa Wyszyńskiego. Tutaj duży popołudniowy ruch pojazdów. Uważać trzeba na starych mostach. Na trasie warszawskiej w stronę Nowego Konina most zamknięty, most remontowany, budowany od podstaw. Jedziemy

No i oczywiście tańszego paliwa. Znowu marzy nam się ta piątka z przodu w cenie.

0: FM. Konin FM.
1: Reklama. Biegnij, Stefan, biegnij!
0: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
0: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
0: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
2: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
1: Reklama. Konin FM.
0: Konin FM.

22 minuty już po godzinie 16. Konin FM, słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie. I teraz zaglądamy do pobliskiej Koninowi gminy Stare Miasto, tam bowiem już wkrótce w 8 lokalizacjach powstaną nowoczesne ogrody terapeutyczno-edukacyjne, które będą służyć mieszkańcom jako miejsca odpoczynku, rekreacji i nauki poprzez kontakt z naturą. Podpisana została umowa na realizację tych zadań. Projekt obejmuje tereny przy Urzędzie Gminy, Orliku, szkołach w Starym Mieście, Liścu Wielkim, Modle, Królewskiej, Żdżarach i Żychlinie, a także przy Placu Zabaw w Żychlinie. Łącznie ponad pół hektara ma być zagospodarowanych lub zmodernizowanych, jeśli chodzi o zieloną przestrzeń. Projekt, który ma być realizowany, będzie realizowany dzięki dofinansowaniu, które gmina Stare Miasto zdobyła z funduszy europejskich na kwotę ponad 1 200 000 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca bieżącego roku.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Organizacja Rowerowy Konin radzi, jak prawidłowo korzystać z nowego szlaku wzdłuż Alei 1 Maja, który połączy ulicę Spółdzielców i Wyszyńskiego. Niedawno miasto zyskało spójne połączenie rowerowe na osi wschód-zachód. Teraz brakuje już tylko rozwiązań w rejonie pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej. Mimo tego już teraz dojazd rowerem do centrum i komunikacja między osiedlami są łatwiejsze, ale co najważniejsze, można z samego Laskówca dojechać na koniec Chorznia. A teraz o zmianach, do których muszą przyzwyczaić się i rowerzyści, i kierowcy. Ruch rowerowy został poprowadzony wokół całego Ronda Solidarności i tu ważna uwaga, bo zmieniły się zasady udzielania pierwszeństwa. Organizacja Rowerowy Konin apeluje o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie. Oprócz tego powstało nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy w kierunku hali Rondo w rejonie ulicy Błaszaka. Skomunikowano też rowerowo osiedla po południowej stronie Alei 1 Maja. Powstały odcinki dróg dla rowerów, przejazdy rowerowe i nowe rowerowe wloty skrzyżowań. Na skrzyżowaniu z ulicą Dworcową pojawiły się pierwsze w Koninie śluzy rowerowe oraz sygnalizacja świetlna przeznaczona wyłącznie dla rowerzystów, a na ulicy Powstańców Styczniowych wyznaczono kolejny kontraruch rowerowy. Zdaniem aktywistów to trasa będąca kompromisem pomiędzy potrzebami różnych użytkowników. Dlatego możliwe, że niektóre elementy będą wymagały korekt. Jeśli zauważymy coś, co warto poprawić, można zwrócić się w tej sprawie przez portale społecznościowe do Rowerowego Konina. Organizacja przekaże te sugestie Zarządowi Dróg Miejskich. W komentarzach w internecie można już zauważyć uwagi dotyczące bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Alei z Dworcową. Tam skręcający kierowcy, rowerzyści oraz piesi w tym samym momencie mają zielone. Łatwo wpaść pod samochód, łatwo też wjechać autem w tył jadącego przed nami samochodu, który gwałtownie zatrzyma się, by przepuścić pieszych. To niebezpieczne. Mieszkańcy apelują do miasta o zmianę sposobu cyklu sygnalizacji świetlnej w tym miejscu. Deszcz, który spadł w tym tygodniu, może okazać się zbawienny dla sytuacji na wsiach w naszym regionie. Od marca aż do końca ubiegłego tygodnia w województwie wielkopolskim odnotowano zaledwie około 9 litrów na metr kwadratowy, czyli o blisko 100 za mało. Tego czasu nie da się nadrobić. Już teraz wiadomo, że plony u wielkopolskich rolników mogą być o połowę mniejsze. Nie oznacza to jednak, że jako konsumenci zapłacimy więcej za żywność, bo jak wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza, konkurencja na rynku jest tak duża, że lokalni farmerzy nie będą mogli zbytnio pozwolić sobie na zrekompensowanie słabego urodzaju podwyżką cen. Dodajmy, że wczoraj, mimo pojawienia się deszczu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie o suszy hydrologicznej w związku z występującymi niskimi przepływami wody. W kolejnych dniach na odcinku Środkowej Warty od Wełny do Noteci spodziewane jest niestety dalsze utrzymywanie się niewielkich przepływów wody poniżej normy. Podobnie jeśli chodzi o obszary rzeki Warty w rejonie zbiornika Jeziorsko. Eksperci z regionu, w tym także Wielkopolska Izba Rolnicza, coraz głośniej mówią o konieczności magazynowania deszczu wtedy, gdy mamy do czynienia z intensywniejszymi opadami. Inaczej nie będzie czym podlewać latem, bo przy wakacyjnej suszy w wielu wsiach pustką zaczynają świecić nawet studnie. Filia Gosławice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie zaprasza na warsztaty. W ramach obchodów Roku Łaskarza w Koninie odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Gosławice w dokumentach poświęcone źródłom do dziejów wsi, parafii i majątku Gosławice dostępnym w zasobach internetowych. Głównym celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności pracy z dokumentem historycznym. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyjątkowe źródła archiwalne, m.in. wykaz miejscowości należących do Jana z Lichenia z pierwszej połowy XV wieku, fragment Księgi Uposażeń arcybiskupstwa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego z początku XVI wieku, wizytacje parafii Gosławice z lat 1608 i 1610, opis wichury z 1756 roku, inwentarz dóbr Gosławice z 1772, zeznania świadków w sprawie ducha Konstantego Lubrańskiego i wykazy obciążeń fiskalnych z okresu od XVI do XVIII wieku. Warsztaty poprowadzi historyk Jerzy Łojko. Zainteresowane osoby proszone są o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu 63 242 74 60. Uczestnicy mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego z dostępem do internetu. Liczba miejsc ograniczona. Wydarzenie w filii Gosławice Konińskiej Książnicy odbędzie się 15 maja, czyli w najbliższy piątek o 11.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że

Wędrujemy sobie po naszym subregionie, szukam informacji o tym, co dzieje się ciekawego. No i znalazłem informację z gminy Osieg Mały. Informuje ona o tym, że wiosna to przecież czas porządków i intensywnych prac, również na terenie gminy. W miarę posiadanych środków gmina tutaj dba o to, żeby prowadzone były prace porządkowe i pielęgnacyjne w pasach drogowych i w przestrzeniach publicznych, aby to wszystko wyglądało coraz lepiej. Dlatego prowadzone są również bieżące naprawy dróg. Ważne działania są prowadzone, które mają poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o niewyrzucanie kamieni na pobocza i do rowów. Podczas koszenia poboczy kamienie bardzo często uszkadzają kosiarki i powodują awarie sprzętu. Nasze ekipy pracują codziennie w terenie, aby wspólnie zadbać o czystą, estetyczną i również przyjazną przestrzeń, zarówno dla mieszkańców i dla odwiedzających. Dziękujemy za wyrozumiałość, współpracę i troskę o wspólne dobro.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

Dzisiaj mam nadzieję, że nie pechowy. 13 dzień maja, 16 maja. Już teraz zapraszamy do Muzeum Okręgowego w Koninie od 17 do 24. Noc Muzeów. Jest to niepowtarzalna okazja, by spędzić wieczór w przestrzeni pełnej historii, kultury i lokalnych tradycji. Tak zachęcają pracownicy tej instytucji. Można poczuć, jak wyglądało życie 600 lat temu. Tegoroczna Noc Muzeów to wyjątkowa podróż w czasie prosto do epoki biskupa Andrzeja Łaskarza, fundatora zamku w Gosławicach. Noc Muzeów, tutaj więcej informacji wszyscy zainteresowani mogą znaleźć na stronie Muzeum Okręgowego w Koninie. A ta noc już 16 maja od 17 do 24. Anna Jurksztowicz na naszej antenie. Teraz ona zaśpiewa.

0: Niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
2: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
0: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
3: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
0: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie. Igi Świątek, nasza tenisistka, po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
4: Polka pokonała dziś 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim 2. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wybierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
5: I'm really happy with the way I played.
4: Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
0: O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną.
1: A co w regionie?
6: Po wakacjach mają ruszyć hybrydowe połączenia Konin-Turek. Między tymi dwoma miastami mają kursować autobusy, których rozkład będzie skorelowany z pociągami. Będzie też jeden bilet.
7: W tej chwili linię tę obsługują dwa podmioty gospodarcze, czyli nasza miejska spółka komunalna PKS i lokalny prywatny przewoźnik z Turku. I oni się tymi przewozami komercyjnymi podzielili. Pozostają jeszcze, to zostało zdiagnozowane, pozostają do zagospodarowania tak zwane białe plamy, gdzie się po prostu przewoźnikom, którzy chcą zarabiać na swojej pracy, nie opłaca jeździć. Są to godziny późno popołudniowe, czy weekendowe, czy też w święta. Urząd Marszałkowski wymarzy te białe plany. Będzie wprowadzony początkowo taki pilotażowy program, który zdiagnozuje, jakie są rzeczywiste potrzeby już w praktyce, czyli to będzie koniński PKS. W momencie, kiedy ta cała sytuacja zostanie zdiagnozowana, otrzyma starostwo powiatowe w Koninie odpowiednie środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup niskoemisyjnych autobusów. Ile ich będzie potrzeba, na tę chwilę jeszcze nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale podejrzewam, że będzie to 5-6 par, czyli 10 lub 12 autobusów.
6: tłumaczy wiceprzewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego Henryk Drzewiecki z Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, że budowa torów do Turku okazała się zbyt droga. Mogłoby to kosztować 1,5 miliarda złotych. Tymczasem poseł Tomasz Nowak ma pomysł na inne ułatwienie dotyczące pociągów.
8: Ja również zwróciłem się do marszałka województwa wielkopolskiego, ale także do Ministerstwa Infrastruktury o rozważenie koncepcji pociągu, który by jechał z Poznania i wjeżdżał za kołem na magistralę kolejową w kierunku Inowrocławia, a z Inowrocławia w kierunku Gdańska, tak żebyśmy mieli jakiś wariant połączenia krótszego właśnie z północą Polski, połączenia kolejowego.
6: Czekamy więc na decyzję. Przypomnijmy, że mieszkańcy regionu wiązali nadzieję z dwiema drogami ekspresowymi, Via Pomerania oraz S15. Wiadomo już, że ta pierwsza w najbliższych latach nie powstanie. Wiadomo też, że ministerstwo niezbyt przychylnie patrzy na pomysł ekspresowej piętnastki. Może przynajmniej w kwestii połączenia kolejowego, o którym mówi koniński parlamentarzysta, uda się osiągnąć sukces dla naszej części Wielkopolski.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Pochmurno, nieprzyjemnie, bez szans na jakieś większe przejaśnienia. Tak prezentuje się pogoda dziś i podobnie może być jutro, choć jutro synoptycy widzą większą szansę na jakieś przebłyski słońca. Poranek ma być jednak mglisty. Wiatr jak na razie jeszcze zachodni, on później skręci na południowy, jutro z południowego skręci na południowo. Zachodni jutro ma przyspieszyć nawet w okolice 30 km na godzinę. Teraz na termometrach około plus 11. Cały czas możliwość wystąpienia przelotnych opadów deszczu w naszym subregionie.
1: Konin FM 104.1.
4: Kalendarz świąt nietypowych. Ten punkt programu teraz na naszej antenie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Humusu. To teraz czas na informacje związane ze słońcem. Ono w kolejnym pięknym znaku, który jest w kalendarzu, czyli w znaku byka, pracuje przez 15 godzin i 36 minut. Zakończy swoją działalność, choć za bardzo go dzisiaj nie widać, o 20.31. No, czy cytując pracodawcę, to słońce może dzisiaj zapomnieć o premii, no bo nie wykazuje zbyt dużej ochoty do tego, żeby pracować.

Temu przez jakiś czas informowaliśmy o tym, że na tej trasie w lesie między Władimirowem a Kazimierzem Biskupim prowadzone są prace drogowe. To już za nami, przed nami od poniedziałku, zgodnie z zapowiedziami wykonawcy, rozpoczną się prace w samym Władimirowie, wojewódzka trasa numer 264. Tam będzie działo się dużo, dużo będzie utrudnień, zwężenie, ruch wahadłowy. No i będzie trzeba liczyć się z korkami, zatorami w tym miejscu. Korki i zatory występują jeszcze cały czas przy zwężonym moście, trasa warszawska. Uważajcie też na światłach Przemysława Paderewskiego i ulica Wyzwolenia. Większy ruch widać na 5 osiedlu, utrudnienia też teraz kierowcy na ulicy Kolejowej. Tam nie szalejemy, nie szalejemy też na ulicy Spółdzielców. Gdzie jeszcze zaglądamy, gdzie jeszcze zerkamy, to też wylot z Konina w stronę Kramska, wojewódzka trasa numer 266. Tam też noga z gazu, drodzy zmotoryzowani. Większy ruch poza Koninem. Spoglądamy, czy jest w Słupcy na krajowej trasie numer 92. Korkować nam się może odcinek między Światłami, a tym rondem bliżej Strzałkowa. Pamiętajcie, kierowcy, o utrudnieniach na drodze ze Słupcy w stronę Piotrowic oraz dalej też do Kochowa. Tam trzeba liczyć się z objazdem szerokości i bardzo potrzebnej przyczepności.

0: już za chwilą. A ty nie masz planów? Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
1: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
5: Reklama.

Popołudnie w dobrym rytmie. Słuchacie tego programu na antenie Konin FM. Gminy Tuliszków, Kawęczyn i Malanów. One otrzymują dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Mieszkańcy tych gmin mogą liczyć na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Samorządy łącznie otrzymają ponad 3 200 000 zł na wsparcie inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszystko w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej lata 2023-2027. Najwięcej pieniędzy, ponad 1 400 000 zł, to gmina Kawęczyn, ponad 930 000 zł to gmina Tuliszków, reszta, prawie 910 000, to gmina Malanów. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków. Pamiętajcie, to jest ważny krok w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców terenów wiejskich, jak również ochrony środowiska naturalnego oraz dalszego rozwoju nowoczesnej infrastruktury komunalnej. Możemy przeczytać w informacji dotyczących tych inwestycji, które będą prowadzone na terenie tych gmin.

0: branże lokalne.
1: Reklama.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: Wielkopolska policja przypomina rowerzystom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i ostrzega. Za 3 tygodnie wejdą nowe przepisy. Kilka dni temu konińska drogówka podczas akcji Jednoślad ujawniła 24 wykroczenia. Dlatego warto pamiętać, że rower nie tylko musi być sprawny, ale i dobrze wyposażony. Zgodnie z przepisami każdy rower powinien posiadać co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu oraz jedno światło barwy czerwonej z tyłu, mogą być migające, co najmniej jeden sprawny hamulec ręczny lub nożny, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku oraz odblask barwy czerwonej z tyłu, który nie może mieć kształtu trójkąta. Trzeba też pamiętać o zasadach ruchu drogowego. Rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu i obowiązują go te same zasady co innych kierujących. Musi korzystać z drogi dla rowerów, jeśli jest dostępna. Ma obowiązek poruszania się po niej. Musi uważać na pieszych. Na przejściach dla pieszych należy prowadzić rower, chyba że wyznaczono tam przejazd dla rowerów. Musi też zachować ostrożność na skrzyżowaniach, ustąpić pierwszeństwa zgodnie z przepisami i choć nie ma tego w przepisach, warto, wybierając się na rower, założyć na siebie kamizelkę odblaskową, by dla własnego bezpieczeństwa być lepiej widocznym, nawet w mieście, gdzie szalejących po drogach kierowców samochodów nie brakuje. Wielkopolscy policjanci przypominają też o ważnej zmianie, która wkrótce wejdzie w życie. Od 3 czerwca rowerzyści do 16 roku życia będą musieli obowiązkowo używać kasków. Nowe przepisy dotyczą również użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego. Ponad 900 tysięcy złotych na zwiększenie bezpieczeństwa w Wielkopolsce. W ramach programu Razem Bezpieczniej 9 samorządów otrzyma dotacje na projekty, które realnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. To zarówno inwestycje w obszarze cyberprzestrzeni, ruchu drogowego, ale też zwiększenie świadomości odnośnie zagrożeń. Pieniądze trafiły do powiatów gnieźnieńskiego, kępińskiego i wrzesińskiego, a także do gmin Murowana Goślina, Rawicz, Września, Gostyń, Kalisz i Ślesin. Skupmy się na przykładach z naszej najbliższej okolicy. W Ślesinie, w powiecie konińskim, będzie realizowany projekt za prawie 100 tysięcy złotych pod nazwą 7 mostów świadomości cyfrowej. Cyberodporna gmina Ślesin. W Kaliszu opcja tańsza. Bezpieczny Kalisz. Profilaktyka uzależnień prowadzona przez Straż Miejską za ponad 33 tysiące złotych. We Wrześni bezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie Ronda Popiełuszki 119 tysięcy złotych, a w powiecie gnieźnieńskim za niemal taką samą kwotę. Budowa 4 bezpiecznych przejść dla pieszych. Dobre wieści o dużo większym dofinansowaniu płyną też z Kleczewa w powiecie konińskim. Trafiły tam środki na modernizację sortowni w Genowewie. Łączny koszt tego zadania przekroczy 12 367 000 zł. Celem inwestycji jest zmiana przestarzałego mechaniczno-ręcznego systemu na nowoczesny, zautomatyzowany, co znacząco zwiększy przepustowość obiektu. Skorzystają na tym i mieszkańcy gminy Kleczew, i środowisko. Zwiększy się ilość odzyskiwanych surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu i mniej odpadów trafi na składowiska. Spadną też koszty eksploatacji i zużycie prądu. Nowoczesna instalacja będzie także obsługiwać rosnący strumień selektywnie zbieranych odpadów z terenu kilku sąsiednich samorządów. Audiobooki online na kartę biblioteczną to całkiem nowa usługa w konińskiej bibliotece. Dzięki tej formie korzystania ze zbiorów szczególnie osoby starsze mogą w prosty i bezpieczny sposób rozpocząć swoją przygodę z internetem. Wszystkie książki w wersji dźwiękowych opowiadań należą do zbiorów naszej wypożyczalni, a korzystanie z nich odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku tradycyjnych lektur. Bez kodów i zbędnych formalności wystarczy posiadać ważną kartę biblioteczną, wejść na stronę audiobook.pl i wybrać z listy Konin. Tymczasem trwają przygotowania do rajdu. Bądź trzeźwy na drodze. Trasa prowadzić będzie przez wsie w okolicach Kleczewa. Osoby zainteresowane udziałem w rowerowej wyprawie mogą zgłaszać się jeszcze do 29 maja do Urzędu Miasta i Gminy, a sam rajd wystartuje 13 czerwca. W poprzednich edycjach bywało, że na dwóch kółkach jechało nawet blisko 1000 osób. Akcja skierowana jest do całych rodzin. Chodzi bowiem o to, by dać dobry przykład młodzieży. Profilaktyka antyalkoholowa zaczyna się właśnie bezpiecznie od najbliższych. A nietrzeźwi kierowcy to wciąż poważny problem. Warto więc robić coś pozytywnego. Stąd przypomnienie. W niedzielę 24 maja o 16 na placu przed Konińskim Centrum Kultury przejdzie coroczna parada kundelków. Można przyjść z psiakiem każdej rasy. Będą tam obecni także wolontariusze schroniska mieszczącego się przy Gajowej.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

Kolejna inwestycja zakończyła się w naszym subregionie i teraz o niej wspomnę. Ponad 530 metrów sieci wodociągowej, 22 przyłącza. To wszystko na terenie gminy Krzymów. W związku z zakończeniem realizacji trzech kluczowych zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach KPO. Projekt pod nazwą Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Przekona miał na celu poprawę jakości oraz dostępności infrastruktury wodociągowej dla mieszkańców gminy. Realizacja inwestycji stanowiła duże wyzwanie organizacyjne ze względu na krótki termin przewidziany w umowie o dofinansowanie. Mimo ograniczonego czasu wszystkie zadania zostały zakończone zgodnie z harmonogramem, co też cieszy. Potwierdza to skuteczność działań samorządu, jak również sprawną koordynację prowadzonych prac. Formacja Sound & Grace, bardzo lubiana również na terenie subregionu konińskiego, ona teraz na naszej antenie.

0: TuneIn FM.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Czas płynie wolniej.
7: Zalew, zieleń i spokój.
6: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
8: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
9: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
10: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
11: W niedziele handlowe również.
12: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

W tej godzinie informowałem o zakończonych inwestycjach dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu. No to teraz gmina Kramsk. Tam dopiero taka inwestycja dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu, o której będziemy wkrótce mówić, że będzie zakończona. Dopiero się rozpocznie, bowiem Kramsk otrzymał dofinansowanie na nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Popularny Peszok do gminy trafi prawie 1 900 000 złotych z funduszy europejskich. Inwestycja ma być zrealizowana w Dębiczu na terenie gminy Kramsk do końca roku 2027. Całkowity koszt to 2 850 000 złotych. Tak jak mówiłem, 18 to jest kolejna godzina, która przed nami. O 18 na naszej antenie Piotr Czmil, podsumowanie tego, co dzieje się w naszym subregionie, co działo się i co będzie się dziać, o tym usłyszycie na pewno. A ze mną jutro usłyszycie się po godzinie 15 w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Za dzisiejsze 3 godziny już dziękuję. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia, bye bye.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Przykład warty naśladowania przez wszystkie placówki edukacyjne w regionie. Zespół szkół technicznych imienia generała profesora Sylwestra Kaliskiego w Turku, a dokładnie samorząd uczniowski, otwiera się na sugestie młodzieży. W świetlicy stanęła skrzynka pomysłów. Można anonimowo składać własne propozycje, można je zgłaszać także online. Uczniowie, którzy chcą zmienić coś w swojej szkole, mają pomysł na jakieś wydarzenie lub atrakcję, albo widzą jakiś problem, który należałoby rozwiązać, mogą poczuć się bardziej sprawczy i wysłuchani. Podobne rozwiązania funkcjonują już w wielu szkołach w okolicy, jednak powinien to być standard w każdej placówce oświatowej. Tymczasem sprawdźmy, jakie wydarzenia dla dzieci szykują lokalne księżnice. W kole już w piątek od 15:30 czytanie na dywanie. W programie przewidziano warsztaty czytelnicze, plastyczne oraz ruchowe. To w willi dla dzieci w kole, a w Koninie w sobotę o 10:00 dzieci w wieku od 4 do 7 lat będą mogły przekonać się, jak można zobaczyć historię za pomocą dotyku i zapachu. To podczas akcji Maluch w bibliotece. Tym razem skupimy się na zmysłach i dobrej literaturze. Będą zabawy sensoryczne, będziemy dotykać, sprawdzać i poznawać świat różnymi zmysłami. To zajęcia, które angażują dziecięcą ciekawość znacznie bardziej niż zwykłe zabawki. Do tego wspólne czytanie. Wybrano już bajkę, która nie tylko opowiada ciekawą historię, ale stanie się też punktem wyjścia do różnych wspólnych zadań. Zarówno na zajęcia w kole, jak i te w Koninie, trzeba się zapisać. Będą za darmo rozdawać sadzonki. Nadleśnictwo Konin wraz z partnerami organizuje akcję, której celem będzie zwiększenie liczby roślin na prywatnych posesjach mieszkańców regionu. Pod koniec przyszłego tygodnia, w piątek 22 maja, w godzinach od 13 do 17 na parkingu przy Centrum Handlowym w Starym Mieście ma zostać bezpłatnie rozdanych kilkaset sadzonek drzew. Tymczasem w Golinie będzie pchli targ. Jeśli ktoś ma w domu rzeczy, którym warto dać drugie życie, albo lubi wyszukiwać dla siebie wyjątkowe perełki, to golińskie osiedle Starówka organizuje pchli targ i zaprasza zarówno wystawców, jak i kupujących. To świetna okazja do sprzedaży rzeczy zalegających na strychu lub w garażu, prezentacji własnego rękodzieła, wymiany i zakupów w miłej atmosferze oraz integracji mieszkańców gminy Golina. Dzieci również mile widziane mogą sprzedawać swoje zabawki lub własnoręczne prace i zebrać kieszonkowe na wakacyjne plany. Pchli targ odbędzie się 21 czerwca w godzinach od 10 do 15. Na placu Kazimierza Wielkiego przy bibliotece w Golinie. I jeszcze jedno zaproszenie. We wtorek od 15:30 godzina otwartych zabaw w żłobku miejskim przy ulicy Parkowej w Turku. Opiekunowie zapraszają wszystkie maluchy wraz z rodzicami. Będzie można przekonać się, że można tam powierzyć dziecko w dobre ręce i pójść w tym czasie do pracy. Zostało jeszcze 250 wolnych miejsc startowych spośród 500. Trwają zapisy na ogólnopolski bieg milowego słupa. Zawody odbędą się w Koninie na dystansie 10 km 27 czerwca o 20. Zawodnicy muszą mieć co najmniej 16 lat. Trasa prowadzić będzie ulicami Starego Konina, dalej przez mosty, zahaczając o fragment Nowego Konina. Można też zgłosić się na marsz z kijkami. W rywalizacji wyłoniony zostanie także najlepszy koninianin. Będzie również kategoria zespołowa. Zapisy w serwisie dostartu.pl. Wydarzenie organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tymczasem 23 maja od 9 rano w hali sportowej Mosiru w Kole ma odbywać się turniej piłki siatkowej kobiet. Jeszcze można się zgłaszać. Nie ma opłaty wpisowej. Tego samego dnia, ale od godziny 14, tyle że w Lubstowie w gminie Sąpolno planowany jest festyn profilaktyczny. Będą atrakcje dla dzieci, pokazy, poczęstunek i wspólna zabawa. Kiełbaski z grilla zapewni Rada Rodziców oraz Sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich z Lubstowa, Lubstówka, Nowej Wsi, Stefanowa i Racięcic. W wydarzenie włącza się także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Konina, Policja, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Już pojutrze kolejne ciekawe spotkanie autorskie i to z bardzo lokalnym twórcą z Konina, ale w Turku. W tamtejszej Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Włodzimierza Pietrzaka z czytelnikami zobaczy się Stanisław Piguła. To autor takich powieści jak Mama mnie wymyśliła, Zagubiona, Morderca, Kochanka czy Testament Matki. Były szef przeglądu konińskiego odwiedzi turkowską księżnicę w piątek o 17:00. Wstęp jest wolny, zapraszamy do Turku i zapraszamy też do posady w gminie Kazimierz Biskupi. W niedzielę 17 o godzinie 17 w Zabytkowym Pałacu, który jest filią Ośrodka Kultury, wystąpi Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie, który zabierze publiczność w pełną energii i emocji muzyczną podróż przez świat swingu, jazzu i niezapomnianych aranżacji. To doskonała okazja, aby spędzić popołudnie przy muzyce na żywo i poczuć wyjątkowy klimat big bandowego brzmienia. Tu też wstęp jest wolny. A w Koninie trwają przygotowania do tego, co w przedostatnią niedzielę miesiąca wydarzy się na Bulwarze Nadwarciańskim. 24 maja w godzinach od 11 do 17 odbędzie się tam kwiatowy festyn miejski. Organizatorzy przygotują dla nas mnóstwo atrakcji, warsztatów animacji, strefę relaksu, kiermasz kwiatów i wiele niespodzianek dla dzieci oraz dorosłych. Wraz z nadejściem słonecznych dni coraz chętniej spędzamy czas na dworze, niestety nie zawsze w kulturalny sposób. Straż Miejska w Koninie przypomina koninianom, że picie alkoholu w miejscach publicznych, takich jak parki, skwery czy ulice, jest zabronione. Dbajmy wspólnie o komfort i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Alkohol wciąż jest wszechobecny w życiu wielu osób. Niejeden z pijących mieszkańców zmarnował przez to życie sobie i własnej rodzinie. Od ponad roku obowiązuje u nas nocny zakaz sprzedaży takich produktów w sklepach i na stacjach paliw. Osoby, które chcą żyć normalnie, mogą szukać pomocy na oddziale leczenia uzależnień w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego. Czas można spędzać na wiele ciekawszych sposobów i na trzeźwo, na przykład wybierając się na wycieczkę na dwóch kółkach z atrakcją w postaci przeprawy promowej. Polecamy, by w pogodne dni przejechać się jednośladem po przepięknych, malowniczych terenach Doliny Warty w naszym powiecie. Prom w Biechowach, łączący gminy Krzymów i Kramsk, czy w Sławsku pomiędzy gminami Żgów i Golina, to świetny sposób na urozmaicenie rekreacyjnej wyprawy. Można więc dotrzeć na przykład do węglewskich Holendrów, gdzie znajduje się zabytkowy cmentarz ewangelicki. Co ważne, przepłynięcie na drugą stronę rzeki Warty jest bezpłatne. Wcześniej warto sprawdzić w internecie dokładne godziny kursowania przeprawy na rzece. Obsługa promów uzależniona jest często od pogody.

0: klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz, jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
5: Reklama.
6: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i na słynnym Foro Italico w Rzymie awansowała dziś do najlepszej czwórki i to w kapitalnym stylu. Pokonała piątą w światowym rankingu Jessica Pegule. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie przy kończących uderzeniach i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
8: I'm really happy with the way I played.
7: Mówiła Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie. Polka zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach. Cieszy też styl, no i fakt, że po raz pierwszy od dawna udało się wygrać z rywalką z czołowej dziesiątki rankingu i po raz pierwszy w tym roku awansować do półfinału. O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną. W drugim półfinale Coco Gauff zmierzy się z Soraną Kyrsteą. Piłkarska ekstraklasa odrabia zaległości. Dziś dwa niezwykle istotne dla układu tabeli mecze. Jeden z nich już się zaczął, mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmuje Górnika Zabrze, który w tabeli jest czwarty i ma tyle samo punktów, co wyprzedzające je zespoły Rakowa i Jagiellonii. A te dwie ekipy zmierzą się ze sobą w Częstochowie, mówi Adrian Siemieniec, trener Jagi.
9: Dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. I myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskiej puchary. No ale na pewno te dwa mecze wyjazdowe, które są przed nami, zdecydują o tym, czy będziemy do samego końca w grze o strefę medalową.
7: Mecze w Częstochowie o 20.30. Irańczyk Ali Golizadeh przedłużył kontrakt z Lechem Poznań na kolejny sezon. 30-letni piłkarz na początku maja doznał poważnej kontuzji. Jego powrót na boisko nastąpi prawdopodobnie nie prędzej niż w przyszłym roku. Mimo to kolejusz zaproponował swojej gwieździe nową umowę.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Do końca przyszłego roku w Dębiczu koło Kramska zostanie zbudowany PSZOK. Nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma kosztować 2 850 000 zł. Gmina dostała na to środki z funduszy europejskich dla Wielkopolski w ramach programu wspierania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. PSZOKi to miejsca, gdzie można odstawić problematyczne odpady, zwłaszcza wielkogabarytowe, które dawniej trafiały najczęściej do lasów. Można tam dostarczyć zużyte opony, lodówkę czy styropian. Lista produktów, z którymi nie wiemy, co zrobić, ale za to doskonale wiedzą, jak je zagospodarować w PSZOKu, jest długa. Tymczasem z Kazimierza Biskupiego płyną smutne wieści. Zmarł Jan Sikorski, były wójt gminy. Jan Sikorski przez wiele lat angażował się w działalność samorządową i społeczną na rzecz tej części powiatu. W latach 2002-2014 pełnił funkcję radnego gminy Kazimierz Biskupi, pracując w Komisji Kultury i Oświaty, Porządku Publicznego, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych. W latach 2014-18 sprawował urząd wójta. Był człowiekiem oddanym sprawom lokalnej społeczności i zaangażowanym w rozwój gminy, czytamy na profilu społecznościowym Kazimierza Biskupiego. Płyną pieniądze do rodzinnych ogrodów działkowych w regionie. Na ród róża w Słupcy zostały przyznane ponad 33 tysiące złotych, 45 tysięcy na ogród Wspólnota w Turku, 40 na Sielankę i prawie 35 tysięcy na Energetyk, również w Turku. W sumie aż 4 miliony złotych z budżetu województwa wielkopolskiego trafiło do 105 ogrodów działkowych na inwestycje związane z infrastrukturą ogrodową. Rody z Wielkopolski po raz 8 pozyskały wsparcie na realizację takich projektów. To umożliwia realizację szeregu prac związanych z poprawą funkcjonalności. Pomoc przekazywana jest w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. W Wielkopolsce funkcjonuje ponad 500 ogrodów działkowych, z których korzysta około 100 tysięcy rodzin. Powierzchnia ogrodów w regionie wynosi około 4 tysięcy hektarów, dlatego ważne jest, by ta infrastruktura była na bieżąco naprawiana i utrzymywana w odpowiednim stanie. Działki w miastach odgrywają coraz istotniejszą rolę. Są zielonymi płucami przy zatłoczonych, ruchliwych osiedlach i, co jeszcze ważniejsze, ogródki są przestrzenią doskonale gromadzącą wilgoć. Ma to znaczenie w kontekście stepowienia Wielkopolski, gdy doświadczamy długich okresów suszy, po których często następują krótkie, ale intensywne opady. Na kolejnym obszarze Wielkopolski Wschodniej będą prowadzone samolotowe opryski drzew. Niedawno mówiliśmy o takich działaniach, które trwają już w Nadleśnictwie Grodziec. Teraz komunikat opublikowało Nadleśnictwo Koło. Tam mowa o nieco innym szkodniku. Aż do 17 czerwca, oczywiście w zależności od warunków pogodowych, na obszarach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Koło położonych w gminie Chodów, planowane jest przeprowadzenie lotniczego zabiegu ograniczenia liczebności szkodników pierwotnych drzew stanów dębowych. Nie będzie więc można wchodzić do lasów do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy na powierzchni roślin. Na szczęście jednak, ze względów na selektywne działanie, preparat uznawany jest za środek o niewielkim wpływie na ludzi i dzikie zwierzęta, w tym owady zapylające. Kuprówka rudnicza, którą mają zwalczyć wspomniane opryski, żeruje głównie na liściach różnych gatunków drzew i krzewów. W okresie masowego żerowania może doprowadzić do gołożerów, czyli całkowitego pozbawienia drzew liści. Uszkadzać może także pączki, co prowadzi do zahamowania przyrostu i owocowania, a w przypadku silnego osłabienia drzew, na przykład przez suszę, do ich zamierania. Największe uszkodzenia powoduje w młodych drzewostanach, w sadach owocowych oraz w zadrzewieniach przy drożnych. Masowe występowanie tego szkodnika może być rozległe i zwykle trwa nawet 3-4 lata. Gąsienice, kuprówki i różnice są groźne dla człowieka. Włoski pokrywające ciało tych stworzonek mają silne właściwości uczulające i mogą powodować obrzęki oraz podrażnienia skóry. Nadleśnictwo Koło apeluje o zastosowanie się do okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie objętym zabiegami lotniczymi. Trwają przygotowania do Nocy Muzeów. Wydarzenie odbędzie się w całej Wielkopolsce w najbliższą sobotę, także w naszym mieście. O szczegółach Dariusz Michalak.
2: pokazy rekonstruktorskie, koncerty, warsztaty rękodzielnicze i spotkania z historią. Muzeum Okręgowe w Koninie po raz kolejny zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania Europejskiej Nocy Muzeów.
3: 16 maja rozpoczynamy o godzinie 17 i oczywiście do późnych godzin nocnych, do północy nasze muzeum będzie otwarte.
2: Mówi Danuta Pydyńska z Muzeum Okręgowego w Koninie.
3: To jest taka okazja, aby pozwiedzać całe muzeum, wszystkie jego wystawy, zobaczyć oczywiście za darmo, zerknąć we wszystkie zakątki i to też jest taka specyficzna noc, ponieważ zbiera się tutaj wtedy bardzo dużo ludzi. Co roku mamy ich coraz więcej, są zainteresowani tym, co prezentujemy na naszych wystawach i w ogóle we wszystkich naszych obiektach.
2: Organizatorzy zachęcają, by ten wyjątkowy wieczór spędzić wspólnie, rodzinnie, z przyjaciółmi lub po prostu z ciekawości świata i tradycji.
1: A program Nocy Muzeów w Koninie jest bardzo bogaty. Ze wszystkimi atrakcjami można zapoznać się pod adresem muzeum.com.pl. Część mieszkańców Konina, zwłaszcza seniorzy oraz rodzice maluszków, znów narzekają na drogowy hałas. Chodzi oczywiście o motocyklistów, którzy szaleją w mieście. Dwupasmowa droga nie oznacza, że można pozwalać sobie na niebezpieczną prędkość i na brak szacunku do lokatorów pobliskich bloków. Wraz z wiosną na ulicach można zauważyć coraz więcej motocykli. Niestety niektórzy popisują się swoimi maszynami w mieście. Głośny hałas rozpędzonych pojazdów można usłyszeć niemal każdego dnia, zwłaszcza wieczorami. Na przykład na moście Unii Europejskiej, na wiadukcie Przemysła na 5 osiedlu czy na wiadukcie Pokoju i ulicy Kleczewskiej. Apelujemy o rozsądek. Tymczasem władze Konina zachęcają szczególnie młodych mieszkańców oraz lokalne firmy, by nie zmarnować szansy unijnych pieniędzy, które zostały przeznaczone w Wielkopolsce Wschodniej z powodu zamkniętej już elektrowni i kopalni w Turku oraz wygaszanej właśnie kopalni Konin i elektrowni w Pątnowie. W ramach programu Droga do zatrudnienia po węglu można otrzymać do 8000 zł dofinansowania do wynagrodzenia przez 2 lata lub aż 100 tysięcy złotych dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Władze miasta chcą, by młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać, by realizować swoje ambicje. Dzięki tym środkom można spróbować rozwinąć się zawodowo w Koninie.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Konin FM.
0: Pogoda.
2: Przelotny deszcz możliwy jutro w całym kraju, ale w większości regionów będą przejaśnienia. A na dodatek zrobi się trochę cieplej niż dziś. Od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu, 17 na Śląsku i Mazowszu, do 20 stopni na Podkarpaciu.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Trudna sytuacja w służbie zdrowia zmusza lecznice w Wielkopolsce do reorganizacji. W całej Polsce 25 placówek złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o likwidację oddziału całodobowego w zamian za 50% ryczałtu przez kolejne 2 lata. Inny scenariusz to zamiana na taki oddział, który realizuje świadczenia w trybie planowym lub jednodniowym, albo przekształcenie dotychczasowych łóżek na opiekę długoterminową, wyjaśnia branżowy portal Menadżer Zdrowia. Dotąd w naszym województwie NFZ wydał zgodę na tego rodzaju zmiany w Chodzieży, Pile oraz w szpitalu MSWiA w Poznaniu. Na rozpatrzenie wniosku czeka jeszcze szpital w Grodzisku Wielkopolskim oraz w Turku. Tymczasem w Kole burmistrz sygnalizuje problem z należącym do powiatu mostem. Jego stan wymaga remontu. Starostwo zwróciło się do miasta o dołożenie się do modernizacji tej konstrukcji. Szacowany koszt to około 11 milionów złotych. Tymczasem burmistrz wytyka staroście, że powiat Kolski miał pieniądze, ale dołożył się do budowy mostu w Biechowach w powiecie konińskim. Zdaniem Krzysztofa Witkowskiego najpierw należało zadbać o drogę na swoim terenie. Przypomnijmy, wspomniany most w Biechowach pomiędzy gminami Kramsk i Krzymów ma stanowić skrót w ciągu drogi krajowej nr 92, która łączy między innymi koło z Koninem. Most zastąpi przeprawę bromową na rzece Warcie. Coraz więcej powiatów, gmin i miast podejmuje oficjalne uchwały popierające budowę elektrowni atomowej w Koninie. Ma to być sygnał dla Donalda Tuska. Premier, nie bacząc na sugestie ekspertów i nie czekając na oficjalne wyniki badań ani propozycje zagranicznych wykonawców technologii, zaczął już w ubiegłym roku sugerować, że wolałby, by był to Bełchatów. Takie nierozsądne wygłaszanie opinii może zadziałać jak presja na osobach podwładnych szefowi rządu, które będą wpływały na wybór lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej.
2: Już mamy na 67 samorządów, do których się zwróciliśmy. Ponad 50% już podjęło stosowne uchwały. Bardzo nam będzie zależało, żeby rozszerzać te uchwały, które powinny również wyjść od przedsiębiorców, biznesu w naszym regionie. I to wszystko ma tworzyć taką tkankę poparcia dla tej inicjatywy. A bardzo ważnym przedsięwzięciem, które w tej chwili planujemy, to jest przedsięwzięcie 16 czerwca. Zaproszenia już wychodzą od marszałka. Będzie to study tour w Koninie. Wjedziemy w 9 bloku na dach tego bloku i zobaczymy, jak wygląda cała okolica, a na czym nam bardzo zależy, to przede wszystkim na utrwaleniu świadomości, że mamy wodę. Ta świadomość jest bardzo potrzebna. Jak Państwo wiecie, byłem też w Stanach Zjednoczonych, byłem w elektrowni Vogtle nad rzeką Savannah i tam pytałem właśnie praktyków, czy jakakolwiek elektrownia bez wody jest możliwa. Odpowiedź jest jednoznaczna, jest to teoretyczne. Tylko teoretyczne. Woda musi być. To samo jest z Kandu, mimo że technologia jest takiej elektrowni ciężkowodna, ale to zupełnie inny rodzaj chłodzenia, ale nie zewnętrznego. To zewnętrzne chłodzenie, tak jak jest na przykład w Rumunii, w Czarnej Wodzie, tam mają Kandu po 2 bloki po 700 MW, również są chłodzone z rzeki Dunaj. To samo jest z EDF-em, z ich projektami. Ja zresztą spotykam się w tym tygodniu z Iskandu i z EDF-em, zapraszając ich na właśnie study tour 16 czerwca, bo chciałbym, żeby przyjechali tutaj wszyscy potencjalni inwestorzy. Zaprosiłem również już Westinghouse'a. Zaproszenie zostało przyjęte.
1: Broni konińskiej lokalizacji poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Piotr Nowak. Od prawie tygodnia można już jeździć nowym mostem w Ślesinie. Miasto nie może doczekać już napływu turystów. W poprzednim roku wiele osób zniechęcały odległe objazdy. Mieszkańcy i wypoczywający na drugą stronę kanału łączącego jeziora mogli przedostawać się tylko tymczasową kładką. Od tego sezonu życie w Ślesinie wróci już do normalności.
3: Pamiętajmy, że jest to teren rekreacyjno-turystyczny, który daje wiele możliwości dzisiaj tym lokalnym przedsiębiorcom, którzy potrafią inwestować pieniądze, na przykład z tak zwanego rozwoju infrastruktury społeczno-turystycznej, i dzisiaj dają szansę na to, że możemy otwierać nowe kierunki naszej gospodarki, a więc związane z tym, co tak bardzo jest potrzebne dużym aglomeracjom miejskim. Spokój, odpoczynek, żeglarstwo, które tutaj kwitnie naprawdę w sposób niesamowity. Dzisiaj żeglarstwo to też również umiejętności składania masztu, również umiejętności sposobu przepływania pod mostami, ale ważna rzecz, bezpieczny most to bezpieczne przepłynięcie pod nim. No jego konstrukcja już niestety była nadszarpnięta przez ten czas, czy też ząb czasu i powodowała, że te niebezpieczeństwa gdzieś tam się pojawiały. Dzisiaj mamy nowy, bezpieczny most, pod którym można swobodnie przepływać.
1: Podkreśla wicewojewoda wielkopolski Jarosław Maciejewski. Można więc bez przeszkód podróżować drogą numer 263 przez Ślesin, ale w powiecie konińskim marzy się jeszcze inna inwestycja, tym razem na Warcie, z której skorzystają gminy Krzymów, Kramsk i miasto Konin. Mowa o moście w Biechowach. Realizacja tego zadania jest wciąż w fazie formalnej.
4: Wniosek został złożony w terminie wymaganym przez Ministerstwo Infrastruktury. Wiemy, że w tej chwili trwa ocena formalna i merytoryczna tego wniosku. No i trzymamy kciuki, bo to dopóki nie mamy decyzji, że jest okej, to jesteśmy pewni. Natomiast dołożyliśmy wszelkich starań, żeby pełna dokumentacja była, żeby wszystkie warunki przewidziane naborem były spełnione, więc po prostu czekamy na jak najszybszą decyzję. Mam nadzieję, że do końca maja już ją poznamy, bo przed nami postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy. No, chcielibyśmy 2 stycznia 2027 wbić łopatę.
1: Tłumaczy starosta Konińska Katarzyna Fryza. Po wakacjach mają ruszyć hybrydowe połączenia Konin-Turek. Między tymi dwoma miastami mają kursować autobusy, których rozkład będzie skorelowany z pociągami. Będzie też jeden bilet.
5: W tej chwili linię tę obsługują dwa podmioty gospodarcze, czyli nasza miejska spółka komunalna PKS i lokalny prywatny przewoźnik z Turku. I oni się tymi przewozami komercyjnymi podzielili. Pozostają jeszcze, co zostało zdiagnozowane, pozostają do zagospodarowania tak zwane białe plamy, gdzie się po prostu przewoźnikom, którzy chcą zarabiać na swojej pracy, nie opłaca jeździć. Są to godziny późno popołudniowe, czy weekendowe, czy też w święta. Urząd Marszałkowski wymarzy te białe plany. Będzie wprowadzony początkowo taki pilotażowy program, który zdiagnozuje, jakie są rzeczywiste potrzeby już w praktyce, czyli to będzie koniński PKS. W momencie, kiedy ta cała sytuacja zostanie zdiagnozowana, otrzyma starostwo powiatowe w Koninie odpowiednie środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup niskoemisyjnych autobusów. Ile ich będzie potrzeba na tej chwili jeszcze nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale podejrzewam, że będzie to 5-6 par, czyli 10 lub 12 autobusów.
1: Tłumaczy wiceprzewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego Henryk Drzewiecki z Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, że budowa torów do Turku okazała się zbyt droga. Mogłoby to kosztować 1,5 miliarda złotych. Tymczasem poseł Tomasz Nowak ma pomysł na inne ułatwienie dotyczące pociągów.
2: Ja również zwróciłem się do marszałka województwa wielkopolskiego, ale także do Ministerstwa Infrastruktury o rozważenie koncepcji pociągu, który by jechał z Poznania i wjeżdżał za kołem na magistralę kolejową w kierunku Inowrocławia, a z Inowrocławia w kierunku Gdańska, tak żebyśmy mieli jakiś wariant połączenia krótszego z właśnie z północą Polski, połączenia kolejowego.
1: Czekamy więc na decyzję. Przypomnijmy, że mieszkańcy regionu wiązali nadzieję z dwiema drogami ekspresowymi, Via Pomerania oraz S15. Wiadomo już, że ta pierwsza w najbliższych latach nie powstanie. Wiadomo też, że ministerstwo niezbyt przychylnie patrzy na pomysł ekspresowej piętnastki. Może przynajmniej w kwestii połączenia kolejowego, o którym mówi koniński parlamentarzysta, uda się osiągnąć sukces dla naszej części Wielkopolski. 15 i 24 czerwca. Wtedy w Powicu odbędą się profilaktyczne badania jelita grubego dla mieszkańców Wielkopolski. Są bezbolesne, bo to badanie laboratoryjne próbek, które każdy w domu musi pobrać sam. Ale trzeba spełnić pewne zasady. Po pierwsze, mieć od 50 do 74 lat. Następnie 15 czerwca o 17.15 trzeba zjawić się w Domu Kultury w Powicu na specjalnym szkoleniu. Potem 24 czerwca od 13 do 16 należy dostarczyć do Domu Kultury próbki. Badania są bezpłatne, mogą wykryć nowotwory złośliwe układu pokarmowego. Tymczasem już w najbliższą niedzielę, 17 maja, w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku w powiecie kolskim odbędzie się akcja poboru krwi i osocza. Można się tam udać między godziną 8.30 a 12.30. Każdy krwiodawca otrzyma 2 dni wolnego, pyszne domowe ciasta, kawę, herbatę od koła gospodyń wiejskich, inne smakołyki regeneracyjne oraz 50% zniżkę do sklepiku przy pływalni miejskiej w Kole. A jeszcze wcześniej, bo w piątek o 17.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie planowane jest spotkanie dla mieszkańców dotyczące odnawialnych źródeł energii. Z kolei w Koninie 2 czerwca w Centrum Organizacji Pozarządowych będzie można porozmawiać o przestrzeniach, które mogą zyskać nowe życie dzięki rozwiązaniom opartym na naturze. Ale żeby w tym spotkaniu wziąć udział, trzeba zgłosić się do 20 maja. Szczegóły na Facebooku Konin tu płynie energia.
6: Konin FM.
0: Konin FM.
6: Naturalnie, że lokalnie.

0: sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek po kapitalnym meczu awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Pokonała dziś Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2. To pierwsze w tym roku zwycięstwo nad zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu i pierwszy półfinał Polki w tym sezonie. Jak przyznała po spotkaniu na Foro Italico, czuje, że praca z nowym trenerem zaczyna przynosić efekty. Jeśli gra się dobrze, jeśli ma się dobre wyczucie piłki, jeśli robi się właściwe rzeczy i to wszystko klika, no to łatwo jest czerpać z tego radość. I tak cieszę się tym. Zdarzają się turnieje, z których czerpiesz radość i takie, w których czujesz, że grasz fatalnie albo nawet nie tyle grasz, co ogólnie czujesz się źle. A tutaj w Rzymie na pewno czuję się dobrze. Świątek w jutrzejszym półfinale zagra z Jeleną Rybakiną lub Eliną z Fitoliną. Forma Świątek cieszy także pod kątem zwierzęcego się French Open. Niestety kontuzja wyeliminowała z gry w turnieju w Paryżu Lorenza Musettiego. 10 w światowym rankingu Włoch wczoraj przegrał w Rzymie z Kasperem Rudem, a dziś poinformował, że jest kontuzjowany. Obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale już wiadomo, że na jutrzejszych obradach zarządu zostanie jedynie powołana grupa robocza, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Na dziś kluby, zwłaszcza w Ekstraklasie, nie chcą się zgodzić na takie przepisy, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
2: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą żadnych narzuconych norm, limitów. Tego po prostu nie chcą. Uważają, że są suwerennymi, niezależnymi spółkami akcyjnymi i po prostu mogą robić co chcą. Nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
1: PZPN chciałby, żeby w 20-osobowych składach meczowych było co najmniej 8, a docelowo 10 polskich piłkarzy. Szalony dzień na Giro d'Italia. Na trasie 5. etapu mocno padał deszcz, co doprowadziło do wielu upadków i wprowadziło wiele dramaturgii w walce o zwycięstwo. A ścigali się nie Igor Arrieta i Afonso Eulalio. Najpierw upadł Hiszpan, potem Portugalczyk. Na 2 kilometry przed metą, gdy znów jechali razem, Arrieta pomylił trasę. A mimo to wrócił, dogonił Eulalio i wygrał etap. Portugalczyk na pocieszenie został nowym liderem wyścigu.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Organizacja Rowerowy Konin radzi, jak prawidłowo korzystać z nowego szlaku wzdłuż Alei 1 Maja, który połączy ulicę Spółdzielców i Wyszyńskiego. Niedawno miasto zyskało spójne połączenie rowerowe na osi wschód-zachód. Teraz brakuje już tylko rozwiązań w rejonie pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej. Mimo tego już teraz dojazd rowerem do centrum i komunikacja między osiedlami są łatwiejsze, ale co najważniejsze, można z samego Laskówca dojechać na koniec Chorznia. A teraz o zmianach, do których muszą przyzwyczaić się i rowerzyści, i kierowcy. Ruch rowerowy został poprowadzony wokół całego ronda Solidarności i tu ważna uwaga, bo zmieniły się zasady udzielania pierwszeństwa. Organizacja Rowerowy Konin apeluje o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie. Oprócz tego powstało nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy w kierunku hali Rondo w rejonie ulicy Błaszaka. Skomunikowano też rowerowo osiedla po południowej stronie Alei 1 Maja. Powstały odcinki dróg dla rowerów, przejazdy rowerowe i nowe rowerowe wloty skrzyżowań. Na skrzyżowaniu z ulicą Dworcową pojawiły się pierwsze w Koninie śluzy rowerowe oraz sygnalizacja świetlna przeznaczona wyłącznie dla rowerzystów, a na ulicy Powstańców Styczniowych wyznaczono kolejny kontraruch rowerowy. Zdaniem aktywistów to trasa będąca kompromisem pomiędzy potrzebami różnych użytkowników, dlatego możliwe, że niektóre elementy będą wymagały korekt. Jeśli zauważymy coś, co warto poprawić, można zwrócić się w tej sprawie przez portale społecznościowe do Rowerowego Konina. Organizacja przekaże te sugestie Zarządowi Dróg Miejskich. W komentarzach w internecie można już zauważyć uwagi dotyczące bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Alei z Dworcową. Tam skręcający kierowcy, rowerzyści oraz piesi w tym samym momencie mają zielone. Łatwo wpaść pod samochód, łatwo też wjechać autem w tył jadącego przed nami samochodu, który gwałtownie zatrzyma się, by przepuścić pieszych. To niebezpieczne. Mieszkańcy apelują do miasta o zmianę sposobu cyklu sygnalizacji świetlnej w tym miejscu. Deszcz, który spadł w tym tygodniu, może okazać się zbawienny dla sytuacji na wsiach w naszym regionie. Od marca aż do końca ubiegłego tygodnia w województwie wielkopolskim odnotowano zaledwie około 9 litrów na metr kwadratowy, czyli o blisko 100 za mało. Tego czasu nie da się nadrobić. Już teraz wiadomo, że plony u wielkopolskich rolników mogą być o połowę mniejsze. Nie oznacza to jednak, że jako konsumenci zapłacimy więcej za żywność, bo jak wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza, konkurencja na rynku jest tak duża, że lokalni farmerzy nie będą mogli zbytnio pozwolić sobie na zrekompensowanie słabego urodzaju podwyżką cen. Dodajmy, że wczoraj, mimo pojawienia się deszczu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie o suszy hydrologicznej w związku z występującymi niskimi przepływami wody. W kolejnych dniach na odcinku środkowej Warty od Wełny do Noteci spodziewane jest niestety dalsze utrzymywanie się niewielkich przepływów wody poniżej normy. Podobnie jeśli chodzi o obszary rzeki Warty w rejonie zbiornika Jeziorsko. Eksperci z regionu, w tym także Wielkopolska Izba Rolnicza, coraz głośniej mówią o konieczności magazynowania deszczu wtedy, gdy mamy do czynienia z intensywniejszymi opadami. Inaczej nie będzie czym podlewać latem, bo przy wakacyjnej suszy w wielu wsiach pustką zaczynają świecić nawet studnie. Wielkopolska Policja przypomina rowerzystom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i ostrzega. Za 3 tygodnie wejdą nowe przepisy. Kilka dni temu konińska drogówka podczas akcji Jednoślad ujawniła 24 wykroczenia. Dlatego warto pamiętać, że rower nie tylko musi być sprawny, ale i dobrze wyposażony. Zgodnie z przepisami każdy rower powinien posiadać co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu oraz jedno światło barwy czerwonej z tyłu, mogą być migające, co najmniej jeden sprawny hamulec ręczny lub nożny, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku oraz odblask barwy czerwonej z tyłu, który nie może mieć kształtu trójkąta. Trzeba też pamiętać o zasadach ruchu drogowego. Rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu i obowiązują go te same zasady, co innych kierujących. Musi korzystać z drogi dla rowerów, jeśli jest dostępna. Ma obowiązek poruszania się po niej. Musi uważać na pieszych. Na przejściach dla pieszych należy prowadzić rower, chyba że wyznaczono tam przejazd dla rowerów. Musi też zachować ostrożność na skrzyżowaniach, ustąpić pierwszeństwa zgodnie z przepisami i choć nie ma tego w przepisach, warto, wybierając się na rower, założyć na siebie kamizelkę odblaskową, by dla własnego bezpieczeństwa być lepiej widocznym, nawet w mieście, gdzie szalejących po drogach kierowców samochodów nie brakuje. Wielkopolscy policjanci przypominają też o ważnej zmianie, która wkrótce wejdzie w życie. Od 3 czerwca rowerzyści do 16 roku życia będą musieli obowiązkowo używać kasków. Nowe przepisy dotyczą również użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego. Ponad 900 tysięcy złotych na zwiększenie bezpieczeństwa w Wielkopolsce. W ramach programu Razem Bezpieczniej 9 samorządów otrzyma dotacje na projekty, które realnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. To zarówno inwestycje w obszarze cyberprzestrzeni, ruchu drogowego, ale też zwiększenia świadomości odnośnie zagrożeń. Pieniądze trafiły do powiatów gnieźnieńskiego, kępińskiego i wrzesińskiego, a także do gmin Murowana Goślina, Rawicz, Września, Gostyń, Kalisz i Ślesin. Skupmy się na przykładach z naszej najbliższej okolicy. W Ślesinie, w powiecie konińskim, będzie realizowany projekt za prawie 100 tysięcy złotych pod nazwą 7 mostów świadomości cyfrowej. Cyberodporna gmina Ślesin. W Kaliszu opcja tańsza. Bezpieczny Kalisz. Profilaktyka uzależnień prowadzona przez Straż Miejską za ponad 33 tysiące złotych. We Wrześni bezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie Ronda Popiełuszki 119 tysięcy złotych, a w powiecie gnieźnieńskim za niemal taką samą kwotę. Budowa 4 bezpiecznych przejść dla pieszych. Dobre wieści o dużo większym dofinansowaniu płyną też z Kleczewa w powiecie konińskim. Trafiły tam środki na modernizację sortowni w Genowewie. Łączny koszt tego zadania przekroczy 12 367 000 zł. Celem inwestycji jest zmiana przestarzałego mechaniczno-ręcznego systemu na nowoczesny, zautomatyzowany, co znacząco zwiększy przepustowość obiektu. Skorzystają na tym i mieszkańcy gminy Kleczew, i środowisko. Zwiększy się ilość odzyskiwanych surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu i mniej odpadów trafi na składowiska. Spadną też koszty eksploatacji i zużycie prądu. Nowoczesna instalacja będzie także obsługiwać rosnący strumień selektywnie zbieranych odpadów z terenu kilku sąsiednich samorządów. Filia Gosławice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie zaprasza na warsztaty. W ramach obchodów Roku Łaskarza w Koninie odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Gosławice w dokumentach poświęcone źródłom do dziejów wsi, parafii i majątku Gosławice dostępnym w zasobach internetowych. Głównym celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności pracy z dokumentem historycznym. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyjątkowe źródła archiwalne, m.in. wykaz miejscowości należących do Jana z Lichy z pierwszej połowy XV wieku, fragment Księgi Uposażeń arcybiskupstwa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego z początku XVI wieku, wizytacje parafii Gosławice z lat 1608 i 1610, opis wichury z 1756 roku, inwentarz dóbr Gosławice z 1772, zeznania świadków w sprawie ducha Konstantego Lubrańskiego i wykazy obciążeń fiskalnych z okresu od XVI do XVIII wieku. Warsztaty poprowadzi historyk Jerzy Łojko. Zainteresowane osoby proszone są o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu 63 242 74 60. Uczestnicy mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego z dostępem do internetu. Liczba miejsc ograniczona. Wydarzenie w filii Gosławice Konińskiej Książnicy odbędzie się 15 maja, czyli w najbliższy piątek o 11.

0: FM. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Reklama. Pogoda.
1: Najwięcej chmur jutro na północy, w pozostałych regionach chmury i słońce na zmianę, ale w całym kraju możliwy przelotny deszcz, a w pasie od północy przez centrum po południe kraju możliwe także burze. A na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu, 17 na Śląsku i Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu.
0: Konin FM 104,1.

0: Nowy premier Węgier przyjedzie do Polski z pierwszą zagraniczną wizytą. Protest handlarzy w Warszawie przeciw nowym regulacjom. A na koniec nocna szychta w zabytkowej kopalni w ramach Nocy Muzeów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Mirjam Lipińska. Nowy premier Węgier Peter Madzsar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. Jak ogłosił dziś po pierwszym posiedzeniu rządu, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Wizyta w Polsce będzie pierwszą zagraniczną wizytą nowego premiera Węgier. Z kolei polski prezydent Karol Nawrocki póki co nie wybiera się z wizytą do Kijowa. Podczas szczytu bukaresztańskiej dziewiątki w rumuńskiej stolicy Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Wołodymyrem Zełańskim. Mimo że ukraiński prezydent powtórzył zaproszenie, Karol Nawrocki do Kijowa póki co jechać nie zamierza.
2: Rzeczywiście pan prezydent Zełański powiedział, że zaprasza mnie na Ukrainę do Kijowa, być może w przyszłym roku. Było to właściwie ustabilizowanie tego cyklu rozmów, które odbywały się na poziomie plenarnym.
0: Do pierwszego spotkania prezydentów doszło w ubiegłym roku w Warszawie. Już wtedy Wołodymyr Zełański zaprosił polskiego prezydenta do złożenia wizyty w Kijowie. Sent do śmieci, targowiska to nie korporacje i handlujemy, a nie oszukujemy. Między innymi z takimi hasłami na transparentach przeszli przez centrum Warszawy straganiarze, którzy protestowali przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie Sent. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im surowe kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
3: To nie jest dla nas, to jest dla transportu ciężkiego, gdzie tonami, setkami ton się przewozi. My jesteśmy jednoosobowymi firmami.
4: Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się.
5: Jak wygląda sprawa tego ważenia towarów? To znaczy, kiedy to się waży?
4: To znaczy tak, powinniśmy zważyć sobie całego busa rano i codziennie tyle, ile sprzedam, każdego ciucha powinnam ważyć i odejmować od wagi początkowej.
0: Handlarze chcą, by resort finansów wycofał się ze stosowania stent wobec ich branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Leśnicy zaczynają sprzątanie i szacowanie strat po potężnym pożarze lasu w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzecznik lasów w Lublinie, Anna Sternik.
6: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
0: Ogień został już ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł ponad tydzień temu. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią Noc Muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik.
7: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
0: Mówi Roman Chytry z muzeum. Na chętnych czekają cztery trasy: podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.

0: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
0: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
0: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
2: Reklama.
3: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Do końca przyszłego roku w Dębiczu koło Kramska zostanie zbudowany PSZOK. Nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma kosztować 2 miliony 850 tysięcy złotych. Gmina dostała na to środki z funduszy europejskich dla Wielkopolski w ramach programu wspierania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. PSZOKi to miejsca, gdzie można odstawić problematyczne odpady, zwłaszcza wielkogabarytowe, które dawniej trafiały najczęściej do lasów. Można tam dostarczyć zużyte opony, lodówkę czy styropian. Lista produktów, z którymi nie wiemy, co zrobić, ale za to doskonale wiedzą, jak je zagospodarować w PSZOKu, jest długa. Tymczasem z Kazimierza Biskupiego płyną smutne wieści. Zmarł Jan Sikorski, były wójt gminy. Jan Sikorski przez wiele lat angażował się w działalność samorządową i społeczną na rzecz tej części powiatu. W latach 2002-2014 pełnił funkcję radnego gminy Kazimierz Biskupi, pracując w Komisji Kultury i Oświaty, Porządku Publicznego, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych. W latach 2014-18 sprawował urząd wójta. Był człowiekiem oddanym sprawom lokalnej społeczności i zaangażowanym w rozwój gminy, czytamy na profilu społecznościowym Kazimierza Biskupiego. Przykład warty naśladowania przez wszystkie placówki edukacyjne w regionie. Zespół Szkół Technicznych imienia generała profesora Sylwestra Kaliskiego w Turku, a dokładnie samorząd uczniowski, otwiera się na sugestie młodzieży. W świetlicy stanęła skrzynka pomysłów. Można anonimowo składać własne propozycje, można je zgłaszać także online. Uczniowie, którzy chcą zmienić coś w swojej szkole, mają pomysł na jakieś wydarzenie lub atrakcję, albo widzą jakiś problem, który należałoby rozwiązać, mogą poczuć się bardziej sprawczy i wysłuchani. Podobne rozwiązania funkcjonują już w wielu szkołach w okolicy, jednak powinien to być standard w każdej placówce oświatowej. Tymczasem sprawdźmy, jakie wydarzenia dla dzieci szykują lokalne księżnice. W kole już w piątek od 15:30 czytanie na dywanie. W programie przewidziano warsztaty czytelnicze, plastyczne oraz ruchowe. To w willi dla dzieci w kole, a w Koninie w sobotę o 10:00 dzieci w wieku od 4 do 7 lat będą mogły przekonać się, jak można zobaczyć historię za pomocą dotyku i zapachu. To podczas akcji Maluch w bibliotece. Tym razem skupimy się na zmysłach i dobrej literaturze. Będą zabawy sensoryczne, będziemy dotykać, sprawdzać i poznawać świat różnymi zmysłami. To zajęcia, które angażują dziecięcą ciekawość znacznie bardziej niż zwykłe zabawki. Do tego wspólne czytanie. Wybrano już bajkę, która nie tylko opowiada ciekawą historię, ale stanie się też punktem wyjścia do różnych wspólnych zadań. Zarówno na zajęcia w kole, jak i te w Koninie, trzeba się zapisać. Płyną pieniądze do rodzinnych ogrodów działkowych w regionie. Na ROD Róża w Słupcy zostały przyznane ponad 33 tysiące złotych, 45 tysięcy na ogród Wspólnota w Turku, 40 na Sielankę i prawie 35 tysięcy na Energetyk, również w Turku. W sumie aż 4 miliony złotych z budżetu województwa wielkopolskiego trafiło do 105 ogrodów działkowych na inwestycje związane z infrastrukturą ogrodową. RODy z Wielkopolski po raz ósmy pozyskały wsparcie na realizację takich projektów. To umożliwia realizację szeregu prac związanych z poprawą funkcjonalności. Pomoc przekazywana jest w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. W Wielkopolsce funkcjonuje ponad 500 ogrodów działkowych, z których korzysta około 100 tysięcy rodzin. Powierzchnia ogrodów w regionie wynosi około 4 tysięcy hektarów, dlatego ważne jest, by ta infrastruktura była na bieżąco naprawiana i utrzymywana w odpowiednim stanie. Działki w miastach odgrywają coraz istotniejszą rolę. Są zielonymi płucami przy zatłoczonych, ruchliwych osiedlach i, co jeszcze ważniejsze, ogródki są przestrzenią doskonale gromadzącą wilgoć. Ma to znaczenie w kontekście stepowienia Wielkopolski, gdy doświadczamy długich okresów suszy, po których często następują krótkie, ale intensywne opady. Będą za darmo rozdawać sadzonki. Nadleśnictwo Konin wraz z partnerami organizuje akcję, której celem będzie zwiększenie liczby roślin na prywatnych posesjach mieszkańców regionu. Pod koniec przyszłego tygodnia, w piątek 22 maja, w godzinach od 13 do 17 na parkingu przy Centrum Handlowym w Starym Mieście ma zostać bezpłatnie rozdanych kilkaset sadzonek drzew. Tymczasem w Golinie będzie pchli targ. Jeśli ktoś ma w domu rzeczy, którym warto dać drugie życie, albo lubi wyszukiwać dla siebie wyjątkowe perełki, to golińskie osiedle Starówka organizuje pchli targ i zaprasza zarówno wystawców, jak i kupujących. To świetna okazja do sprzedaży rzeczy zalegających na strychu lub w garażu, prezentacji własnego rękodzieła, wymiany i zakupów w miłej atmosferze oraz integracji mieszkańców gminy Golina. Dzieci również mile widziane mogą sprzedawać swoje zabawki lub własnoręczne prace i zebrać kieszonkowe na wakacyjne plany. Pchli targ odbędzie się 21 czerwca w godzinach od 10 do 15 na placu Kazimierza Wielkiego przy Bibliotece w Golinie. I jeszcze jedno zaproszenie. We wtorek od 15.30 godzina otwartych zabaw w żłobku miejskim przy ulicy Parkowej w Turku. Opiekunowie zapraszają wszystkie maluchy wraz z rodzicami. Będzie można przekonać się, że można tam powierzyć dziecko w dobre ręce i pójść w tym czasie do pracy. Na kolejnym obszarze Wielkopolski Wschodniej będą prowadzone samolotowe opryski drzew. Niedawno mówiliśmy o takich działaniach, które trwają już w Nadleśnictwie Grodziec. Teraz komunikat opublikowało Nadleśnictwo Koło. Tam mowa o nieco innym szkodniku. Aż do 17 czerwca, oczywiście w zależności od warunków pogodowych, na obszarach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Koło położonych w gminie Chodów, planowane jest przeprowadzenie lotniczego zabiegu ograniczenia liczebności szkodników pierwotnych drzewo stanów dębowych. Nie będzie więc można wchodzić do lasów do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy na powierzchni roślin. Na szczęście jednak, ze względów na selektywne działanie, preparat uznawany jest za środek o niewielkim wpływie na ludzi i dzikie zwierzęta, w tym owady zapylające. Kuprówka rudnica, którą mają zwalczyć wspomniane opryski, żeruje głównie na liściach różnych gatunków drzew i krzewów. W okresie masowego żerowania może doprowadzić do gołożerów, czyli całkowitego pozbawienia drzew liści. Uszkadzać może także pączki, co prowadzi do zahamowania przyrostu i owocowania, a w przypadku silnego osłabienia drzew, na przykład przez suszę, do ich zamierania. Największe uszkodzenia powoduje w młodych drzewostanach, w sadach owocowych oraz w zadrzewieniach przydrożnych. Masowe występowanie tego szkodnika może być rozległe i zwykle trwa nawet 3-4 lata. Gąsienice, kuprówki i różnice są groźne dla człowieka. Włoski pokrywające ciało tych stworzonek mają silne właściwości uczulające i mogą powodować obrzęki oraz podrażnienia skóry. Nadleśnictwo Koło apeluje o zastosowanie się do okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie objętym zabiegami lotniczymi. Zostało jeszcze 250 wolnych miejsc startowych spośród 500. Trwają zapisy na ogólnopolski bieg milowego słupa. Zawody odbędą się w Koninie na dystansie 10 km 27 czerwca o 20. Zawodnicy muszą mieć co najmniej 16 lat. Trasa prowadzić będzie ulicami Starego Konina, dalej przez mosty, zahaczając o fragment Nowego Konina. Można też zgłosić się na marsz z kijkami. W rywalizacji wyłoniony zostanie także najlepszy koninianin. Będzie również kategoria zespołowa. Zapisy w serwisie dostartu.pl. Wydarzenie organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tymczasem 23 maja od 9 rano w hali sportowej Mosiru w Kole ma odbywać się turniej piłki siatkowej kobiet. Jeszcze można się zgłaszać. Nie ma opłaty wpisowej. Tego samego dnia, ale od godziny 14, tyle że w Lubstowie w gminie Sąpolno planowany jest festyn profilaktyczny. Będą atrakcje dla dzieci, pokazy, poczęstunek i wspólna zabawa, kiełbaski z grilla, zapewni rada rodziców oraz sołectwa i koła gospodyń wiejskich z Lubstowa, Lubstówka, Nowej Wsi, Stefanowa i Racięcic. W wydarzenie włącza się także powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna z Konina, policja, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Trwają przygotowania do Nocy Muzeów. Wydarzenie odbędzie się w całej Wielkopolsce w najbliższą sobotę, także w naszym mieście. O szczegółach Dariusz Michalak.
2: Pokazy rekonstruktorskie, koncerty, warsztaty rękodzielnicze i spotkania z historią. Muzeum Okręgowe w Koninie po raz kolejny zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania Europejskiej Nocy Muzeów.
3: 16 maja rozpoczynamy o godzinie 17 i oczywiście do późnych godzin nocnych, do północy nasze muzeum będzie otwarte.
2: Mówi Danuta Pydyńska z Muzeum Okręgowego w Koninie.
3: To jest taka okazja, aby pozwiedzać całe muzeum, wszystkie jego wystawy, zobaczyć oczywiście za darmo, zerknąć we wszystkie zakątki. I to też jest taka specyficzna noc, ponieważ zbiera się tutaj wtedy bardzo dużo ludzi. Co roku mamy ich coraz więcej. Są zainteresowani tym, co prezentujemy na naszych wystawach i w ogóle we wszystkich naszych obiektach.
2: Organizatorzy zachęcają, by ten wyjątkowy wieczór spędzić wspólnie, rodzinnie, z przyjaciółmi, lub po prostu z ciekawości świata i tradycji.
1: A program Nocy Muzeów w Koninie jest bardzo bogaty. Ze wszystkimi atrakcjami można zapoznać się pod adresem muzeum.com.pl. Już pojutrze kolejne ciekawe spotkanie autorskie i to z bardzo lokalnym twórcą z Konina, ale w Turku. W tamtejszej Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Włodzimierza Pietrzaka z czytelnikami zobaczy się Stanisław Piguła. To autor takich powieści jak Mama mnie wymyśliła, Zagubiona, Morderca, Kochanka czy Testament matki. Były szef Przeglądu Konińskiego odwiedzi turkowską księżnicę w piątek o 17:00. Wstęp jest wolny. Zapraszamy do Turku i zapraszamy też do posady w gminie Kazimierz Biskup. W niedzielę 17 o godzinie 17 w Zabytkowym Pałacu, który jest filią Ośrodka Kultury, wystąpi Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie, który zabierze publiczność w pełną energii i emocji muzyczną podróż przez świat swingu, jazzu i niezapomnianych aranżacji. To doskonała okazja, aby spędzić popołudnie przy muzyce na żywo i poczuć wyjątkowy klimat big bandowego brzmienia. Tu też wstęp jest wolny. A w Koninie trwają przygotowania do tego, co w przedostatnią niedzielę miesiąca wydarzy się na Bulwarze Nadwarciańskim. 24 maja w godzinach od 11 do 17 odbędzie się tam kwiatowy festyn miejski. Organizatorzy przygotują dla nas mnóstwo atrakcji, warsztatów animacji, strefę relaksu, kiermasz kwiatów i wiele niespodzianek dla dzieci oraz dorosłych. Audiobooki online na kartę biblioteczną to całkiem nowa usługa w Konińskiej Bibliotece. Dzięki tej formie korzystania ze zbiorów szczególnie osoby starsze mogą w prosty i bezpieczny sposób rozpocząć swoją przygodę z internetem. Wszystkie książki w wersji dźwiękowych opowiadań należą do zbiorów naszej wypożyczalni, a korzystanie z nich odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku tradycyjnych lektur. Bez kodów i zbędnych formalności wystarczy posiadać ważną kartę biblioteczną, wejść na stronę audiobook.pl i wybrać z listy Konin. Tymczasem trwają przygotowania do rajdu Bądź trzeźwy na drodze. Trasa prowadzić będzie przez wsie w okolicach Kleczewa. Osoby zainteresowane udziałem w rowerowej wyprawie mogą zgłaszać się jeszcze do 29 maja do Urzędu Miasta i Gminy, a sam rajd wystartuje 13 czerwca. W poprzednich edycjach bywało, że na dwóch kółkach jechało nawet blisko 1000 osób. Akcja skierowana jest do całych rodzin. Chodzi bowiem o to, by dać dobry przykład młodzieży. Profilaktyka antyalkoholowa zaczyna się właśnie od najbliższych. A nietrzeźwi kierowcy to wciąż poważny problem. Warto więc robić coś pozytywnego. Stąd przypomnienie. W niedzielę 24 maja o 16 na placu przed Konińskim Centrum Kultury przejdzie coroczna parada kundelków. Można przyjść z psiakiem każdej rasy. Będą tam obecni także wolontariusze schroniska mieszczącego się przy Gajowej.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Reklama.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Lunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: Dzień dobry, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Zatrzymany za liczne kradzieże.

0: Policjanci z Komendy Miejskiej w Koninie zatrzymali 45-letniego mieszkańca powiatu pilskiego, podejrzanego o serię kradzieży na terenie miasta i powiatu konińskiego. Mężczyzna kilkukrotnie wchodził do sklepów, skąd wynosił różnego rodzaju towar, od artykułów chemiczno-przemysłowych przez materiały budowlane po zabawki. Łączna wartość strat przekroczyła 17 tysięcy złotych. Zabrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów. Decyzją prokuratora mężczyzna został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Tydzień temu, w długi majowy weekend, w Starym Mieście na ulicy Lisieckiej doszło do potrącenia rowerzysty. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, życia 88-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Konińska policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. Wiosenna pogoda sprzyja zwiększonemu natężeniu ruchu. Na drogach jest coraz więcej rowerzystów i motocyklistów. Pamiętajmy o rozwadze, przestrzeganiu przepisów i wzajemnym szacunku na drodze. Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut o awanturze w przychodni lekarskiej.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Powtórkę.
3: Kronika Kryminalna.
0: Po długim majowym weekendzie nie wszyscy byli trzeźwi. W poniedziałek w godzinach porannych konińscy policjanci przeprowadzili na terenie miasta i powiatu działania kontrolne pod nazwą Trzeźwy Poranek. Funkcjonariusze przebadali ponad 1500 kierujących. Zatrzymali 6 osób kierujących pojazdami w stanie po użyciu alkoholu oraz jednego nietrzeźwego rowerzystę. W trakcie działań zatrzymano również 6 uprawnień do kierowania. A jak to wyglądało w skali całego regionu? Na terenie województwa 283 policjantów. W poniedziałek rano policjantów ruchu drogowego wspieranych przez 185 funkcjonariuszy innych wydziałów przeprowadziło takie właśnie kontrole kierowców i w całej Wielkopolsce przebadano łącznie 58 845 osób. 111 z nich zdecydowało się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów pod wpływem alkoholu. Dodatkowo jedna z nich prowadziła samochód pomimo orzeczonego zakazu sądowego. Awantura w placówce medycznej i szybki wyrok sądu. Kolscy policjanci interweniowali wobec 57-letniego mężczyzny, który zakłócał porządek publiczny w jednej z placówek medycznych na terenie powiatu kolskiego. Był agresywny, wulgarny i nie stosował się do poleceń, nawet w obecności policjantów. Badanie wykazało 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym. Już następnego dnia zapadł wyrok 1500 zł grzywny oraz pokrycie kosztów postępowania. To pierwszy taki przypadek w powiecie kolskim po zmianie przepisów w 2026 roku. Zakłócanie spokoju lub porządku publicznego w zakładzie leczniczym lub w trakcie akcji medycznej może skończyć się nie tylko interwencją policji, ale też szybkim wyrokiem sądu. Do Komendy Miejskiej Policji w Koninie docierają kolejne zgłoszenia dotyczące prób oszustwa metodą na listonosza. Oszuści podszywają się pod pracowników poczty i informują o rzekomej nieodebranej przesyłce. Następnie proszą o dopłatę do paczki, kliknięcie w przesłany link i podanie danych lub danych do logowania. Pamiętajmy, poczta nie wysyła takich próśb w wiadomościach SMS ani przez komunikatory. Nie klikajmy w podejrzane linki, nie podawajmy swoich danych ani danych do bankowości elektronicznej, a w przypadku wątpliwości skontaktujmy się bezpośrednio z placówką pocztową lub zgłośmy sprawę policji. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut opowiem o 36-latku zatrzymanym przez policjantów z Turku.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Powtórkę.
3: Kronika Kryminalna.
0: Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu tureckiego, który posiadał przy sobie narkotyki. Jak się okazało, były to nowe substancje psychoaktywne. Mężczyźnie przedstawiono zarzut ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nowe substancje psychoaktywne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Ich skład często jest nieznany, a działanie może być nieprzewidywalne i wyjątkowo niebezpieczne. Posiadanie takich środków jest nielegalne i podlega odpowiedzialności karnej. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie informuje, że w okresie poprzedniego tygodnia odnotowano łącznie 53 zdarzenia, w tym 28 pożarów, 24 miejscowe zagrożenia oraz jeden alarm fałszywy. Szacunkowe straty powstałe w wyniku tych wszystkich sytuacji wyniosły 740 tysięcy 700 zł, a wartość uratowanego mienia dużo więcej. Tu strażacy naprawdę stanęli na baczności i zrobili wszystko, żeby jak najmniej naszego dobytku ucierpiało, bo uratowali mienie o wartości 2 601 000 zł i w tych wszystkich działaniach udział brało 125 zastępów, czyli w sumie 596 strażaków PSP i OSP. I to wszystkie tematy na dziś, a kolejne spotkanie z naszymi służbami już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
2: Powtórkę.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Kolejne autobusy elektryczne zasilą flotę MZK Konin. Spółka podpisała umowę na zakup 6 elektryków marki Carson za ponad 22 miliony złotych.
6: Jestem Sławomir Werchowski, jestem członek zarządu firmy Kinetic, dystrybutorem Carsona na Polskę.
0: Proszę opowiedzieć o Carsonach właśnie. Czym ta marka się wyróżnia?
6: Bo Carson jest turecka firma, która istnieje około 60 lat. I oni dzisiaj w ramach tych pojazdów, autobusów miejskich mają jedyni w Europie w tej chwili gamę od mini autobusu 6-metrowego do tego największego 18-metrowego przegubowego autobusu. To jest jedyna taka firma, która to całą gamę posiada. Źródła energii, jest to producent, który ma i klasyczne bateryjne autobusy, takie jak są tutaj w Koninie, ale też ma i autobusy na wodór. Także w tym jest też są, powiedzmy, liderem w Europie. W Polsce Carson jest dosyć długo na rynku. Pierwsze elektryki wprowadzane do, myślę, że Gdańsk był pierwszym miastem, chyba w 2019 roku. To jest praktycznie początek ich pojazdów elektrycznych. A i dużo jest diesel, wersja, która kiedyś była bardzo często używana. Na to, co to są po prostu opinie z rynku, że to jest jeden taki dobry pojazd, który się sprawdza w eksploatacji i prosty jest do obsługi i generalnie klienci są zadowoleni z tych pojazdów.
0: A gdzie Carson są produkowane?
6: W Bursie. Bursie w Turcji. A to jest generalnie, Bursa jest jeden od największych największych lokalizacji co do pojazdów przemysłowych. Także prawie wszyscy europejskie producenci mają jakąś fabrikę w Bursie.
0: A w Kaliszu macie takie przedstawicielstwo?
6: My mamy biuro sprzedażowe w Kaliszu. Znaczy, siedziba nasza jest w Warszawie, ale w Kaliszu mamy zespół, który się właśnie zajmuje autobusami. Jest to 6-metrowy autobus, także prawie jest wielkość jednego większego auta, samochodu osobistego. Ma 10 stojących miast, także w sumie jest około 22 osoby się mieszczą w takim autobusie. To, co jest też ważne, że ma bardzo dużo przestrzeń niskopodlogową i w tym sensie jest bardzo wygodny, bo lekko się do tego pojazdu chodzi i wychodzi. Też ma dosyć szerokie drzwi. Są dwie opcje, nie wiem tutaj dokładnie, czy to jest zamknięta, czy jest otwarta kabina. Jest taka możliwość, że ma nawet i zamkniętą kabinę dla kierowcy. Są taka miasta, które na tym wymagają. Nawet nie wiem, nie byłem w tym autobusie, także nie wiem, czy on właśnie taką kabinę ma. Jest to pojazd bardzo wygodny, bo generalnie zawieszenie jest takie jak auta klasycznych i to jest też jedna od zaleta, bo jest prosty do serwisowania, bo nie ma żadnych tych kompleksnych, nie wiem, powierzchnich systemów zawieszenia albo hamulec, tak? I też to jest dosyć ważne u tego auta, że jest na podstawie BMW technologie, znaczy co do silnika i baterii, cały napęd tego pojazdu jest BMW.
0: A proszę powiedzieć, jak będzie wyglądało serwisowanie tego samochodu, tego pojazdu, bo my często mamy tak, te wszystkie autobusy praktycznie, które są w Koninie, one są naprawiane na bieżąco przez naszych mechaników. Tak. Oni jakieś przeszkolenia przychodzą. Czy tak było też w tym przypadku?
6: Tak jest, tak. Też jest podpisana umowa ASO, czyli Konin dostał autoryzację do regularnego serwisowania takich pojazdów i oczywiście my z drugiej strony jesteśmy blisko, że jakby się coś działało w ramach gwarancji albo coś, co jest powyżej takiego regularnej konserwacji albo serwisowania pojazdów, jesteśmy, żebyśmy pomogli, bo mamy mobilne serwisy, które mogą w każdej chwili być tutaj na miejscu i pomagać.
0: To też padło tutaj przy podpisaniu umowy kwestia paliw, tak? Mamy problemy na całym świecie teraz z tradycyjnymi paliwami. Proszę powiedzieć, czy to rzeczywiście się dużo lepiej opłaca w tej chwili jeździć elektrykami?
6: Bo kilka problemów tutaj jest. Pierwszy problem jest zagrożenie zdrowia spalinami. I tutaj nie mówimy tylko o spalinach, które produkują autobusy, tak? Bo autobusów jednak nie jest aż tak dużo, ale generalnie te spaliny, które są w mieście, pochodzą od aut. Wprowadzanie takiego czystego transportu z jednej strony pomaga i budowaniu takiego świadomości mieszkańców, że jest opcja jazdy do miasta bez używania pojazdów osobistych aut. Znaczy to jest jeden problem, znaczy zagrożenie zdrowia. Drugo jest koszt energii. Ja osobiście uważam, że koszt paliwa taki dieslów już nigdy nie pójdzie na dole, bo to wszystko wygląda na to, że się ten dystrybucja tych rodzajów paliw się zmienia i nie wiadomo, jak się to na końcu skończy, ale ceny są coś, co na pewno nie będą chodziły w dół. Z drugiej strony takie pojazdy elektryczne trwają bardzo długo i tutaj nie mówimy tylko o paliwu jako dieslu, ale też mówimy o olejach, mówimy o jakichś innych plynów, które są używane w klasycznych pojazdach, których w elektrykach po prostu nie ma. Taki pojazd elektryczny generalnie jest co do serwisowania bardzo prosty i ma bardzo długą żywotność takich pojazdów, bo sporo dłuższa niż u diesla. Na przykład jeszcze jeden przykład mogą być na przykład hamulce. Takie pojazdy są wyposażone w system regeneracji energii. I to nawet nie jest kontrolowane przez kierowcę, to po prostu jest oprogramowane w samym pojeździe. Znaczy kierowca, jak zdejmuje pedale z gazu, pojazd hamuje, regeneruje energię i w ten sposób zużywa mniej hamulec. I to jest znowu jakieś oszczędzanie, które się na pewno będzie spędzać. Także uważamy, nasze doświadczenie jest, że koszty operacyjne tych pojazdów są sporo niższe niż koszty u diesla.
5: Zakup był zrealizowany w ramach projektu Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Dofinansowano go w 70% z funduszy europejskich, a w 15% z budżetu państwa. Kolejne spotkanie z historią odbędzie się 15 maja w Bibliotece Publicznej gminy Stare Miasto. Tym razem uczestnicy poznają niezwykłą postać kapitana Władysława Szubińskiego, żołnierza Armii Krajowej i prawdopodobnie jedynego cichociemnego z naszego regionu. Wydarzenie zatytułowane Zapomniany bohater z Rumina przygotowali pasjonaci historii z gminy Stare Miasto.
2: Nazywam się Adam Urycki. Kapitan Władysław Szubiński był moim wujem. Był cichociemnym. To są elitarne jednostki Armii Krajowej utworzone w Anglii i przerzucone do Polski w celu wspierania Armii Krajowej. Było ich tak naprawdę 316, którzy przeszło wszystkie kursy, które musieli przejść, żeby zostać cichociemnym. Na początku do tego kursu zgłosiło się 2413 ochotników. Cały ten kurs przeszło 579. Tak jak już wcześniej wspomniałem, 316 zostało zrzuconych do Polski i oni to są właśnie tylko cichociemni, mogą się nazywać. Kapitan Władysław Szubiński urodził się w Ruminie 31 sierpnia 1911 roku. Tam chodził do 5 klas do Rumina, 2 klasy skończył w Koninie. Następnie po tej szkole powszechnej dostał się do Korpusu Kadetów nr 2 w Chełmie. W Korpusie Kadetów nr 2 w Chełmie, dlaczego tam się dostał? Dostał się z tego względu, że jego ojciec, podporucznik Stanisław Szubiński, był weteranem z powstania styczniowego z 1863 roku i takie osoby miały pierwszeństwo, żeby tam się dostać. Więc tam w korpusie kadetów w Chełmie ukończył maturę, zdał ją i następnie dostał się do Szkoły Podchorąży Artylerii w Toruniu. W Szkole Artylerii w Toruniu zdobył porucznika artylerii, lokatą 109. Po uzyskaniu tego stopnia oficerskiego dostał się do 22. Palu Artylerii Legii. Ten pułk znajdował się w Przemyślu. Uzyskał również tam stopień, awansował na stopień porucznika. Brał udział w konkursach. Był zwycięzcą wydarzenia, które było ilustrowane w Kurierze Codziennym. I to było w pięcioboju okręgu korpusu. Rodzinie ta historia była ukrywana. Wszystkie dokumenty odnośnie wuja były schowane w szafie u mojej mamy. Moja mama jest jedna z ostatnich z Rumina, która jest szubińską. Po prostu 20 parę lat temu była sąsiadka na wycieczce w Warszawie i jest tablica upamiętniająca cichociennych. I tam był właśnie wymieniony kapitan Władysław Szubiński. I tam się dowiedziała, że była pierwsza książka Pychowa o cichociennych. Następnie, jakieś też kilkanaście lat temu, Zdzisław Drzymała próbował się skontaktować, taki lokalny też historyk tutaj z kimś z Rumina odnośnie rodziny Szubińskich i po prostu dał ksero tej książki i swoim imieniem, nazwiskiem. No i to oczywiście przez sąsiadów trafiło do nas. Pamiętam to jeszcze do tej pory, jak stałem na podwórzu. Sąsiadka przynosi mi i tam była właśnie wymieniona cała historia. Zacząłem się mamy wypytywać, jak to było, kto to był. Mama mówi, że do końca nie wiedziała, co się z wujem stało, że mógł pójść z Andersem, mógł zginąć w Katyniu. Nie chciała nikomu o tym mówić, ponieważ to były lata PRL-u, gdzie wiadomo, że o Katyniu się nie można było mówić, nie można było mówić o wielu rzeczach. Byli też przesłuchiwani przez SB. Z początku nie wiedziałam, o jakiego wuja chodzi, ale to chodziło właśnie o kapitana Władysława Szubińskiego. Z tego względu, że w Anglii do tej pory kapitan Władysław Szubiński jest uznawany jako zaginiony tajny agent i cały czas jest tam aktywny. Nie ma aktu zgonu. Zacząłem tę historię od tamtego momentu szukać, to już jest kilkanaście lat. Jeszcze wcześniej był dokument patent oficerski u mnie w szafie i mama mówi, wuja już nie żyje, więc możesz sobie sprzedać to, coś tam zbieramy, jakieś monety. Pojechałem na jarmark do Konina i sprzedałem ten patent, wybrałem patent. Zostały jeszcze inne rzeczy po wuju. No i niestety, jak się później zorientowałem, co to jest, szukałem tego 25 lat po różnych aukcjach, wszędzie. Udało mi się trafić w listopadzie zeszłego roku na aukcji, gdzie się ukazał ten patent i dogadałem się z domem aukcyjnym i przy wsparciu moich znajomych pojechaliśmy go odebrać i odkupić i w tej chwili jest on u mnie. Bo jest oczywiście ten oryginalny patent, który trafił. Tablo Korpusu Kadetów numer 2, które jest, nie wiem czy może ile takiego tablo była z tego zakończenia, kiedy wuja ukończył i zdał maturę. Zdjęcia, które są unikatowe, które nigdy nie były publikowane. Są również inne zdjęcia, które przez te wiele lat udało mi się zebrać, na których gdzieś tam pojawia się wuja. Trafił mi się też akurat album z 22. pułku, gdzie wuja ma wręczaną odznakę pułkową. Więc to też jest takie fajne zdjęcie pokazujące, gdzie to było, jak to się odbyło i jak to było trudne, żeby po prostu wszystko to przetrwać. Wuja dostał się do niewoli niemieckiej w Przemyślu podczas przebijania się na front lwowski. Wuja z całą wojnę, bitwę o Polskę stoczył w Armii Kraków. Na całych ten frontach brał udział czynny. Był dowódcą 9. Baterii 3. Plutonu. I tak do 21 września 1939 tak skończył służbę w tym pułku. Gdy próbował przedostać się na front lwowski, został schwytany w Przemyślu przez Niemców i przewieziony do Krakowa. W Krakowie udało mu się uciec. Po tej ucieczce większość siostra, bracia, czyli mój dziadek, zostali wywiezieni przez Gestapo na przymusowe roboty do Niemiec. I na przykład dziadek powrócił po 5 latach po wojnie. Od siostry tam córka jedna zmarła w tym czasie, mając 18 lat. Po prostu ukrywała się, żeby ją Niemcy nie wynieśli, zachorowała. Po prostu nie przeżyła tej wojny. Jak już wuja udało mi się uciec z tego Krakowa, to w Cisnej na pieszo przedostawał się na Węgry. Węgrzy trafił do obozu wojskowego, później następnie do Francji. I we Francji dostał się do 4. palu. Po upadku Francji wuja dostał się na statek statkiem z La Rochelle dopłynął do Plymouth i tam już dostał się do Anglii. Następnie z Anglii zgłosił się do tajnego wywiadu i został zrzucony tutaj do Polski.
7: Dzień dobry, nazywam się Paweł Gościmiński. Inicjatywa spotkania z historią powstała kilka miesięcy temu, gdzie wspólnie z kolegą zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie na temat historii oręża polskiego i zauważyliśmy, że jest takie zapotrzebowanie i zainteresowanie w naszej lokalnej społeczności związane z historią. Celem jakby tych spotkań było to, żeby odkryć historię naszych tutaj lokalnych bohaterów, często zapomniane, często nieznane, i przybliżenie tych historii mieszkańcom naszej gminy, ale nie tylko, bo okazuje się, że na spotkania także przyjeżdżają mieszkańcy Konina, ponieważ drugie spotkanie dotyczyło żołnierzy wyklętych, którzy byli przetrzymywani przez władze komunistyczne w więzieniu na ulicy Wodnej. To byli mieszkańcy naszego regionu konińskiego, bardzo młodzi ludzie, którzy zostali zamordowani tylko i wyłącznie przez to, że nie pogodzili się z nową władzą i zginęli z hasłem Bóg, honor, ojczyzna na ustach, walcząc o wolną i niepodległą Polskę. I kolejnym spotkaniem, które związane jest z tym cyklem, to zapomniany bohater z Rumina. Związana ona jest z tą legendą tutaj nieodkrytą kapitana Władysława Szubińskiego, osoby tutaj najbliższej, bo związanej z mieszkańcami gminy Stare Miasto, z mieszkańcami Rumina. I dlatego też zawiązała się tutaj taka grupa inicjatywna, która organizuje to spotkanie. Bardzo nam jest miło, że zaangażowało się w to wszystko tyle osób. Ale mamy już w planach następne spotkania. Bohaterem, w związku z którym będzie zorganizowane spotkanie, to Bronisława Klimkowska. To akurat jest moja ciocia, więźniarka obozu koncentracyjnego Ravensbrück, która z Modły została jako młoda dziewczyna wywieziona do obozu koncentracyjnego i nigdy stamtąd nie wróciła już. Naszym celem na lokalnych pasjonatów historii jest właśnie przybliżanie takich historii bardzo bliskich ludzi, a często tych historii, które nie są opisane i są mniej znane.
8: Robert Szymański, Wataha Konin. Myślimy, że no po prostu trzeba takie tematy poruszać, żeby tym młodym ludziom, a może i starszym, co niektórym, te tematy naświetlić i przypomnieć. Przypuszczam, że jakbyśmy przeciętnego Koninianina zapytali, czy wie, że w Koninie było więzienie, w którym gestapo przetrzymywało ludzi, a potem UB powojenne, to nawet by nie wiedział, że coś takiego było. Tak samo dotyczy to tutaj właśnie cichociemnych, czy naszego tutaj bohatera, pana Szubińskiego, czy ten szkoły oficerów małoletnich. Ja akurat należę do Stowarzyszenia Wataha. Jesteśmy grupą tutaj ludzi, którzy znamy się od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Interesujemy się historią, miejscami związanymi z tą historią, zwłaszcza pierwsza, druga wojna i nie tylko. Staramy się jeździć w takie miejsca, poznawać historię, poznawać ludzi. I czasami przez przypadek wypływają takie historie, o których człowiek nie miał żadnego pojęcia, no nie? No i warto po prostu takimi historiami się dzielić z innymi. I chcemy przede wszystkim zaprosić wszystkich na spotkanie, bo taki bohater nie zdarza się nam na co dzień.
9: Łukasz Tarłowski, mieszkaniec Rumina. Zapomniany bohater z Rumina, historia mieszkańca Rumina, jak tu mówił mój przedmówca, wyciągnięta z szafy. Wzór dla młodego pokolenia. Ja tylko przypomnę, że w wieku 16 lat wstąpił do korpusu kadetów jako syn powstańca styczniowego. Zapraszamy na spotkanie, na prelekcję 15 maja o godzinie 18. Wstęp oczywiście wolny. Na spotkaniu poznamy całą historię naszego bohatera z Rumina. No i też będzie wiele niespodzianek, wiele dokumentów, wiele artefaktów do obejrzenia.
7: To także jest fantastyczny czas na spotkanie się mieszkańców gminy Stare Miasto, żeby mogli wymienić swoje także historie między sobą, związane z gminą, związane ze swoimi rodzinami, związane z tym, co zapamiętali z przeszłości. Wspaniałe spotkanie, na które zapraszamy.
5: A więc informacji o tej niezwykłej postaci będzie można usłyszeć już 15 maja w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto. Pokazy rekonstruktorskie, koncerty, warsztaty rękodzielnicze i spotkania z historią. Muzeum Okręgowe w Koninie po raz kolejny zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania Europejskiej Nocy Muzeów. O szczegółach tegorocznej edycji mówi Danuta Pydyńska z Muzeum Okręgowego w Koninie.
10: Noc Muzeów w tym roku odbędzie się w Koninie 16 maja. Rozpoczynamy o godzinie 17 i oczywiście do późnych godzin nocnych, do północy nasze muzeum będzie otwarte. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. To jest taka okazja, aby pozwiedzać całe muzeum, wszystkie jego wystawy, zobaczyć oczywiście za darmo, zerknąć we wszystkie zakątki. I to też jest taka specyficzna noc, ponieważ zbiera się tutaj wtedy bardzo dużo ludzi. Co roku mamy ich coraz więcej. Są zainteresowani tym, co prezentujemy na naszych wystawach i w ogóle we wszystkich naszych obiektach. Oprócz wystaw oczywiście będziemy mieć sporo takich atrakcji w różnych obiektach naszego muzeum, które będą też aktywizować osoby zwiedzające tego dnia naszą instytucję. Rozpoczniemy może od Spichlerza, bo to jest taki pierwszy budynek reprezentacyjny, zaraz za bramą wejściową i tutaj przede wszystkim będziemy gościć po raz kolejny górników, którzy oprowadzać będą po wystawie poświęconej wielkopolskiemu górnictwu, ale także będziemy mieć i to po raz pierwszy w naszym muzeum rysownika, karykaturzystę. Przyjedzie do nas Jacek Frąś, wybitny artysta, rysownik, który na żywo będzie oczywiście odważnym tworzył ich portrety z charakterem, czyli karykatury. Więc jeśli Państwu zależy na tym, aby zabrać ze sobą pamiątkę do domu i jesteście na tyle odważni i macie duży dystans do siebie, to zapraszamy. Jacek Frąś będzie rysował na żywo od godziny 17 do 21. Będziemy również mieć animacje dla dzieci. To już jest taki stały punkt naszego programu podczas Nocy Muzeów na trzecim piętrze w Spichlerzu. Te animacje będą prowadziły animatorki Muzeum Okręgowego w Koninie i będą one przede wszystkim poświęcone naszemu muzeum, który w tym roku obchodzi 60-lecie swojej działalności, więc tam będzie można wymalować mural z logiem Muzeum 60-lecie, a także wziąć udział w takim konkursie, w zabawach plastycznych. Tematem tego będzie, jak Twoim zdaniem będzie wyglądało nasze muzeum za 100 lat. Udajemy się dalej przez wspaniały, malowniczy, pachnący ogród muzealny do zamku. Tam na Międzymurzu będą pokazy rekonstruktorskie, w tym roku poświęcone biskupowi Łaskarzowi. Ponieważ w tym roku obchodzimy 600-lecie śmierci biskupa Łaskarza, a także 600-lecie powstania naszego zamku oraz kościoła w Kosławicach, więc te pokazy rekonstruktorskie będą poświęcone jego osobie, jego działalności, będzie dwór biskupa przedstawiony, będzie kuchnia biskupa, a także będą stoiska, które prezentować będą architekturę naszego zamku. Będzie można wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach przy tych stoiskach i na pewno będzie bardzo ciekawie. W skansenie etnograficznym będzie odbywała się lekcja muzealna o polskich strojach i tańcach regionalnych z udziałem tancerzy i kapeli zespołu folklorystycznego Wielkopolanie. To będzie lekcja pod tytułem Wyrychtuj się na tańce i ona jest realizowana w ramach projektu Zwykły, niezwykły projekt z większością. W tej lekcji również będą brały udział osoby z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. Lekcja będzie tak poprowadzona, że każdy będzie mógł również wziąć w niej czynny udział. Będą prezentowane stroje z różnych regionów Polski, stroje i tańce. Będą te stroje omawiane, będą omawiane zwyczaje oraz dlaczego akurat zakładano tę część garderoby i w jakim regionie i jak ona wyglądała. Tańce będą prezentowane przez poszczególne pary, ubrane w strój z danego regionu, ale będą też choreografie wspólne, także 8 tancerzy będzie prezentować tańce z różnych regionów Polski. I kapela na żywo, oczywiście z takim instrumentarium, które akurat w danym regionie występowało. Całość będzie prowadził Piotr Kulka. To jest choreograf, można też powiedzieć, że etnograf, który od wielu lat zajmuje się folklorem regionalnym naszego kraju. Na wyrychtu się nie kończymy i nie kończymy na tańcach, bo oczywiście po całym tym wydarzeniu będzie degustacja potraw wielkopolskich, więc wiele się dowiemy, troszkę się zmęczymy i pewnie troszeczkę się najemy. Natomiast ze skansenu udajemy się na dworek i tam już tradycyjnie wystąpią dla Państwa uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Koninie. My już mamy też taką tradycję, że promujemy młodych artystów podczas naszego wydarzenia, a oni upiększają to wydarzenie swoimi występami. Koncert musi być. Dworek jest odpowiednim na to miejscem, bardzo atrakcyjnym. Jest on, można by było powiedzieć, troszeczkę schowany w ogrodzie muzealnym, panuje tam cisza, jest odpowiednia atmosfera, więc jeżeli znajdą się osoby, które pragną odpocząć, przez chwilę się wyciszyć, nacieszyć muzyką, to serdecznie zapraszamy na ten koncert. Uczniowie wystąpią w dwóch turach. Koncert będzie powtórzony po godzinie, także jeżeli ktoś nie zdąży na pierwszy występ planowany na godzinę 18.30, to na pewno jeszcze o 19.30 będzie mógł skorzystać z tej atrakcji. Oczywiście Noc Muzeów nie odbyłaby się bez warsztatów. Warsztaty wikliniarskie i tworzenia kwiatów z bibuły będą realizowane na terenie skansenu etnograficznego i tam również w naszej chałupie, w kuchni, będzie zaprojektowane takie atelier fotograficzne. Będzie można sobie zrobić zdjęcie w stroju ludowym. Zdjęcie wykona Maciej Sypniewski, znany fotografik koniński. Natomiast o stroje zadba Litka Maksym, młoda dziewczyna, która na co dzień kultywuje tradycje ludowe w naszym mieście. Całości towarzyszyć będzie kiermasz rękodzielniczy, będzie można na nim zakupić produkty wykonane przez twórców ludowych. W przestrzeni ogrodu muzealnego będzie taka strefa dla relaksu, będzie można przysiąść na leżakach, odpocząć. Pomiędzy drzewami znajdą się też food trucki, w których będzie można zakupić coś energetycznego, aby nie stracić sił. Pamiętajcie Państwo, że nasza Noc Muzeów od godziny 17 do 24. Liczymy na Państwa obecność. Zapraszamy serdecznie.
5: Tegoroczna Europejska Noc Muzeów w Koninie będzie okazją nie tylko do zwiedzania, ale także do aktywnego uczestnictwa w kulturze i historii regionu. Organizatorzy zachęcają, by ten wyjątkowy wieczór spędzić wspólnie, rodzinnie, z przyjaciółmi lub po prostu z ciekawości świata i tradycji.
4: Konin FM.
1: Konin FM.
4: Naturalnie, że
1: przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Radny miasta Konina Joachim Sikorski mówi o wyzwaniach związanych z rozwojem miasta. Od nowych inwestycji mieszkaniowych, przez planowanie strategiczne, aż po trudne relacje z gminami ościennymi. Wszystkie te elementy składają się na szerszy problem tego, jak Konin ma się rozwijać i dla kogo.
11: Miesiąc temu dwa punkty zostały też jakby odroczone na dzisiejszą sesję i tutaj coś się trochę wyklarowało. Jeśli chodzi o ulicę Przyjaźni, czyli inwestycje Metalko, tam z istniejącą przechodnią, która ma być rozbudowana, i ulicę Boczną na Chorzniu, gdzie będzie albo zespół domków jednorodzinnych, takich bliźniaków, nazwijmy to, albo będą jakieś takie kameralne wille. I tutaj i w jednym i w drugim przypadku jest furtka otwarta, tak? Teraz taką decyzję podjęliście, że jednak będzie...
12: Tak, że przystępujemy do zintegrowanego planu inwestycyjnego. Obecnie działka powinna być zabudowana jako domki jednorodzinne i inwestor przedstawiał nam taką to, że ten projekt bądź chce przekształcić ją na wielorodzinne zabudowania, że może to być w formie nie takich bloków, o których my wszyscy myślimy w tym momencie, sobie wyobrażamy jako pewnej takiej bardzo gęstej zabudowy, tylko może być to w postaci raczej mniejszych, wielorodzinnych takich domków w willi miejskiej. Tutaj głosy radnych były podzielone, ja też, może powtarzając się, ale zawsze kiedy wypowiadam się na ten temat, to się powtarzam, że w momencie, kiedy zmieniamy lokalny plan zagospodarowania przestrzennego i taka decyzja jest po stronie rady, to musimy ważyć dwa interesy. Z jednej strony interes miasta w tym, aby poszerzać dostęp do mieszkań, żeby było tych mieszkań więcej, żeby ten rynek był bardziej atrakcyjny i też przez to my mamy więcej mieszkańców, mamy więcej podatków od nieruchomości, też jeżeli będą mieszkańcy, to podatki dochodowe, ale z drugiej strony, w momencie, kiedy dokonujemy zmian, to musimy patrzeć na mieszkańców okolicznych, ponieważ oni, tak jak są tam właśnie wokół domki jednorodzinne, no to budowali się, kupowali te działki i ze świadomością, że wokół będą też domki jednorodzinne. No i w momencie, kiedy my teraz pozwolimy tam zbudować cokolwiek, no to wpłyniemy realnie na pogorszenie jakości ich życia i może to wpłynąć taka na przykład zła inwestycja, taka na obniżenie wartości ich nieruchomości. No
11: i
12: to
11: co
12: jest
11: to
12: po prostu
11: im da to przystąpienie do ZPI?
12: A teraz ZPI to jest taka konstrukcja prawna, takiego instrumentu prawnego, że my teraz dopiero przystępujemy do prac i wyrażamy na to zgodę, na koniec jeszcze możemy się nie zgodzić. Ja tak na przykład zrobię jako też radny reprezentujący mieszkańców Chorznia, że w przypadku, kiedy rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami i po prostu mieszkańcy mi powiedzą, nie, dla nas to nie jest do akceptowania, ponieważ tu się kończy moja działka, a tu obok mi chce blok postawić parę metrów obok i mi to po prostu szkodzi, no to ja takiej finalnej ustawy nie poprawię.
11: Mogą powiedzieć, że my tak, chcemy tych domków, będą brzydko wyglądać.
12: Przez to, że właśnie w tym instrumencie jest też taki zapis o inwestycji współistniejącej, pobocznej, że w pewien sposób inwestor, kiedy za to, że pozwalamy mu na zmianę, to on musi dać coś nam dodatkowego. Na przykład może wybudować dodatkową drogę, zbudować jakiś przez teren zielony dla mieszkańców. Musi coś dać też mieszkańcom w zamian. No i może
11: teraz
12: na koniec...
11: Moment, że mogą sobie mieszkańcy wynegocjować.
12: I teraz właśnie tak, mieszkańcy będą współpracować z miastem i z inwestorem i będą szukali takiego rozwiązania, które dla wszystkich okaże się po prostu pewnego rodzaju wygraną, bo inwestor sprzeda więcej mieszkań. Mieszkańcy mogą stwierdzić, że takie osiedle jest otwarte, zielone, z placem zabaw, jest dla nich lepsze niż jak ma tu powstać sporo jakichś nowoczesnych bliźniaków. Więc ja wierzę, że jest takie rozwiązanie, które wszyscy stwierdzą, to jest lepszy deal dla nas. Więc teraz czekamy po prostu na ustalenia i na krok ze strony inwestora. My daliśmy zielone światło na rozpoczęcie pracy.
11: No to my czekamy, w takim razie mieszkańcy czekają, aż te konsultacje ruszą. Jeśli chodzi o Chorzeń, jeśli chodzi o piąte osiedle, o ten rejon ulicy Przyjaźni. I jeszcze jeden temat, który takie zdanie się przewijało często dzisiaj na sesji. Otwieramy furtkę do zaktualizowania strategii miasta. No właśnie, i tutaj dużo dyskusji było, ale też przy okazji tego utknęło mi takie zdanie, taka wypowiedź odnośnie i pana radnego, i radnego Czerniejewskiego w sumie, odnosząca się do cen energii, bo ta strategia odnosi się dużo do zielonej energii. Konina jako miasta, które jest oparte o właśnie tę formę produkcji prądu i takie wyliczenie, że 9 miliardów dopłacamy co roku do węgla, węgiel jest właśnie tym najdroższym źródłem prądu, to się przewijało i u pana Czerniewskiego.
12: Tak, ponieważ znaczy dyskusja nad strategią, strategia miasta to jest taki dokument, ja myślę, że on budzi zawsze wiele emocji, ponieważ on nie tyle mówi o taki, on jest po to, to jest dokument naprawdę techniczny, po to, że my wybieramy jakieś miejsce, jak widzimy miasto, jak chcielibyśmy, żeby nasze miasto wyglądało za 10 lat i do tego dopisujemy zadania, inwestycje, konkretne projekty, które przybliżą miasto do tego punktu i które musimy zrealizować w ciągu tego czasu. My postrzegamy Konin jako miasto zielonej energii, jako miasto, które jest atrakcyjne dla inwestorów przez to, że powstaje coraz więcej branż, które tej energii potrzebują bardzo dużo, tak jak na przykład data center, o którym teraz mówimy. I takie miasto, które jest pewne, jeśli chodzi o sytuację energetyczną, jest atrakcyjne i to są korzenie Konina. Podczas tworzenia tej strategii wpisujemy tam konkretne zadania, inwestycje, projekty, na które potem staramy się pozyskiwać dofinansowania. I my też jako miasto, jak pozyskujemy dofinansowanie, to możemy wspierać się tym, że to zadanie jest na naszej strategii i to zadanie jest dla nas ważne. Przez co też cieszymy się taką skutecznością, jeśli chodzi o te dofinansowania zewnętrzne. Co jest najważniejsze? To, że na stronie miasta i też w przestrzeni na pewno publicznej pojawi się niedługo informacja o konkretnych terminach, kiedy do takiej strategii będziemy przystępować do tworzenia jej. I to będą otwarte spotkania, na których ja też bardzo chciałem zaprosić mieszkańców lub żeby pisali po prostu do radnych ze swojego okręgu do tego, co według nich powinno się w tej strategii znaleźć, czego nie ma, ponieważ uważam, że jest to świetna okazja, żebyśmy tak, to jest pewnego rodzaju forma konsultacji społecznych, że razem zatrzymujemy się na chwilę w takich ciągu spraw bieżących, powiedzmy w mieście i patrzymy w przyszłość i mówimy, gdzie chcielibyśmy się znaleźć. I w kontekście tej energetyki to dzisiaj też została poruszona taka dyskusja, już odnosząc się trochę do polityki ogólnokrajowej, że pewni radni zarzucali, że ta energia zielona jest droga i że teraz w ogóle mamy bardzo drogą energię w Unii i przez to nie ma przyszłości. No tylko warto zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy została podjęta decyzja o tym, żeby przekształcać naszą energetykę w stronę zielonej energii, to zaczęła ta energia drożyć. Czemu? Ponieważ wprowadzono opłaty od emisji dwutlenku węgla, opłaty ETS. Tylko po co wprowadzono te opłaty? One wracały, pieniądze z tych opłat, z tych podatków wracały do budżetu państwa. I gdybyśmy rozsądnie wydawali te pieniądze i gdyby tutaj odpowiedzialni za to politycy mieli myśleli o tym, o sytuacji długoterminowej, a nie tylko na jedną kadencję, to wydawaliby te pieniądze na restrukturyzację, na unowocześnianie tego systemu, na przykład transmisji energii, na cały przesył energii, który mamy w kraju, na linie przesyłowe i na to, żeby ten system energetyczny był bardziej dostosowany do rozproszonych źródeł energii, a nie tylko do jednej dużej elektrowni. Tylko żeby ten system był na tyle elastyczny, żeby mógł przyjmować małe źródła, małe elektrownie, małe instalacje fotowoltaiczne wszędzie i wtedy ta energia byłaby tańsza, ale przez to, że my nie wydawaliśmy na to pieniędzy, no to teraz zderzamy się ze ścianą i widzimy z tym, że my nie jesteśmy gotowi, ale sam unijny system właśnie wspomagał państwa w tym, żeby się do tego przystosować. Teraz musimy nadganiać, inwestować w linie przesyłowe, w energetykę odnawialną, bo na koniec, w momencie, kiedy system jest przygotowany do odbioru energetyki odnawialnej, to jest ona o wiele tańsza. W tym momencie właśnie, tak jak te dane, które przytoczyliśmy, do węgla dopłacamy naprawdę sporą ilość pieniędzy i też patrząc nawet długoterminowo, paliwa kopalne, energia z paliw kopalnych nie może być tańsza, ponieważ sięgamy po coraz głębsze pokłady tego paliwa, w tym przypadku węgla, i przez to, że sięgamy coraz głębiej go wydobywamy, to ta wydobycie jest coraz droższe lub musimy więcej inwestować w technologię, która nam umożliwi to wydobycie. Więc nawet tak patrząc po prostu daleko w przyszłość, w sytuacji ogólnokrajowej, nie jest możliwe, aby ta energetyka była kiedykolwiek już tańsza. Może być tylko drożej. Dlatego musimy patrzeć w stronę tych zielonych alternatyw.
11: Czyli Konin, tak prezydent też tam to reasumował, że dobrze, że podąża właśnie według tego swojego hasła Miasto Zielonej Energii. Ale jeszcze przy okazji strategii jedno takie zdanie padło, to Krystian Majewski, Prawo i Sprawiedliwość. Zdanie chyba, z którym powinniśmy się zgodzić wszyscy. Konin pełni rolę służebną wobec gmin ościennych. I to zdanie padło, tutaj radny Majewski mówił o tym, że powinna w Polsce toczyć się dyskusja na temat reorganizacji w jakimś stopniu samorządów.
12: Tak, to prawda. Tutaj absolutna zgoda z panem radnym. To jest dyskusja, która powinna istnieć w debacie publicznej, tylko my jako radni nie mamy wpływu realnie na to, jak działa system administracyjny w Polsce. Ale to jest prawda, powinniśmy Taka debata będzie potrzebna i niestety obawiam się, mogę być tutaj prorokiem, że taka dyskusja pojawi się w przestrzeni publicznej i kiedy będzie już za późno na przestrzeni ogólnopolskiej, bo w tym momencie widzimy, zresztą dzisiaj nawet rozmawialiśmy o tym, że mieszkańcy, w Koninie mamy taką sytuację, mieszkańcy, coraz młodzi mieszkańcy osiedlają się wokół miasta, tam płacą podatki, tam budują się nowe przedszkola, po prostu rozwija się jakoś ta przestrzeń. W momencie, kiedy centrum miasta trochę umiera w pewien sposób, zostają tam starsze osoby. Tak samo jest w innych miastach w całej Polsce. Tak naprawdę każde miasto, każde osiedle, które zostało jakoś w dużym stopniu rozwinięte w czasach Rzeczpospolitej Ludowej, no to teraz widzimy, że tam zostają emeryci, a młodzi ludzie wyjeżdżają, osiedlają się na obrzeżach i tworzy nam się taka tutaj brak jakiejkolwiek równowagi. I przez to jak właśnie, że tam gdzie żyjemy, tam odprowadzamy podatek dochodowy, który jest najważniejszy dla samorządu, no to też tworzy się taka dysproporcja w dochodach, że taka na przykład gmina Posada, tam ludzie odprowadzają podatki dochodowe, ale to są sypialnie Konina. Te osoby przyjeżdżają do nas i to z naszej infrastruktury korzystają. To jest też, co zawsze mówię, z kultury, sportu, która w żaden sposób nam się nie zwraca, bo to nie jest inwestycja. Kultura i sport to nie jest inwestycja, a budżet miasta należy patrzeć jak na miasto, a nie jako biznes. No, tylko nam się ten biznes nie spina i jesteśmy wykorzystywani przez te gminy ościenne. Tylko, tak jak mówię, powinno powstać forum do takiej dyskusji jak najbardziej, ale my sami jako samorząd nie mamy tutaj żadnej sprawczości w tej sprawie.
11: I to będzie na pewno bardzo trudna dyskusja, która będzie odwlekana pewnie latami, aż w końcu dojdziemy do takiej ściany, że będzie trzeba coś zmienić w Polsce i ktoś pewnie zmieni to bez tej dyskusji, która jest potrzebna i powinna się już zaczynać teraz.
5: Przyszłość miasta zależy dziś od umiejętnego pogodzenia interesów mieszkańców, inwestorów i całego regionu. Bez spójnej strategii i zmian systemowych Konin może mieć trudności z utrzymaniem swojej roli jako lokalnego centrum. Już 30 maja o godzinie 16 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie odbędzie się wyjątkowy koncert wykładowców trzecich warsztatów muzyki dawnej. Bezpłatne wejściówki można odebrać w portierni szkoły.
13: Ewa Pilarska-Banaszak, prezes zarządu Stowarzyszenia HALO, nauczyciel altówki w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie.
5: Dzień dobry, porozmawiamy sobie o koncercie wykładowców trzecich warsztatów muzyki dawnej. Może najpierw pomówmy o samych warsztatach, na czym one polegały i kto w nich brał udział.
13: Dzień dobry. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie, to bardzo miłe. Tak, trzecie warsztaty muzyki dawnej już trochę są dla nas wspomnieniem, ale cały czas żywo obecne w naszej pamięci i w naszych duszach. Trzeci raz były zorganizowane w Państwowej Szkole Muzycznej w Koninie dzięki wsparciu Centrum Edukacji Artystycznej. Zaprosiliśmy ponownie pedagogów z Akademii Muzycznych z całej Polski, wybitnych znawców w zakresie muzyki dawnej. Główną ideą i celem tych warsztatów jest to, aby młodzież, dzieci, tak naprawdę przyjeżdżają już teraz z całego kraju do nas, mieli możliwość bez ingerencji, bez dużych nakładów takich czasowo, ale też często finansowych po prostu, w instrumenty, na których grają na co dzień w szkołach muzycznych, bo nie we wszystkich szkołach, to jest raczej mniejszość, że jest możliwość nauki na instrumentach dawnych, czyli na instrumentach, które mają jelitowe struny, inne smyczki, na klawesynach, pianoforty. To jest cały czas rzadkość. A jednak ten repertuar muzyki dawnej, czyli barok, klasycyzm, to jest podstawa repertuaru, którego nauczamy w szkołach muzycznych i pierwszego, i drugiego stopnia. A dla mnie, jako dla praktyka, który na co dzień gra na instrumencie historycznym i który też uczy, wydaje się to bardzo cenne, żeby i nauczyciele, i uczniowie mieli możliwość takiego wejścia po prostu w ten rodzaj muzyki bez zbędnego teoretyzowania. Po prostu. Spotkanie się z strukturą i materią w najlepszym możliwym poziomie. Więc zapraszamy tutaj, no już teraz trzeci rok z rzędu, muzyków, którzy przywożą również swoje instrumenty, dzięki czemu mieliśmy możliwość, dzięki uprzejmości pani wykładowczyń z Akademii Muzycznej w Poznaniu, mieli możliwość grania na klawesynach, na pianoforte. Wszystkie instrumenty były przystosowane do stroju, który obecnie obowiązuje. On jest pół tonu wyższy niż to, jak grywano w XVIII wieku. Co jest również bardzo bardzo istotne, bo dzieci nie muszą przestrajać instrumentów, po prostu mają już gotowe narzędzia do tego, aby grać tak, jak grają na co dzień w szkołach. Warsztaty były dwudniowe, uczniowie byli w klasach wiolonczeli, skrzypiec, altówek, była klasa fletu w tym roku po raz pierwszy, z czego się bardzo cieszę. Byli również pianiści, byli organiści, była również klasa gitary prowadzona przez lutnistę Macieja Kończaka. Także wiele różnych specjalności. No i to oczywiście zaowocowało najpierw jednym koncertem, który poprowadzili wykładowcy, a drugi koncert drugiego dnia był w wykonaniu uczestników warsztatów. Była wtedy zaprezentowała się też orkiestra warsztatowa, jak to też ma w zwyczaju corocznie. Więc tak wyglądały warsztaty muzyki dawnej w tym roku. No ale z racji, że to wspomnienie jest cały czas w nas żywe i jednak słychać było głośne głosy jednak niedostatku tego, ile było, że to jednak cały czas jest za krótko, że jednak można by było więcej. No to zdecydowaliśmy się wspólnie z wykładowcami przygotować jeszcze jeden koncert, który już będzie takim ostatnim chyba wspomnieniem tych warsztatów i ten koncert odbędzie się właśnie 30 maja w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Koninie.
5: Na który oczywiście serdecznie zapraszamy. Koncert jest w zasadzie dostępny dla wszystkich, a co będziemy na nim mogli usłyszeć?
13: Tak, udział w koncercie jest dla wszystkich Państwa bezpłatny, chociaż mamy ograniczenia ilościowe, ponieważ sala koncertowa ma konkretną pojemność.
5: No marzy nam się cały czas ta większa, konkretna sala, no ale to... No już chyba było blisko, a się niestety oddaliło.
13: Dokładnie tak, ale miejmy nadzieję, że marzenia są po to, żeby je spełniać, więc marzmy cały czas usilnie i dalej. Więc tych wyjściówek, mamy po prostu bezpłatne bilety zaproszenia. One będą do odbioru w portierni szkoły i ja serdecznie Państwa zapraszam do tego, aby się nimi częstować. Koncert będzie o godzinie 16. A co usłyszymy? Usłyszymy tak naprawdę kompozycje bardzo kameralne. Będzie sonata na wiolonczele z klawesynem. Będzie zespół z fletem w roli głównej. Usłyszycie Państwo również viole d'amore. Więc dużo takich instrumentów, których na co dzień nie spotkamy w sali koncertowej, takiej typowej. Repertuar będzie się opierał głównie na repertuarze XVIII-wiecznym i tym razem, biorąc pod uwagę fakt, że wcześniej nie mamy zaplanowanych żadnych lekcji, będziemy wykonywać tę muzykę w stroju 415. Więc też coś, czego podczas warsztatów nie mogliśmy zrobić ze względów technicznych. Także mam nadzieję, że ten repertuar, który będzie bardzo różnorodny, bardzo kameralny. No tak naprawdę udało mi się zaprosić wszystkich wykładowców, którzy brali udział, więc będzie bardzo, bardzo kolorowo. Mhm.
5: Mówimy tutaj o muzyce dawnej, ale to jest muzyka właśnie ta dawna klasyczna. Nie mówimy tu o brzdękaniu, że tak powiem, ludowym, chociaż oczywiście ktoś się zaraz może obrazi, ale no chodzi mi jednak o tutaj tą skalę, ten poziom talentu gdzieś tam zaprezentowany, no to jest ten najwyższy, tak? Mówimy o Bachu chociażby, jakieś słyszałem takie zdanie, nie wiem może, czy się pani pod tym podpisze, ale że no gdybyśmy mieli... Gdyby artyści robili tak, że jak nie są w stanie stworzyć czegoś lepszego niż ten dawny, no to na Bachu byśmy skończyli muzykę po prostu.
13: No trochę tak jest, na pewno. No, jakby kunszt Bacha, myślę, że powstało wiele prac na ten temat i jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu. I jakby to pokazuje ogrom i wszechmiar tego repertuaru i to, jak on bardziej jest użytkowy. Oczywiście w tej muzyce dawnej, jak się dobrze przypatrzymy w te partytury i w te zapisy, które są, to znajdziemy wiele nawiązań do folkloru, ale fakt, że nie jest to czysty folklor w czystej postaci i te nawiązania do folkloru myślę, że będą również silnie słyszalne w trakcie tego koncertu. Ja nie chcę jakby sprzedawać tego repertuaru, bo to jest wszystko dostępne, że tak powiem, w sieci, więc chcę zostawić tą nutkę niedopowiedzenia i tej ciekawości, ale to na pewno nie będzie koncert w takim ujęciu, na pewno nie będą się Państwo nudzić. O, tak. To będzie klasyczny, oczywiście, repertuar dawny, ale w wykonaniu bardzo takim żywym. Te instrumenty dawne mają to do siebie, że jednak to był repertuar pisany na ten instrument. I nie bez powodu wracamy do tych praktyk, nie bez powodu ten nurt wykonawstwa historycznego jest taki silny i tak silnie obecny w ogóle w kulturze muzycznej europejskiej teraz. Więc spróbujmy poczuć tę namiastkę tego. Ja jestem też przekonana, że wśród słuchaczy jest wiele osób, które były na poprzednich koncertach naszych w ramach warsztatów muzyki dawnej, ale my jako Stowarzyszenie Halo współpracujemy z Konińską Fundacją Per Muzyka, gdzie również wykonywaliśmy chociażby w tym roku Siedem Słów Chrystusa na Krzyżu Józefa Haydna, czy w ubiegłym roku Cztery Pory Roku Antoniego Vivaldiego, więc ci z Państwa, którzy byli wtedy, na pewno pamiętają tamten klimat i wierzę, że to już stworzy odpowiednią zachętę do udziału w tym koncercie najbliższym.
5: Do czego serdecznie właśnie zachęcamy, no jest to końcówka maja, ale czy to będzie taki koncert pod czarny krawat, czy raczej można przyjść wiosennie?
13: Można przyjść wiosennie, pora jest również, myślę, że taka adekwatna, bo ja wiem, że się przyjęło, że te koncerty to muszą być wieczorem. I potem człowiek jest w oczekiwaniu tak cały dzień i wychodzi z tego koncertu, a stwierdziłam, że będzie maj, będzie ciepło, więc ta godzina 16 będzie idealna. My też nie chcemy Państwa tutaj za wszelką cenę zamęczyć dźwiękami muzyki, więc myślę, że skończymy o odpowiedniej porze na to, aby pójść i potem gdzieś w lokalach gastronomicznych dalej kontynuować tą ucztę duchową.
5: Tak jest. Jeszcze raz przypomnijmy, kiedy i gdzie można wejściówki przede wszystkim zgarnąć.
13: Wejściówki są już dostępne w portierni Szkoły Muzycznej, także serdecznie zapraszamy. Tam pani na portierni

0: ale to myślę, że to nie będzie przeszkodą.
1: Myślę, że nie. Serdecznie jeszcze raz zapraszamy. 30 maja o godzinie 16, sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie. Wstęp wolny, jak już wspomnieliśmy, tylko te wejściówki trzeba.
0: Tak, tak. Wydarzenie jest sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dzięki czemu udział dla Państwa w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Tym bardziej serdecznie zapraszam, bo nazwiska, myślę, że takie topowe, jeśli chodzi o wykonawstwo muzyki dawnej w Polsce, no chociażby na wiolonczeli Jarosław Thiel, kierownik Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Dagmara Tyrcha na klawesynie, Natalia Wyżak na klawesynie, Monika Woźniak, wykładowczyni Akademii Muzycznej w Poznaniu, Maciej Kończak na teorbie, Karolina Zych, wykładowczyni Uniwersytetu w Warszawie i Akademii Muzycznej w Poznaniu. Myślę, że takie nazwiska osobistości, które ponownie, żeby ściągnąć do Kolina, mogą być bardzo trudno, więc tym bardziej serdecznie zapraszam, aby skorzystać z tej możliwości, tej okazji.
1: Tak, i my do tego zaproszenia się przyłączamy. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
0: Dziękuję.
1: To będzie niepowtarzalna okazja, by usłyszeć wybitnych wykonawców muzyki dawnej i instrumenty, które rzadko goszczą na koncertowych scenach. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie można odbierać w portierni Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie.
2: Konin FM. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Kolejne autobusy elektryczne zasilą flotę MZK Konin. Spółka podpisała umowę na zakup 6 elektryków marki Carsan za ponad 22 miliony złotych.
3: Magdalena Przybyła, prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie.
4: Pani prezes, gdyby pani mogła troszkę opowiedzieć o tych zamówieniach, o tym, co przyjedzie i co już mamy w Koninie z tych autobusów tureckich.
3: Obecnie do Konina trafiły dwa najmniejsze z floty elektrycznych pojazdów marki Carsan. Autobus klasy Mini E-Jest oraz autobus klasy Midi E-Attack. Natomiast do końca listopada 2026 roku, czyli już całkiem niedługo, nasza flota zostanie wzbogacona o kolejne 6 pojazdów. Tym razem będą to pojazdy większe. Będą to 2 autobusy elektryczne, tak zwane przegubowe, oraz 4 te klasyczne 12-metrowe.
4: Taką nowością jest ten maleńki autobus, który widzimy za pani plecami tutaj. Miałem okazję nim jechać. Powiem szczerze, że bardzo jest wygodny, zwłaszcza siedzenia mi się podobają. Jest naprawdę fajny, cichy i przyjemny. W upał jechałem, także bardzo miło też, jeśli chodzi o klimatyzację. Ale no, właśnie to taka nowość, jeśli chodzi o jego długość, o jego pojemność. Mimo wszystko ma dużo miejsc w środku, gdzie on będzie wykorzystywany.
3: Autobus ten mieści 20 osób, a w przypadku, gdyby był pasażer na wózku bądź mama z dzieckiem we wózku, to wówczas minus 4 miejsca, czyli finalnie 16 pasażerów może w bezpieczny sposób tym pojazdem podróżować. Chciałabym dodać, że udało nam się to nasze maleństwo kupić dzięki temu, że przy realizacji projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków KPO uzyskaliśmy pewną oszczędność. Udało nam się te przetargi otrzymać od oferentów ceny niższe niż sobie budżetowaliśmy we wniosku i NFOŚ pozwolił nam z tych oszczędności właśnie te dwa maleństwa, które dzisiaj Państwu prezentujemy, zakupić. Oczywiście te autobusy, zwłaszcza ten najmniejszy, będzie wykorzystywany tam, gdzie infrastruktura drogowa nie pozwala na dojazd pojazdom cięższym. I tak jak zapowiadałam, jednym z takich miejsc, gdzie będziemy docierali, będzie dom seniora. A w dni, kiedy obłożenie pasażerskie na linii nocnej jest mniejsze, czyli w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, będzie można Jesta spotkać na linii nocnej 100.
4: Ta linia do domu seniora będzie jakoś regularnie kursowała? Jak to będzie rozwiązane?
3: Tak, linia ta będzie kursowała regularnie. Planujemy 2 kursy po szczycie porannym komunikacyjnym i 2 kursy tam i z powrotem, po szczycie popołudniowym komunikacyjnym oraz 2 kursy w sobotę i w niedzielę. Trasa została bardzo dokładnie omówiona z mieszkańcami domu seniora, więc zawieziemy seniorów na te nasze najważniejsze centra przesiadkowe, ale również i

0: do kościoła, czyli będzie rozkład jazdy uwzględniał mszę świętą, również na cmentarz, do lekarza, do szpitala, oby jak najrzadziej, ale tak będzie ta trasa przewidziana, plus w te najważniejsze miejsca przesiadkowe, czyli Wałta Rejwy, ulica Grunwaldzka oraz centrum przesiadkowe przy dworcu PKP.
1: Czyli reasumując, razem z tym, co już dojechało, od producenta z Turcji będziemy mieć 6 nowych autobusów elektrycznych, a jeśli chodzi w ogóle o ogół autobusów elektrycznych, czy i wodorowych razem wziętych, tych wszystkich alternatywnych paliw niż ropa, to ile mamy w tej chwili, ile będziemy mieć?
0: Finalnie będziemy mieć 63%, 29% jest kupowanych, bądź już dostarczonych, bądź w trakcie produkcji z tych dwóch projektów, o których wspominałam, natomiast mamy jeszcze 8 pojazdów elektrycznych zakupionych ze środków ekologicznych Konin, to był program realizowany jeszcze przed pandemią, oraz mamy ten pierwszy autobus wodorowy Solarisa.
1: Pani prezes, ekologia jest z tym związana, ale to nie do końca zawsze przemawia na mieszkańców, na pasażerów, ale ekonomia przemawia trochę bardziej. Czy możemy już jakieś porównania takie zauważyć, jeśli chodzi o to, jak wygląda jazda autobusem elektrycznym, a w dobie teraz tych podwyżek cen paliw autobusem spalinowym tradycyjnym?
0: Szanowni Państwo, przede wszystkim musimy rozgraniczyć koszty na koszty operacyjne, a więc te w dużej mierze związane oczywiście z zakupem paliw, ale również na te koszty kapitałowe związane z zakupem środka trwałego, jakim są autobusy. Wspominałam Państwu, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w swoim programie finansowanym ze środków KPO umożliwił nam pozyskać 100% kosztów. To jest naprawdę historycznie jedyne i najkorzystniejsze finansowanie floty zeroemisyjnej, więc to jest zysk nieporównywalny, a z drugiej strony proszę też pamiętać o tym, że zwłaszcza gdy zaczęły się dziać niedobre rzeczy w Zatoce Ormus, to sobie tak matematycznie wyliczyliśmy, że jeśli cena oleju napędowego wzrośnie jeszcze tylko o 50 groszy w tym szczycie, to 100 kilometrów przejechane pojazdem wodorowym będzie równoważne 100 kilometrom przejechanych pojazdem spalinowym. Niestety te wszelkiego rodzaju zawirowania i ta dynamiczna sytuacja, która jest na świecie, powoduje, że trzeba być przygotowanym na różne rozwiązania. I docelowo chcę, żeby flota Miejskiego Zakładu Komunikacji składała się w 1/3 z pojazdów elektrycznych, w 1/3 z pojazdów wodorowych i w 1/3 z pojazdów spalinowych.
2: Zakup był zrealizowany w ramach projektu Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Dofinansowano go w 70% z funduszy europejskich, a w 15% z budżetu państwa.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.
1: Przyroda, turystyka i rekreacja w gminie Ostrowite. Gmina Ostrowite położona jest w obrębie Pojezierza Gniesieńskiego, będącego fragmentem makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. W ukształtowaniu terenu wyróżnić można wał spiętrzonej moreny czołowej dominującej w krajobrazie południowej i zachodniej części gminy. Walistą i płaską wysoczyznę rozciętą rynnami jezior w części centralnej. Północno-zachodnia część gminy leży na obszarze wodonośnego zbiornika Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Jest to równy zbiornik wód podziemnych, wymagający szczególnej ochrony, zwłaszcza, że nie uległ on jeszcze zniszczeniu. W rejonie wsi Ostrowite, Jarodki, występuje złoże węgla brunatnego, które jednak nie jest eksploatowane. Natomiast w okolicach Skrzynki, Salamonowa spotkamy udokumentowane złoża torfów, również nie będące w wydobyciu. Ze względu na duże walory przyrodnicze środowiska, prawie cała gmina znalazła się w zasięgu Powicko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Szczególnie atrakcyjne są tereny położone wzdłuż brzegu Jeziora Powickiego. W roku 1998 został tu utworzony Powicki Park Krajobrazowy o powierzchni 24 tysięcy hektarów. Obejmuje on fragmenty gmin Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powic, Słupca, Wilczyn i Witkowo. Warto wspomnieć, że gmina znajduje się w granicach Europejskiej Sieci Ekologicznej. W tej części parku, znajdującej się na obszarze gminy Ostrowite, proponuje się utworzenie ścisłego rezerwatu wodno-torfowiskowego Jezioro Kańskie. W jego skład powinny wejść zarastające jezioro, przyległe kompleksy torfowisk niskich i przejściowych, wilgotne łąki oraz bagienne lasy i zarośla. Żyje tu wiele gatunków zwierząt chronionych, takich jak wydra, jaszczurka żyworodna, rzekotka drzewna, piskorz. Na jeziorze dostrzec można łabędzia niemego i gęś gangawę. Można tu również spotkać interesujące i zagrożone zbiorowiska roślinne, m.in. aldrowandy pęcherzykowatej, osoki aloesowej, mszaru z tuszycą bagienną, lilii wodnych, grzybieni północnych, zarośli brzóz i wierzby uszatej, boru bagiennego, olsu torfowcowego i porzeczkowego. Do osobliwości florystycznych tego rodzaju zaliczyć można m.in. żurawinę błotną, selery błotne, rosiczkę okrągłolistną. Na ochronę zasługują ponadto kompleksy łąk, bagien i olsów w rynnie Jeziora Kańskiego w okolicy Skrzynki. Rynna łącząca Jezioro Powickie z Jeziorem Bogusławskim oraz łąki i lasy łęgowe między Naprusewem i Tomiszewem. Czytamy na www.ostrowite.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Przez wojnę na Ukrainie do Polski trafiły setki tysięcy uchodźców. Łącząc to z ludnością ukraińską, która już u nas była wcześniej, tworzy to zauważalną mniejszość kulturową. Wydaje nam się, że to coś nowego, a wielokulturowość społeczeństwa kojarzyła nam się raczej z USA czy Francją. Musimy jednak przypomnieć sobie, że takie sytuacje u nas miały miejsce już wieki temu, w czasach, kiedy nasz kraj był potęgą. Doskonałym przykładem wielokulturowego społeczeństwa w Polsce był dawny Kleczew. A więcej o tym opowie Państwu lokalny pasjonat historii i pracownik Biblioteki Kleczewskiej.
5: Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Grzeszczak. Jestem pracownikiem Miejskiej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie, historykiem, regionalistą. Zajmuję się popularyzacją historii, wiedzy o regionie. Prowadzę warsztaty dla młodzieży, dla osób dorosłych.
2: No właśnie, i my tak w temacie tej popularyzacji naszej lokalnej historii nie możemy jakby pominąć faktu, że kiedyś mieliśmy bardzo wielu sąsiadów pochodzenia żydowskiego, tejże religii. Czy jest pan w stanie stwierdzić, tak zaczniemy może od końca, ale jakie naleciałości z tej wiary, z tej kultury jesteśmy w stanie do dzisiaj u siebie znaleźć?
5: Trudno powiedzieć, jakie obrzędy czy zwyczaje ludności żydowskiej, czy też wyznania judaistycznego w naszym środowisku, w naszym regionie przetrwały. Na pewno przetrwały sprawy związane z jedzeniem, tak? Bo i przecież i macki, które kiedyś były bardzo popularne, zwłaszcza w okresie, kiedy były piece kuchenne, nie takie jak dzisiaj, tylko opalane węglem. Te macki, czyli z ciasta na makaron, były głównie przygotowywane przez... I to się jadło, i to naprawdę smakowało. To był przejaw kultury żydowskiej, przejaw tradycji żydowskiej, ale też pozostało w naszym słownictwie, i to nie tylko regionalnym, wiele wyrażeń, które przyjęliśmy, czy to głównie z języka jidysz, na przykład takie popularne dzisiaj słowo bachor. Wiąże się właśnie z językiem jidysz, czy też z językiem hebrajskim. Dużo pozostałości na pewno mamy, jeżeli chodzi o utrwalanie pamięci o historii Żydów, czy też tradycji żydowskiej, bo tutaj te argumenty chyba są najważniejsze. Ja zawsze powtarzam, że ta wielokulturowość, która kiedyś była, no dzisiaj również widzimy tą wielokulturowość poprzez migrację ludności ukraińskiej, ale czynniki, które powodowały również migrację ludności żydowskiej, są tożsame z tym, co obecnie dzisiaj się dzieje na terenach państwa polskiego z racji emigracji Ukraińców. I to, że my wtedy umieliśmy przyjąć A przypomnę, był to 14, 15 wiek, tak? Te wielkie fale emigracji żydowskiej z Europy Zachodniej tutaj do nas. Że my wtedy umieliśmy przyjąć obcą kulturę, obcą wiarę, powinno być dla nas dzisiaj takim dobrodziejstwem. Współpraca wielokulturowości, wielonarodowości jest przecież czymś najważniejszym. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, że współpracujemy z innymi narodami, z innymi wyznaniami, chociażby poprzez eksport naszych dóbr czy import różnych surowców do Polski. To też jest współpraca. Tylko że my tej współpracy niejako nie dotykamy w sensie materialnym, tak? Natomiast spotkanie Żyda czy spotkanie osoby wyznania muzułmańskiego już tutaj jest tym dotknięciem wielokulturowości. My chyba nadal nie zdajemy sobie sprawy, ile ta wielokulturowość, no w przypadku Kleczewa od początków XVI wieku, bo pierwsze zapisy o Żydach w Kleczewie to 1507 rok. Czyli myśmy chłonęli tą wielokulturowość i ta wielokulturowość była cząstką organizmu społeczności kleczewskiej. Kiedy chodzę do młodzieży licealnej czy do młodzieży szkół podstawowych i tłumaczę im, że przed wojną, a w XIX wieku ponad połowa ludności Kleczewa była Żydami. Kiedy im pokazuję, że w momencie, kiedy przed wojną około 30% mieszkańców Kleczewa było Żydami, i pokazuję im palcem, zobaczcie, raz, dwa, trzy, i ten trzeci byłby Żydem, to oni są zdziwieni, że ta społeczność była taka różna, że tutaj umieliśmy ze sobą współpracować. I to, że pozostałości po tej współpracy, po tej wielokulturowości widzimy, bo i widzimy domy pożydowskie w Kleczewie, które do dzisiaj zostały, mieszkają nie oczywiście w tej chwili Polacy. Widzimy synagogę, czyli obecne kino, które staje się troszeczkę, dla mnie jest to przykre, że to kino staje się takie monokulturowe, tak? No jest tylko po prostu kinem. Natomiast nie ma takiej, może nie chęci, ale możliwości pewnie, żeby to kino stało się takim miejscem, naprawdę symbolem wielokulturowości. Bo i ładny budynek, bo i przecież my jako biblioteka i ja osobiście też mamy kontakty wśród osób, które zajmują się czy historią, czy kulturą żydowską, czy są de facto Żydami. I myślę, że to kino, czyli ta była synagoga, powinna spełniać również taką rolę historyczną. Nie tylko miejsca, gdzie można przyjść zobaczyć lepszy, gorszy film, ale również powinno być to miejsce pamięci o mieszkańcach żydowskiego pochodzenia.
2: Poruszył pan już jedną bardzo ważną kwestię i troszeczkę w nią zabrnę, bo ten temat wielokulturowości wydaje się czymś jakby takim nowym wynalazkiem trochę dla niektórych, bo jak spojrzymy na Francję, na Szwecję, na różne te wielokulturowe zachodnie kraje, a przecież to jest tak naprawdę coś, co miało miejsce zawsze i raczej te monokulturowe państwa są czymś stosunkowo nowym. Jak spojrzymy na historię Rzeczpospolitej, to rzadko kiedy byli tu tak faktycznie tylko Polacy. W rzeczywistości mieliśmy i Tatarów, i Żydów, i różne inne mniejszości.
5: My cały czas nie pamiętamy o tym, że tak do końca Polska nie jest monokulturowa czy monolitem wyznaniowym i narodowościowym. Bo przecież trzeba pamiętać, że mamy oprócz tego napływu mniejszości ukraińskiej w tej chwili, mamy również w Polsce Wschodniej elementy prawosławia, elementy ludności białoruskiej, ukraińskiej. Śląsk, przecież tam też do tej pory mieszkają czy to Niemcy, czy wyznawcy ewangelizmu. My zapomnieliśmy, poprzez, że to są małe grupy, poprzez, że to są grupy liczące 2-3% mieszkańców Polski, my zapomnieliśmy o tym, że ta wielokulturowość, no, była kiedyś ważnym aspektem 3 miliony Żydów przed wojną mieszkało w Polsce. To największe skupisko po Stanach Zjednoczonych na świecie. Dlatego sytuacja, która wytworzyła się po II wojnie światowej, gdzie rzeczywiście te mniejszości były no niejako separowane, a ludność żydowska również zmuszona do emigracji. My wyparliśmy z naszej pamięci, z naszej świadomości, ba, my wyparliśmy z naszej edukacji ten ważny wątek Polski niejednorodnej, Polski niejednolitej. My nie byliśmy monolitem, jeżeli chodzi o wiary, jeżeli chodzi o narodowości. My zawsze byliśmy tą cząstką tej wielkiej Europy, która, o której również wielokulturowość stanowiła. Nie sami Francuzi, nie sami Niemcy. No tak, oni w XIII-XIV wieku pozbyli się dużej części Żydów. Pozbyli się również między 1939 a 1945 rokiem. Ale również pozbyli się tej części Żydów z naszych ziem. Komunizm dołożył swoje. Dzisiaj musimy przywrócić pamięć o tych ludziach, bo oni tutaj mieszkali. W Kleczewie były rodziny, które zakładały swoje tutaj rodziny, osiedlały się w XVII, w XVIII wieku i one trwały do 1940 roku, do momentu, kiedy zostały wywiezione do getta w Zagórowie i tam, a później zgładzone w Lasach Kazimierskich. Rodzina Jeleńkiewiczów chociażby, zacna rodzina, ważna rodzina, rodzina Wolmanów z Goranina pod Kleczewem, to oni stanowili o sile, również sile tego miasta, bo byli członkami rad miejskich, byli osobami, które wspomagały rozwój kultury, rozwój oświaty w Kleczewie przedwojennym. Znakomity przykład Edwarda Hajmana Jareckiego, który w 1920 roku bodajże przyjął katolicyzm, ale też był pochodzenia żydowskiego i jego rodzice mieszkali w Kleczewie, a ów Hajman Jarecki był wybitnym przedsiębiorcą, ufundował gimnazjum w Łodzi, zresztą wspaniałą kamienicę na Piotrkowskiej pobudował i ona upamiętniającą tablicą Hajmana Jareckiego znajduje się właśnie na ulicy Piotrkowskiej. Sponsorował w Wolnym Mieście Gdańsku Polską Szkołę Handlową. Osoba, która wywodzi się stąd, wywodzi się z Kleczewa. Również mieliśmy w Koninie wspaniały ruch hasycki, tak? Którzy wspierali kulturę żydowską w Koninie. Synagoga konińska, ewenement, jedna z najpiękniejszych bodajże synagog, jeżeli nie w Wielkopolsce, to i dalej. Nawet zagościła na wspaniałej książce o Żydach na pograniczu Wielkopolski i Kujaw, autorstwa dwóch bydgoskich historyków. Także mamy czym się chwalić. Teraz w synagodze w Koninie odbywają się różne fantastyczne rzeczy. My dążymy również jako Kleczew do tego, przynajmniej biblioteka. My również dążymy do tego, żeby tutaj pokazać ten wspaniały wymiar obcowania z inną kulturą, chociażby niematerialnie, bo nie jesteśmy w stanie w tej chwili, chociażby z racji pandemii, Żydów zapraszać do nas z Izraela czy ze Stanów Zjednoczonych. Choć takie przykłady były, tak? Chociażby dr Eric Beer z Yad Vashem, który gościł w Kleczewie w zeszłym roku i opowiadał wspaniałe polsko-żydowskie historie. Wielokulturowość europejska trwa i tam się nikt nie boi wielokulturowości. My natomiast postrzegamy tę wielokulturowość jako zagrożenie. Tak ja się pytam, czego zagrożenie? Wiary? No nie można bać się o wiarę, tak? O chrześcijaństwo w Polsce. Nikt tego chrześcijaństwa tu nie chce wyplenić. Ja pamiętam wstąpienie do Unii Europejskiej, jak mawiano nam, że jak wejdziemy do Unii Europejskiej, to nie będziemy mówić po polsku i tak dalej, i tak dalej. Francuzi, Niemcy, Anglicy byli długo, długo wcześniej w Unii Europejskiej niż my i ja nie słyszę na meczu piłkarskim, żeby nie grano hymnu Francji, tak? Albo hymnu Niemiec, czy innego państwa będącego w Unii Europejskiej. To są poglądy, które są obalone. To są mity, które no niestety nadal trzeba obalać.
6: Właśnie, one są nadal silne wśród ludzi, nie wiadomo dlaczego.
5: Ani euro nie zagraża aspiracjom narodowościowym czy tożsamości narodowościowej danego państwa, ani to, że ktoś jest w Unii Europejskiej, a tym bardziej nic nie zagraża naszej bytności, że w Polsce mieszkali Żydzi, no, czy w większych miastach nadal mieszkają, czy inne narodowości.
6: Wspomniał pan o kilku postaciach. Czy jest jeszcze ktoś ciekawy, jakiś ciekawy Żyd, o którym warto byłoby nadmienić?
5: Jeżeli chodzi o Kleczew, to na pewno warto wspomnieć o rabinie Abrahamie Permuterze. Kleczew był jedną z pierwszych miejscowości, gdzie pełnił posługę rabinacką, a było to plus minus 1850-1855. Sam znalazłem dokumenty w Koninie z jego podpisem. A to ciekawa postać, ponieważ później był rabinem i w Radomiu na przykład. Był posłem do Sejmu Ustawodawczego 1919-1922. Był poważanym Żydem w środowisku chociażby warszawskim. Także tutaj te korzenie żydowskie i ta kultura żydowska w Kleczewie no, w jakimś stopniu też wpłynęła na jego później światopogląd. Ja również chciałbym wspomnieć o takiej historii, którą odkryłem w zeszłym roku w archiwum w Koninie. Otóż przeglądając dokumenty związane z rodziną Wolmanów z Goranina, przypomnę, że Hersch Wolman był najpierw dziedzicem Złotkowi, a później kupił, na początku XX wieku kupił Goranin. Jedna z jego córek, Masza, wyszła za mąż za znanego berlińskiego matematyka Hermana Mincera, profesora na Uniwersytecie w Berlinie. Kiedy wróciłem z archiwum do domu i przeszukałem informacje o tym naukowcu, no stwierdziłem, że jest matematykiem. No i kiedy moja żona wróciła do domu, zapytałem jej się, bo skończyła matematykę, co może mi powiedzieć o Hermanie Mincerze, takim, mówię, no, matematyku. A żona mówi, tak, miałem na jednym egzaminie twierdzenie Mincera. Jego żona pochodziła spod Kleczewa, miała imię Masza Wolman, była córką Hermana Wolmana. Jej brat Jakub Wolman był jednym z ważniejszych przedstawicieli polsko-amerykańskiej organizacji, która wspierała Żydów w czasie wojny, na początku II wojny światowej, również w okresie międzywojennym. Także historie związane z wielokulturowością, czy też z postaciami odnoszącymi się do innych społeczeństw, no mamy naprawdę pokaźne i mamy czym się chwalić.
6: Wspomniał pan o synagodze, a co poza tym, jeżeli chodzi o architekturę?
5: Przede wszystkim domy, bo tutaj ulica Poznańska, Rynek, czy ulica Konińska, to gro domów, które pozostawiła ludność żydowska. Jako ciekawostkę powiem, że w miejscu, w którym znajduje się dzisiaj urząd gminy i miasta, w czasie wojny Niemcy, żeby pobudować w tym miejscu właśnie posterunek policji, zburzyli trzy domy, w tym dwa żydowskie. Więc ta pozostałość, ta struktura urbanistyczna no, nadal w jakimś stopniu ma wpływ na pamięć chociażby, bo osoby, które znają historię Kleczewa i historię kleczewskich Żydów, no, wiedzą, że gro domów, podwórek, sklepów było własnością ludności żydowskiej. Chciałbym, żeby ten Kleczew właśnie w taki sposób kiedyś zaczął funkcjonować, żebyśmy nie wytykali sobie, że tam mieszka Żyd, a dzisiaj mieszka Polak, bo to nie wina Polaka, że dzisiaj mieszka w domu po żydowskim, ale żebyśmy pamiętali. Kiedyś byłem w liceum w ramach projektu z Muzeum Historii Polskiej o wielokulturowości Kleczewa Byłem kiedyś i w szkole podstawowej, i w liceum na takich warsztatach, zajęciach, gdzie pokazałem młodzieży mapę bodajże z 1938 roku i wykaz również z 1938 roku, wykaz ludności Kleczewa, gdzie byli i protestanci, i Żydzi, i katolicy, czy też Polacy. I kazałem tej młodzieży zaznaczyć na tej mapie z tych wykazów, gdzie największe były skupiska ludności żydowskiej. Bo to był spis podzielony na ulice i młodzież z przyjemnością i z wielką ochotą zabrała się do pracy przy tej mapie i tak później zaczęliśmy rozmawiać sobie na temat właśnie tego, że na przykład rynek, obecny plac Kościuszki, czy ulica Okrzei, niegdyś ulica Chrzanowskiego, to były głównie skupiska ludności żydowskiej. No bo tam, gdzie był handel, a zazwyczaj handel był w miejscach centralnych miast czy miasteczek, no to tam osiadała ludność żydowska. No, blisko mieli również, no blisko też postawili w połowie XIX wieku swoją synagogę, bo w 1858 roku. Kiedyś w Kaliszaninie, takiej gazecie o Kaliszu i regionie kaliskim, przeczytałem taką informację, że była to jedna z piękniejszych synagog w okolicy, czy w powiecie konińskim. Tak, bo z planów, które się zachowały w archiwum głównych akt dawnych, no rzeczywiście widać, że budowla była naprawdę, naprawdę fantastyczna i również wewnątrz, jak i na zewnątrz. Miała odpowiednie wyposażenie, miała miejsca, gdzie modliły się kobiety oddzielnie, gdzie modlili się mężczyźni, miała balkony. Tak wyglądała niegdyś synagoga w Kleczewie. No i trzeba by było chociażby dzisiaj w kinie Zachęta jakąś informację o tym, że była to synagoga, zawiesić.
6: Tak, brakuje troszeczkę jakiejś tablicy.
5: No tak, no tego brakuje. Mam nadzieję, że się uda.
6: Poza Kleczewem, gdzie jeszcze były takie duże skupiska ludności żydowskiej? Bo czy największe było tutaj w regionie właśnie w Kleczewie, czy jakieś inne miejscowości były podobne?
5: Oj, trzeba powiedzieć o Koninie, który również w XIX wieku przeważał, jeżeli chodzi o ludność żydowską. Zresztą historia Żydów konińskich to przełom XIV i XV wieku, bo niektóre źródła mówią, że 1397, inne, że 1400, bodajże 16. Ale w każdym razie ta społeczność żydowska to nie tylko Kleczew, bo to również i Słupca, bo to również i Golina, również Ślesin, również Rychwał. Może nie tak intensywnie ludność ta osiadała w tych miejscowościach, ale skupiska były XVIII-XIX wieczne, a ludności plus minus 15-10%. No tutaj Słupca, Kleczew, Konin jednak dominowały, jeżeli chodzi o ludność żydowską. Trudno powiedzieć, z jakich przyczyn. Pewnie z przyczyn gospodarczych. No Kleczew na pewno z przyczyn gospodarczych, ponieważ w XVIII wieku Żydzi kleczewscy otrzymali przywilej od ówczesnego właściciela Kleczewa, Władysława Górowskiego, na organizowanie handlu, organizowanie targów. Więc ten czynnik finansowy i gospodarczy no, zaważył w dużej mierze, że w Kleczewie ludność żydowska, no tak jak powiedziałem, do 1009 roku no, stanowiła ponad 50% ludności miasta.
6: Większość tej ludności skończyła tragicznie w Lasach Kazimierzu, czy niektórzy zostali wywiezieni gdzieś dalej do obozów koncentracyjnych? Jak potoczyły się te losy?
5: Większość została wywieziona do getta w Zagórowie, a później została zabita, zamordowana w Lasach Kazimierskich. Osobiście dotarłem do informacji, którą dostałem kiedyś z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. To jest listy Żydów kleczewskich, którzy już byli osadzeni w getcie w Zagórowie, w którym piszą, że 750 Żydów Kleczewskich zostało wywiezionych do Zagórowa, z czego tam ponad połowa żyła w skrajnych warunkach. No, biorąc pod uwagę, że około 1939 roku mogło w Kleczewie mieszkać 800 paru Żydów, więc tutaj ta większość rzeczywiście została wywieziona do Zagórowa. No i prawdopodobnie większość z nich zginęła w Lasach Kazimierskich. Nie mamy pełnej listy. Ania Dybała z Muzeum Historii Żydów Polskich w Polinie kiedyś taką listę wspólnie z Jadwaszem opublikowała, może nie opublikowała, ale na pewno ma taką listę, ale tam nie ma wszystkich nazwisk. No część mała, ale część Żydów też uratowała się, tak? Mała grupka, część zdążyła wyemigrować przed 1939 rokiem, ale to były sporadyczne przypadki. Większość jednak zginęła prawdopodobnie w Lasach Kazimierowskich. Na pewno nie wszyscy, ale większość zginęła w Lasach Kazimierowskich.
6: Kiedy odkryto te mogiły? Bo wiemy, że tutaj z regionu też wiele osób ginęło w Chełmnie, niedaleko Słupcy. Niedaleko Koła, nie Słupcy. W powiecie kolskim. A tutaj jednak w tym Kazimierzu stosunkowo, w zasadzie prawie że w Kleczewie, bo ta część lasu tutaj jednak bliska gminie Kleczew. Kiedy to odkryto? Jak szybko?
5: Osobiście trudno mi powiedzieć, kiedy rzeczywiście zaczęto pracę na terenie tego mordu, miejsca tego mordu. Natomiast tak chyba na dobre pamięć zaczęła funkcjonować w latach 80., kiedy postawiono pomnik na terenie Lasów Kazimierskich. I od tego czasu jest to miejsce upamiętniające to wydarzenie. Są informacje, bo są oprócz tego, że jest duży obelisk, to są jeszcze trzy mniejsze, gdzie w trzech językach jest opisana ta zagłada Żydów. No nie tylko kleczewskich, ale z regionu, tak? Bo do getta w Zagórowie nie tylko Żydów kleczewskich przywieziono, ale z innych miast czy miasteczek regionu konińskiego również. Wiem, że bardzo często Żydzi odwiedzają to miejsce. Zwłaszcza latem, w okresie letnim jest kilkadziesiąt autokarów przyjeżdża Żydów i modlą się i wspólnie przeżywają tą tragedię ich przodków. My też staramy się o tym pamiętać, chociażby poprzez to, że organizowane są spacery pamięci na to miejsce. Kiedyś po raz pierwszy było to za sprawą Forum Młodych organizowanego przez pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Kleczewie Macieja Czerwińskiego. Później myśmy jako biblioteka ten pomysł niejako przyjęli i zorganizowaliśmy dwa takie marsze pamięci. Było to w 2020 roku, w 2021 roku. I z tego co pamiętam, to teraz w projekcie, który dofinansowego z Narodowego Centrum Kultury o historii Żydów kleczewskich też bodajże mamy zaplanowany spacer pamięci. Młodzież szkolna bierze w nim udział, licealiści, młodzież szkoły podstawowej. Wyruszamy z Kleczewa, idziemy tam pod główny pomnik. Tam składamy kamienie, składamy wiązanki kwiatów, zapalamy znicze. Krótkie kilkuminutowe prelekcje wygłaszamy, żeby młodzież wiedziała, co to za miejsce i kto w tym miejscu został zamordowany, niejako pochowany.
6: Czyli jest jakby ta chęć kultywowania pamięci i wśród młodych, i domyślam się, że również starsi mieszkańcy biorą udział w różnych obchodach, dniach pamięci. Przecież był Rok Kultury Żydowskiej, tak, w Kleczewie.
5: Tak, najlepszym tego przykładem było spotkanie z doktorem Eli Birem, fantastycznym człowiekiem, zresztą pochodzącym, jego ojciec pochodził ze Ślesina. doskonale mówiącym po polsku. Mieliśmy dwa spotkania z Eli Birem. Jedno to było na zasadzie opowiadania o kulturze i tradycji żydowskiej, a drugie spotkanie z Eli Birem było, jak my to nazwaliśmy, podczas inscenizacji wieczoru szabasowego, czyli tego ważnego święta żydowskiego, zaczynającego się w piątek, a kończącego się w sobotę. I to było ujmujące, wspaniałe spotkanie, plus minus 70 osób, kosztowało potraw żydowskich, śpiewało pieśni w języku hebrajskim wspólnie z Elim i z Anią Dybałową. Super spotkanie, które no, pokazało, że ta chęć pamięci o przeszłości jest gdzieś tam mocno tkwi, jest zakorzeniona. Chyba w każdym z nas, tylko my jako instytucja kultury, czy ja osobiście jako osoba zajmująca się tą tematyką, no musimy dać taki impuls, coś ciekawego, co może przyciągnąć, bo powiem szczerze, ta kolacja szabasowa i potrawy żydowskie no były takim nowum tutaj, bo nie wszyscy z nas jedli czy spożywali na słodko, powiedzmy, dania, które my bardziej solimy i paprykujemy, żeby nie powiedzieć innego wyrazu na P. Ale tak, to dało impuls do takiego fajnego odtwarzania tej przeszłości.
6: To fajną klamrę nam tworzy w tej rozmowie, ponieważ zaczęliśmy od tego, że no jest ten problem u wielu ludzi z tą chęcią otwarcia się na inne kultury, na taką wizję tego, że te kultury mogą żyć obok siebie, przenikać się i mieć pozytywny wpływ jedna na drugą. A tutaj w zasadzie kończymy takim stwierdzeniem, że no jednak duże grupy ludzi widzą to i chcą tego. Których jest więcej, to jest pytanie.
5: Myślę, że w obecnej sytuacji tak, coraz większe będzie zainteresowanie tą inną kulturą, która do nas wpływa, czy która już u nas funkcjonuje. Bo myśmy do tej pory, tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, staraliśmy się zapomnieć o naszej przeszłości, gdzie Żyd, Polak, Niemiec, takim na przykład Kleczewie, to była codzienność. Spotykali się w jednym sklepie, spotykali się na tych samych ulicach, ze sobą rozmawiali, mniej lub gorzej po polsku, ale ze sobą rozmawiali, chodzili na ten sam targ, chodzili w te same miejsca, chociażby na jakieś tam uroczystości, chodzili do innych kościołów, bo to normalne, tak? Ale tworzyli wspólnotę mieszkańców. Pewnie w innych miastach w regionie konińskim dochodziło do różnych tam waśni, czy wybijania szyb, czy chociażby w Ślesinie w 30 bodajże chyba 7 czy 8 roku gdzieś tam jakieś antagonizmy polsko-żydowskie i tą poprawną kolejność podałem. Były. W Kleczewie też. Bo wśród każdego z nas są właśnie, są jakieś tam zazdrości, historie mniej popularne. Tylko trzeba umieć to wypośrodkować i umieć zrozumieć, że Polak, Żyd, Ukrainiec, Irakijczyk, nie wiem, Szkot, Anglik ma jedną wspólną cechę. Każdy z nich, czy każdy z nas jest przede wszystkim człowiekiem. A człowieczeństwa nie powinniśmy dzielić na pochodzenie, wyznawaną wiarę, czy nawet niewyznawaną żadną wiarę. Jesteśmy ludźmi. I nie ma sensu toczyć sporów, toczyć wojen, toczyć zawiści, że ktoś żegna się lewą ręką, ktoś się nie żegna wcale, a trzeci nosi pejsy i kapelusz na głowie. Bo jesteśmy ludźmi. Jeżeli my, ludzie, nie będziemy się szanować i kochać tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi, to takich Putinów, przedtem Stalinów, Hitlerów, nam się będzie mnożyć.
6: Dobrze, dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.